usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: jeśli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Tyle rodzajowy obrazek z Dziejów Apostolskich, który zresztą znamy bardzo dobrze. Tak dobrze, że już przestaliśmy się nad nim w ogóle zastanawiać, a szkoda, bo pojawiająca się w nim święta Lidia, dzisiejsza patronka, to także pierwsza chrześcijanka w Europie. Święty Paweł pozyskał ją dla Chrystusa w czasie swej drugiej podróży misyjnej, tej, która obejmowała Małą Azję, czyli obecną Turcję, a następnie Macedonię oraz Grecję. Dalszych losów świętej Lidii nie znamy, ale to akurat dobrze, bo dzięki temu może być ona nie tylko patronką farbiarzy, ale także każdego, kto wytrwale szuka Boga.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Paweł II powiedział: przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Możliwe, że gdy uczniowie opowiadali o tym wydarzeniu, spotkali się z pobłażliwym uśmiechem albo serią racjonalnych wytłumaczeń, na przykład, że była tam mielizna. Podobnie w naszym życiu. Są sytuacje, które z zewnątrz można nazwać zbiegiem okoliczności lub niczym znaczącym. Jednak dla nas było w nich działanie Boga. Warto zachowywać się w sercu, aby podczas kolejnej burzy dodawały nam odwagi, przypominały zapewnienie Jezusa: ja jestem. W jaki sposób reaguje na opowieści innych o tym, jak Bóg działa w ich życiu?

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu, tak jak i w tej części Europy, na zegarach punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Peregrynacja relikwii świętej Teresy w archidiecezji poznańskiej. Duże utrudnienia na poznańskich Jeżycach. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa pozwalająca na zbieranie danych o zarobkach medyków. Piątego sierpnia rozpoczyna się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców Zeli i Ludwika Martę w archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu zakończy się ogólnopolska peregrynacja relikwii, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce. Ponieważ święta Zelia Martę zmarła na raka piersi, Poznańskie Towarzystwo Amazonek w sobotę 8 sierpnia zorganizuje u ojców karmelitów spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi u kobiet. Relikwie świętych rozpoczynają peregrynację w naszej archidiecezji od klasztorów z Woli koło Zaniemyśla w środę 5 sierpnia, a zakończą 9 sierpnia, kiedy zostaną przewiezione do poznańskiej archikatedry pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie o godzinie 15 będzie miało miejsce uroczyste zakończenie peregrynacji. W środę 5 sierpnia rozpocznie się awaryjna naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej w Poznaniu. To spowoduje całkowite zamknięcie jezdni prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku pomiędzy Wąską a Jeżycką. Na całym odcinku obowiązywać będzie zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Kierowcy pozostałych aut jadący w kierunku ulicy Świętego Wawrzyńca będą zjeżdżali na jezdnię zachodnią, gdzie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dojazd do posesji będzie możliwy zależnie od postępu robót. Roboty potrwają do końca miesiąca. Jeszcze tylko dziś trwa 16. edycja akcji Caritas Poznań Tornister pełen uśmiechów, czyli zbiórka 500 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań. Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych i najuboższych w archidiecezji poznańskiej, będących pod opieką Caritas. 17 sierpnia tornistry pobłogosławi arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apelu samorządu lekarskiego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o zarobkach osób pracujących w ochronie zdrowia. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą się liczyć z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji już we wrześniu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 30 stopni ma być dzisiaj, nawet na termometrach. Ale to jeszcze nic, moi drodzy, bo jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, to ona ma być dzisiaj nawet na poziomie 31 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niekorzystne. Ja już jakoś to czuję tak trochę w kościach po tych dzisiejszych porannych informacjach Radia Emaus. No ale takie rzeczy się zdarzają, moi drodzy. Także dzisiaj gorąco i sucho. Bądźmy przygotowani na spóźniony czas reakcji. Bądźmy przygotowani na to, że coś może się nie łączyć jakoś tak, jakbyśmy chcieli, bo to wszystko za sprawą warunków biometeo, które są niestety niekorzystne. Teraz informacja dla tych, którzy mają jakieś ogródki albo jakieś działki, które chcieliby popodlewać na przykład. Może niekoniecznie trzeba będzie to dzisiaj robić, chociaż dzisiaj w ciągu dnia deszczu nie powinno być i mamy przed sobą prawie bezchmurne niebo przez cały dzień, to jednak w nocy zdarzą się burze z deszczem, a to będzie dość intensywny deszcz, który się będzie pojawiał i znikał, więc popodlewa to, co trzeba, no i poza tym nie będzie słońca, więc wtedy ta woda zostanie idealnie przyjęta przez glebę. Tak to będzie, tak to jest zapewne zaplanowane, jeśli chodzi o pogodę, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no to ono dość stabilne. 1016 hektopaskali dzisiaj, teraz, a jeśli chodzi o noc, to w nocy już będzie 1015, jutro też na tym poziomie temperatura 33 stopnie, natomiast ciśnienie 1015 hektopaskali jutro, a jeśli chodzi o warunki biometeo, one niestety nadal pozostają z nami niekorzystne, no i jutro zaczyna się upał, to znaczy dzisiaj już też będzie gorąco, ale jutro już będzie bardzo upalnie, bo temperatura odczuwalna jutro dojdzie do nawet 34 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach też możemy liczyć nie na ochłodzenie, tylko raczej na jeszcze wzrost tej temperatury. W środę widzę na termometrach 36 stopni, no i pytanie, jaka w środę będzie temperatura odczuwalna. Ale w środę też informacja taka, że dynamiczne zjawiska pogodowe zwane burzami z deszczem też mają się pojawić.

0: 6 minut po godzinie 7, słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla was z Poznania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry koleżanko.
1: Dzień dobry kolego.
0: Już zapomniałem jak wyglądasz, powiem ci szczerze.
1: Oj, niedobrze, w tym wieku takie kłopoty z pamięcią, oj, niedobrze.
0: Nie, no, długo mnie tu po prostu nie było i jak tak cię zobaczyłem, to od razu mi się lepiej na sercu zrobiło. Jakoś tak...
1: No jak miło, dziękuję.
0: Jakoś tak radośniej. Witamy was serdecznie, drodzy słuchacze i słuchaczki. Mamy nadzieję, że wam też będzie dzisiaj miło płynął czas, a poza tym dobre Radio Emaus gwarantuje to, że będzie dobrze. Przynajmniej dobrze, a może będzie bardzo dobrze. A to, że warunki biometeo są niekorzystne, o których mówiłem, i jutro będą niekorzystne, i w nocy będą niekorzystne, to nic nie szkodzi, bo jeśli jesteście blisko Radio Emaus, no to na pewno wszystko będzie w najlepszym porządku.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: O 5.15 wstało dzisiaj słońce i mam nadzieję, że z wami też to słońce wstało, czyli gdzieś w sercu czujecie radość i chęć do życia i że nowy dzień się zaczął, tak pięknie się zaczął, choć niekorzystne warunki biometeo. I teraz ja chciałem się zwrócić bardzo dziękując oczywiście do kierowcy, albo nie wiem, czy to była pani, czy to był pan, kierujący Hondą, czarną Hondą, która dzisiaj przede mną jechała. A przed tą Hondą jechał jeszcze taki duży samochód z drewnem. No i ten samochód, ta Honda, która jechała tuż przede mną, trzymała dość duży dystans za tą ciężarówką z drewnem. Ja sobie pomyślałem, dlaczego taki duży dystans trzyma, no też czas upływał, trzeba było się śpieszyć do pracy i potem przy każdych skrzyżowaniach, gdzie były światła, trzeba było niestety liczyć się z tym, że mogę nie zdążyć na zielonym przejechać, skoro ten dystans między tą Hondą a tą ciężarówką jest tak duży. Ale później, gdy zobaczyłem w trakcie, że z tej ciężarówki, no i teraz się zwracam do kierowcy tej ciężarówki, spadają raz po raz jakieś elementy drewniane, tego drewna, które tam jest załadowane, to zrozumiałem kierowcę Hondy czarnej, która przede mną jedzie i ten dystans, który trzyma. Naprawdę ostrożnie, uważajcie na siebie. Dziękuję bardzo do kierowcy Hondy, że mnie też uczulił, że nie wyprzedzałem tej Hondy. Jakoś tak się zdarzyło. No i po prostu uważajcie na siebie. Dzisiaj naprawdę niekorzystne warunki biometeo. Możemy mieć spóźniony czas reakcji, a przy takiej sytuacji, gdy ktoś przed nami jedzie z jakimś niebezpiecznym pakunkiem i ten pakunek się rozpakowuje w trakcie jazdy, mogąc spaść na nasz samochód, no to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, więc tym bardziej pozdrawiam tych wszystkich, którzy jednak mimo wszystko łączą te kropki dzisiaj o poranku, mimo niekorzystnych warunków biometeo. A dzisiaj, jeśli chodzi o 3 sierpnia, to imieniny Lidii, Augusta, Kameli, Augustyna i Nikodema, więc może jeśli o to chodzi, to chociaż nie zapomnijcie o tym, że dzisiaj tacy solenizanci są i jubilaci też oczywiście, ci, którzy mają rozmaite jubileusze dzisiaj i świętują je i chcecie je z nimi świętować, to nie zapomnijcie o tym, że 3 sierpnia dzisiaj, no i między innymi też warto o jakichś jubileuszach pamiętać. Za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza, zobaczymy, co 3 sierpnia wydarzyło się w przeszłości.

0: Kartka z kalendarza.
1: 3 sierpnia i przeszłość. Najpierw ta bardzo odległa przeszłość 305 lat temu. Dokładnie 3 sierpnia 1721 roku w Skierniewicach zmarł Stanisław Szembek, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1706 roku. Też odległa przeszłość 253 lata temu, 3 sierpnia 1773 roku, w Warszawie zmarł Stanisław Konarski, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta, dramaturg, pisarz polityczny, PR, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie. To 25 lat temu, w 1901 roku, w miejscowości Zuzela nad Bugiem urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, arcybiskup gnieźnieński i warszawski prymas Polski w latach 1948-1981, przywódca duchowy, mąż stanu, nazywany prymasem tysiąclecia. To 12 lat temu w krakowskich Oleandrach zorganizowana została pierwsza kompania kadrowa. Na dowódcę kompanii Józef Piłsudski wyznaczył porucznika Tadeusza Kasprzyckiego, oficera Związku Strzeleckiego. To 11 lat temu, w 1915 roku, pod Jastkowem koło Lublina zakończyły się trwające 3 dni walki Legionów Polski z wojskami rosyjskimi. Sierpnia 1924 rok. Wtedy to w Oswalds pod Canterbury w Anglii zmarł Joseph Conrad. Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Pisarz, autor Jądra Ciemności, Lorda Jima, Tajfunu, Nostromo i Smugi Cienia. Wielkopolska teraz. 3 sierpnia 1929 roku, a więc 97 lat temu. W Wielichowie w Wielkopolsce urodził się Zdzisław Krzyszkowiak, lekkoatleta, dwukrotny mistrz Europy na 5 i 10 kilometrów ze Sztokholmu z 1958 roku, mistrz olimpijski w biegu na 3 kilometry z przeszkodami z Rzymu w 1960 roku oraz rekordzista świata na tym dystansie. Dziewięćdziesiąt lat temu, w 1936 roku, w Warszawie otwarto park imienia generała Józefa Sowińskiego. Budowa tego pierwszego na woli parku była inicjatywą prezydenta Stanisława Starzyńskiego. Osiemdziesiąt siedem lat temu, 3 sierpnia 1939 roku, w Poznaniu urodził się Andrzej Dłużniewski. Malarz, rysownik, twórca instalacji artystycznych, pisarz, długoletni profesor warszawskiej ASP. Dokładnie 86 lat temu, w 1940 roku, Litwa została anektowana przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 85 lat temu zamordowany został harcmistrz Stanisław Sedlaczek, założyciel i naczelnik konspiracyjnego harcerstwa polskiego Chówców Polskich. Osiemdziesiąt cztery lata temu, w 1942 roku, w warszawskim getcie, w piwnicy domu przy ulicy Nowolipki 68, ukryta została część podziemnego archiwum getta. ...1944 rok. Powstanie warszawskie. Wtedy to powstańcy warszawscy zdobyli gmach dworca pocztowego w Alejach Jerozolimskich, pałace Blanka i Mostowskich oraz arsenał. ...82 lata temu, w 1944 roku, w Moskwie premier Stanisław Mikołajczyk spotkał się z Józefem Stalinem. ...1945 1946 rok, 80 lat temu, niespełna 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, łączniczka i sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, została skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Siedemdziesiąt cztery lata temu, w 1952 roku, w Zielonej Górze urodził się Zbigniew Godlewski, pracownik Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej, zastrzelony 17 grudnia 1970 roku w Gdyni w czasie pacyfikacji robotniczych protestów. Pochód niosący na drzwiach ciało 18-letniego Godlewskiego i pokrwawioną biało-czerwoną flagę, utrwalony na fotografii, stał się tragicznym symbolem grudnia 70.

0: 46 lat temu, w 1980 roku, w Toronto zmarł pułkownik Zdzisław Krasnodębski, pilot wojskowy, dowódca dywizjonu myśliwskiego w kampanii wrześniowej, a po przedostaniu się na zachód pierwszy dowódca dywizjonu 303. Po wojnie nie wrócił do Polski. Rok, a więc 3 sierpnia tego roku, 46 lat temu dokładnie, w Moskwie zakończyły się letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy reprezentanci zdobyli na tych igrzyskach 32 medale. Wśród tych medali 3 złote. Rok, 3 sierpnia. A więc 8 lat temu w Warszawie zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski, pseudonim Motyl, żołnierz samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, generała Franciszka Kleberga, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, prezes Związku Powstańców Warszawskich, członek grupy inicjatywnej Muzeum Powstania Warszawskiego, kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Komandorskiego z gwiazdą Polonia Restituta. Cztery lata temu, w 2022 roku, w Poznaniu zmarł Czesław Cybulski, polski trener lekkiej atletyki, specjalizujący się w rzucie młotem. Jego najwybitniejszymi zawodnikami byli medaliści olimpijscy, mistrzostw świata Szymon Ziółkowski, Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek i Joanna Fiodorow. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: To się na pewno dzisiaj uda. Uda nam się pójść w stronę słońca, tak jak zaśpiewa teraz Ewelina Lisowska, prawie 25 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Jan Paweł II powiedział: przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Ceuta. To miasto, to miejsce na mapie Europy, a w zasadzie to, no to już w zasadzie nie jest Europa, bo to jest Afryka. To jest hiszpańska jednostka administracyjna, która jest miastem i twierdzą położoną na afrykańskim cyplu tworzącym cieśninę gibraltarską. Niemal naprzeciw Gibraltaru leży Ceuta. No i Ceuta ostatnio występuje w wielu informacjach, w serwisach informacyjnych na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że kryzys migracyjny dotknął właśnie to miejsce w specjalny sposób. Już za chwilę, za niecałe 10 minut na naszej antenie przegląd pierwszych stron gazet i Ceuta na pewno tam też się pojawia, bo kryzys migracyjny no, dotyka tego miejsca, tej części Hiszpanii, jak chyba żadnego innego obecnie w takim stopniu. 7:37 już prawie na zegarze, o 7:45 zapraszam na przegląd prasy.

0: Emaus. Poranna prasówka.
1: Zaglądamy na pierwsze strony dzisiejszych gazet, a tam m.in. o tym, czy rząd zrobił wystarczająco dużo, żebyśmy mniej płacili za paliwo. Jeśli chodzi o Gazetę Prawną, Dziennik Gazetę Prawną, tytuł artykułu od razu odpowiada: rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw. Sondaż Dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że w lipcu po wygaśnięciu programu CPN ceny paliw niżej na krajowych stacjach wzrosły o nawet 29%. Podniosło to inflację. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny detaliczne płacone przez konsumentów w lipcu były średnio wyższe o 3% niż przed rokiem. W porównaniu z czerwcem inflacja podniosła się o 0,5 punktu procentowego, a w kwietniu i maju była nieznacznie wyższa niż w lipcu. Te dane odbierano jako pozytywną niespodziankę. Z sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że Polacy oczekują ze strony rządu bardziej stanowczych działań w kwestii obniżania cen paliw na stacjach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. No, myślę, że to temat, który dotyczy wielu z nas i ten temat pewnie będzie wracał, no bo ceny paliw interesują wszystkich tych, którzy co jakiś czas do dystrybutora na stacji paliw muszą podjechać. Ale dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej także o blaskach i cieniach technologicznej rewolucji w USA. Czego to dotyczy? Raport specjalny, który zawarła na swoich łamach Gazeta Prawna, Dziennik Gazeta Prawna, pokazuje, jak bardzo ta nowa technologia może nam, no właśnie, zagrażać, przeszkadzać, burzyć dotychczasowy ład. Zachęcam do zajrzenia do Dziennika Gazety Prawnej. O blaskach i cieniach technologicznej rewolucji w USA tam przeczytacie. Rzeczpospolita tutaj m.in. o tym, jak to miliony na polską broń, a nie podatek. Opinia Cezarego Kocika w Rzeczpospolitej: postulujemy o wyłączenie z podatku bankowego aktywów, które finansują projekty obronne. Tak pisze prezes M-Banku, aby wyłączyć z podatku bankowego te projekty, które finansują obronność naszego kraju. Ale w Rzeczpospolitej także dzisiaj o tym, że pijani kierowcy za kratami, jak to ma wyglądać według nowego projektu. Piotr Szymaniak pisze o tym, że jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. 4423 postępowania w sprawach pijanych kierowców zostały w 2025 roku warunkowo umorzone. No i to warunkowe umorzenie tych postępowań może nieco przerażać. O tym dzisiaj także przeczytacie w Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł to Gazeta Polska Codziennie. No i tutaj wracamy do wspomnianej przeze mnie Ceuty, czyli części Afryki, która jednocześnie jest Hiszpanią, bo w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, tam wybuchł poważny kryzys migracyjny. Dziesiątkom tysięcy nielegalnych imigrantów udało się dostać do miasta z Maroka i chociaż większość z nich miała wrócić już do swoich domów, to ten incydent może mieć bardzo poważne konsekwencje dla Hiszpanii, jej lewicowego rządu i całej Europy. Ten temat dzisiaj szeroko podjęty w Gazecie Polskiej Codziennie, ale także nasz dziennik o tym pisze. A propos tego, czy ważą się losy strefy Schengen na naszych oczach, bo ten nieograniczony napływ migrantów do hiszpańskiej Ceuty może spowodować zmianę nastawienia do strefy Schengen. Czy to wszystko wisi na włosku? Możemy się o tym przekonać. Nasz dziennik pisze także o 125. rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miłował Polskę bardziej niż własne serce. Warto przeczytać więcej na temat prymasa tysiąclecia. Na ten temat w naszym dzienniku dzisiaj przeczytacie. Głos Wielkopolski, w Głosie Wielkopolskim m.in. o panu Pawle. Pan Paweł, były policjant z Poznania, przez lata służył w grupie tak zwanych łowców głów i tropił najbardziej poszukiwanych przestępców. Mimo wyroku, bo sąd prawomocnie uniewinnił pana Pawła, mimo tego wyroku do dziś policja nie przywróciła go do służby. W sprawę opisywaną od początku przez Głos Wielkopolski zaangażowali się związkowcy. Jak temat będzie się rozwijał, możecie m.in. przeczytać dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Jeszcze Gazeta Wyborcza i tutaj też o kryzysie migracyjnym w Ceucie. Coraz więcej ofiar i tu bilans ofiar przywołany, choć większość z 60 tysięcy tysięcy migrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, wróciła już do kraju. To miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu. Z wody wydobywane są kolejne ciała. No i tutaj ten bilans jest taki, że wczoraj w chwili zamykania tego wydania Gazety Wyborczej hiszpańskie władze podawały, że liczba ofiar wzrosła do 72, natomiast lokalne władze mówiły, że w kostnicy leży 88 ciał. Zdecydowana większość z tych osób utonęła, próbując opłynąć falochron Trafa Tarajal. Niektórzy zginęli wskutek uderzenia o skały. Kryzys, bardzo poważny kryzys w eksklawie w Ceucie. O tym też dzisiaj przeczytacie w Gazecie Wyborczej. No i też o Polakach, o reprezentacji Polski, która wygrała Ligę Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia w finale pokonali Stany Zjednoczone 3-2 i obronili tytuł wywalczony przed rokiem. O siatkarzach też w Gazecie Wyborczej przeczytacie.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: 9 minut brakuje nam do godziny 8.

0: Mrozu i Sound and Grace śpiewał o tym, że nie mają nic do stracenia. Wszyscy nie mamy nic do stracenia, a poza tym mamy dużo do zyskania. Dzisiaj na przykład o 8.30, jeśli będziecie blisko radioodbiorników, możecie zyskać wyjątkową szansę na to, żeby posłuchać artystki. Artystki, która nie tylko jest artystką, ale także zajmuje się warsztatami edukacji artystycznej połączonej z lasem. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska będzie gościnią Lili Łady już o 8.30, także jeśli chcecie posłuchać tej rozmowy, to ja zachęcam w imieniu Lili Łady i jej gościa, który pojawi się tutaj o godzinie 8.30. A już za chwilę Lilia Łada i informacje Radia Emaus.
1: Radio Emaus. Reklama.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
0: Można regulować zegarki, jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Poznański dworzec kolejowy drugi w Polsce, jeśli chodzi o liczbę pociągów i pasażerów. ZKZL ponownie oferuje mieszkania do remontu. Ceny paliw znów poszły w górę. Poznański dworzec wciąż jest drugą najbardziej obleganą stacją kolejową w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego opublikował swoją coroczną analizę dotyczącą wymiany pasażerskiej. Zapoznała się z nią nasza reporterka Anna Hajduczek.
9: W ubiegłym roku dworzec Poznań Główny obsłużył ponad 29 milionów pasażerów, to o 2 miliony więcej niż w 2024 roku i awans na drugie miejsce w rankingu, ponieważ rok wcześniej stacja w stolicy Wielkopolski zajmowała trzecią pozycję za Wrocławiem i Krakowem. Dworzec w Poznaniu obsługuje średnio 80,5 tysiąca pasażerów oraz ponad 500 pociągów dziennie, z każdego z nich korzysta średnio 155 osób. Więcej pasażerów obsłużyła jedynie stacja Kraków Główny, która wyprzedziła Wrocław Główny, lidera rankingu przez wiele lat, obsługując rekordowe ponad 30 milionów pasażerów. Jeśli weźmiemy pod uwagę ruch na wszystkich stacjach kolejowych, wyłaniają się trzy regiony generujące znaczną większość ruchu. Są to województwa mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
8: Poznaniacy znów mogą wyremontować i zamieszkać w mieszkaniu należącym do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Najemca musi wyremontować lokal w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W tym czasie nie płaci czynszu, a po zakończeniu prac podpisuje umowę na czas nieokreślony. Lokale jak zawsze są zróżnicowane, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
10: Na wykazie są mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5-pokojowe. Jest spora różnica w powierzchni tych mieszkań. Najmniejsze ma blisko 23 metry kwadratowe, a największe 119 metrów kwadratowych. Te lokale znajdują się jak zawsze w różnych ciekawych lokalizacjach. Mamy ulicę Woźną, Wawrzyniaka, ulicę nad Wyjeżbakiem czy ulicę Garbary.
8: Do wyboru jest łącznie 22 lokale. Osoby zainteresowane będą mogły zgłosić chęć obejrzenia mieszkania do 12 sierpnia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZKZL.
1: Informacje z Poznania.
8: Piesi będą mieli mniej przejść przez ulicę Baraniaka w Poznaniu. Obecnie jest ich 5, w tym 2 bez sygnalizacji świetlnej. I to właśnie te 2 zostaną zlikwidowane. Po sygnałach od policji i mieszkańców, że te miejsca są niebezpieczne, Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu zadecydowało o ich usunięciu. Pieszym pozostaną 3 przejścia z sygnalizacją świetlną w pobliżu ulicy Inflanckiej, przy ulicy Wołkowyskiej oraz na skrzyżowaniu z ulicą Katowicką. Prace zostaną przeprowadzone w porze nocnej z 6 na 7 sierpnia.
1: Informacje z kraju.
8: Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN. Europoseł PSL Krzysztof Hetman odpowiada, że rząd podjął słuszną decyzję, bo wówczas poprawiła się sytuacja na światowych rynkach.
11: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy swoistego rodzaju roller coaster.
8: Rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
12: Dzisiaj jest inna cena dolara, inna cena baryłki ropy niż podczas tego poprzedniego wielkiego kryzysu paliwowego, więc też aż tak być może nie rozumiem tych podwyżek paliw, które są na stacjach benzynowych dzisiaj. My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
8: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No tak, mógłbym wam coś powiedzieć teraz po tych cenach paliw o tym, że na przykład biomet jest korzystny, że będziecie się lepiej czuli, no ale nie mogę tego powiedzieć, bo musiałbym kłamać, a nie wypada mi kłamać na antenie radiowej, więc nie robię tego, biomet nadal niekorzystny. No i nie chcę być inaczej, niestety, ale jeśli chodzi o temperaturę, to ona rośnie. Muszę powiedzieć, że teraz już 16 stopni na termometrach, 18 już nawet, to dwie kreski mi gdzieś tutaj umknęły, 18 stopni na termometrach i 18 stopni to jest też temperatura odczuwalna. Bezchmurne niebo nad Poznaniem podobno, ale ja patrzę za okno i trochę chmur widzę, więc trochę tutaj taka niezgodność tego, co podali synoptycy. Natomiast w najcieplejszym momencie dnia 30 stopni na termometrach w Poznaniu zobaczymy. Temperatura odczuwalna może być inna, no ale to wszystko też będzie dyktował wiatr, czy będzie wiał silniej, czy słabiej, no o tym się przekonamy. Na razie porywy wiatru sięgają nawet 40 km na godzinę. Ale dzisiaj w ciągu dnia będzie gorąco i sucho. Musimy być na to przygotowani. W nocy będzie nieco przerwy z dostawą takiej gorącej energii. Będzie tylko ciepło i mokro, bo w nocy temperatura odczuwalna do 18 stopni. No i burze z deszczem, przypomnę. A jeśli chodzi o jutro, no to jutro naprawdę upalnie i sucho. 34 stopnie, taka będzie temperatura odczuwalna i porywy wiatru sięgające 25 km na godzinę. Pytanie, czy to będzie wiatr ochładzający, czy raczej taki nawiew ciepłego powietrza. No chyba byśmy sobie tego nie życzyli.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koleżanka przygotowała się na burzę ewentualną dzisiaj?
1: No, ponieważ burzę to już w zasadzie standard w tym miesiącu i w poprzednim miesiącu też, no to ja nie muszę się specjalnie przygotowywać. Myślę, że już większość poznaniaków przywykła.
0: Ja jestem przygotowany, ale tylko nie wiem jak z fryzurą. Jak myślisz, czy taka może być na burzę ewentualną?
1: Myślę, że spokojnie to tak, nie. Burza nie powinna ci zaszkodzić.
0: Nie powinna mi zaszkodzić. Ja mam taką fryzurę, że raczej mi się nie zniszczy poprzez burzę, no ale z tobą może być różnie, Lilio. Także tu myślę, że kwestia włosów jest bardzo istotna.
1: Będą łagodzić te uderzenia kropel.
0: No a poza tym wiatr będzie targał czupryną, bo 40 km na godzinę nawet dzisiaj. Także to spore porywy, przyznasz sama. Ale burze, jeśli już, to mają się zdarzyć dopiero po zachodzie słońca. W nocy są spodziewane. Póki co dzisiaj w ciągu dnia prawie bezchmurne niebo w stolicy Wielkopolski, więc chyba będzie dobrze.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Bóg dopuszcza próby. Przeżywając je, poznajemy, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze serce i na ile ufamy Bogu pośród doświadczeń ciemności i cierpienia. Próba uczy nas łączyć słowa z czynami i oczyszcza nasze serce. Nie prosimy w modlitwie Ojcze nasz, aby Bóg zabrał nam trudne doświadczenia. Błagamy, abyśmy w czasie próby nie ulegli załamaniu i nie przestali wierzyć w dobroć Boga. Pomyśl, w jakim trudnym doświadczeniu ostatnio lepiej poznałem siebie i doświadczyłem bliskości Pana.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Tak właśnie, popijam kawę i sobie myślę, czy ona mi wypłukuje magnez z organizmu. I czytam sobie, że tak naprawdę jedna filiżanka kawy, czyli około 150 do 240 ml, zawiera średnio około od 7 do 12 miligramów magnezu. Zawiera magnez kawa. A strata spowodowana działaniem kofeiny to jest zaledwie 3 do 4 mikrogramów magnezu. A więc bilans i tak wychodzi na plus. Jeśli ktoś pije kawę, to myślę, że na zdrowie.

0: dobry dzień.
1: No i Basia napisała a propos tego magnezu, który wypłukiwany jest z organizmu za sprawą kawy. No ja powiedziałem, że kawa trochę dostarcza magnezu, trochę go nam zabiera, no ale zabiera mniej niż dostarcza, więc tak naprawdę bilans wychodzi na plus. No a tutaj Kasia przysłała taką ciekawą wizualizację, że to jest taka piękna pocztóweczka i jest napisane na niej tak, że lekarz powiedział, że potrzebuje więcej magnezu. No więc jestem w drodze po kolejny na lodówkę. I ja myślę, że to jest bardzo dobra perspektywa. Jeśli ktoś potrzebuje więcej magnezu, to może warto wybrać się w jakąś podróż i zdobyć kolejne na lodówkę. Wtedy na pewno mózg się trochę przewietrzy, jakoś będziemy bardziej, będziemy pozytywnie nastrojeni, na pewno. Takim magnezem na pewno.

0: Miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
7: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska i przyznam się państwu, że ja mam duży problem, jak ją przedstawić, ponieważ jest to osoba niezwykle wszechstronna, działań wszelakich i no i właśnie miałam duży też problem, żeby wybrać temat na rozmowę, bo spektrum jest niesamowite. Otóż Julia Kaczmarczyk-Piotrowska z pierwszego zawodu jest artystką. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale ukończyła też, żeby nie było za nudno, biologię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Ja już nie wspomnę o wszystkich innych dodatkowych kursach, które ukończyła. Niemniej od razu widać, że działalność pani Julii jest niezwykle interesująca, wszechstronna, no i na pewno odbiega od typowych prac artystycznych, tak jak sobie to wyobrażam. I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić, bo jednym z takich bardziej niezwykłych działań jest prowadzenie warsztatów w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie, w Nadleśnictwie Jarocin. Ja bardzo przepraszam, ale co wspólnego mają warsztaty plastyczne, mogą mieć z Ośrodkiem Edukacji Leśnej?
8: Dzień dobry. Witam o poranku. Bardzo wiele. Fantastyczne pytanie. Naprawdę spodziewałam się jego. Co mają wspólnego? Zatem dużo. Zacznijmy od początku. Ośrodek Edukacji w Leśnej w Czeszewie to fantastyczne miejsce. Miejsce, które leży w rezerwacie. Zobaczyłam je pierwszy raz na jakimś szkoleniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Mówię, o, to jest to miejsce, ja chcę tam pojechać i zrobić plener. No i tak się wszak stało. Pojechałam, porozmawiałam z nadleśniczym, leśniczym i od 15 lat z jednoroczną przerwą mamy plener. Co mają wspólnego? Bardzo wiele.
7: Plener plenerem. A kto może wziąć w nim udział? To tak każdy z ulicy może przyjść, się zgłosić?
8: Plener jest taką niszową, jak gdyby ofertą ośrodka. Może zgłosić się każdy. Oczywiście oferta będzie, bo w tym roku również się pojawi po rocznej przerwie. I mogą się zgłosić artyści, tudzież nie artyści, osoby, które chcą tworzyć, chcą malować, bo ideą tego pleneru, tych warsztatów jest taka niepisana, zrównoważona zasada, że są ci, którzy potrafią, są profesjonalistami i ci, którzy chcieliby się czegoś nauczyć, coś przeżyć i stawiają na samorozwój. Jesteśmy wszak kilka dni w lesie, mamy różne zajęcia od rana do wieczora, spędzamy ze sobą czas. Mamy również zajęcia z panem Markiem Dobroczyńskim, który opowiada, oprowadza nam o lesie, podziwiamy wszelkiego rodzaju przyrodnicze eksponaty, dzieła natury czy dęby sienkiewiczowskie i pod wpływem tego kontaktu z przyrodą tworzymy. Ma to charakter bardzo prosty. Mogą powstać rysunki, malarstwo, mogą powstać też i rzeźby, bo i takie plenery się odbywały. Zmienia się też jego formuła. Pierwsze plenery trwały tydzień. Potem wracaliśmy do pracy, mieliśmy ochotę spotkać się jeszcze, ale w tym roku będzie to takie weekendowe działanie i będzie to jesienny plener w Czeszewie. I jak już wspominałam wcześniej, jest to plener po rocznej przerwie.
7: Mimo tylu zajęć znajdujesz też czas na własną działalność. Niedawno można było w Poznaniu w Domu Kultury nr 1 oglądać wystawę Picta Animalia. Teraz ona jest do obejrzenia w Stęszewie. Jak to łączysz to wszystko
8: razem? Oczywiście, w Stęszewie bardzo chętnie pokażę, ale najpierw zaproszę Państwa do Czeszewa.
7: Zdecydowanie tak, zdecydowanie Czeszewo jest przede wszystkim.
8: Ona trwa. Rok temu była w Wielkopolskim Parku Narodowym, w tam wspomnianym w MDK-u numer 1. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tu wspomnę jeszcze kolegę, który robił oprawę muzyczną, Janusza Waścińskiego, który nas niestety opuścił niedawno. Wystawa przedstawia zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Podglądam je. Oglądam, ale też domalowuję swoje własne relacje, swoje własne przemyślenia, swoje własne barwy, tony, rytmy, bo w muzyce są, w plastyce są rytmy i przekazuję je, te treści, na płótnie.
7: Tu się przydają te studia z biologii, tak?
8: Studia z biologii przydają się zawsze. Wszyscy mówili, że będzie zgrzyt, tak? Że plastyk i biolog nie mogą funkcjonować w jednym organizmie, ale mi się wydaje, że mogą i bardzo dobrze sobie radzą. Dla mnie nie ma żadnego zgrzytu.
7: A skoro już jesteśmy przy rytmach, to muszę powiedzieć, że zaintrygowało mnie ostatnie działanie, czyli Muzykanci z Bremy. I prosiłabym w takim razie trochę więcej na ten temat. To nie jest ani z Czeszewa, ani z lasu. Jest to taki dość nieoczekiwany aspekt twojej działalności.
8: Tak, bo to jest taka życiowa niespodzianka, która mnie spotkała. To był absolutny przypadek. Poszłam na koncert, usłyszałam zespół. I przepadłam. Po prostu utopiłam się w tej muzyce. Zespół z New Stage Arise w fantastyczny sposób komponuje utwory, fantastycznie robi piosenki. Okazało się, że Polak jest za perkusją, tak? Pozdrawiam tutaj za konsolety. Robią to bardzo dobrze. Wyszłam oszołomiona, zadowolona i postanowiłam ten zespół odnaleźć, co mi się konsekwentnie udało. A potem postanowiłam ten zespół namalować, rozdzielając ich na poszczególnych członków, tak, którzy grają na instrumentach i śpiewają.
7: Wyszło to fascynująco, warto to zobaczyć, ale obrazy powstały, oddając całą dynamikę tej muzyki. No i to nie był koniec tej historii.
8: Nie jest to koniec tej historii, ponieważ przyszła druga część z zauroczenia zespołu i powstają, bo one już są tworzone, obrazy do konkretnych dzieł, utworów muzycznych, tak, utworów literackich, jak na przykład Nowy Początek. To dzieło już funkcjonuje, wrzuciłam je na swój Facebook w zeszłym tygodniu, ile dobrze pamiętam, i mam nadzieję, że jeszcze jeden utwór uda mi się zilustrować, zanim udam się na urlop, bo ja bym chciała też odpocząć.
7: Tak, urlopy to bardzo ważna rzecz. Myślę, że w sierpniu szczególnie wszyscy odczuwamy ich brak, zwłaszcza jeśli nie udało nam się wcześniej wyjechać na urlop. Ale ja jeszcze chciałam dodać, że zespół kibicuje i trzyma kciuki za kolejne obrazy. Oni są cały czas obecni. Na Facebooku można sobie to bardzo dokładnie obejrzeć.
8: No to bardzo sympatyczni ludzie. Energia właśnie poszła z tego zespołu, z ich zachowania i też współpracy. To naprawdę, wierzcie mi, widać, że oni wchodzą w rytmy, czują siebie, tak? Każdy dźwięk jest poparty z bycia z drugą osobą i to się przenosi. Ten widz, który stoi pod sceną, on to bierze i kupuje, tak? To nie jest jakaś chałtura, kiedy gramy utwór któryś tam raz i robimy to według szalenie sztywnych zasad. Oni się muszą uzupełniać. I to jest taka wartość naddana w zasadzie.
7: No i to właśnie widać na tych obrazach.
8: Bardzo się cieszę, o to mi chodziło. Sukces.
7: Aż się boję zapytać w takim razie o najbliższe plany artystyczne. Mamy jeszcze trochę czasu, więc te 15 minut możemy porozmawiać o tym, co w najbliższych planach.
8: Wow! Najbliższe plany, no dobrze, najbliższe plany, zacznijmy od jutra, czyli następna piosenka i następny obraz. Kolejna rzecz, na którą Państwo zaproszę, to od wielu, wielu lat pracuję na wielu programach edukacyjnych, które stworzyłam w tym formach fraktalnych. Ten projekt ma już w zasadzie 15 15 lat. I tu on do takiego samego rozwoju nawiązuje. Nie tylko jesteśmy w kontakcie z przyrodą, jak mamy to na wystawie Picta Animalia, bo ja tworzę w cyklach i potem wracam lub konotuję te treści. W związku z tym postanowiłam również postawić też na samorozwój. Jeżeli twórczość jest fizyczna, jest aktem fizycznym, to dlaczego nie wprowadzić tutaj elementów ruchu, a sztuki walki dają nam taki element ruchu. Dlatego następna wystawa, którą mogę Państwu zaproponować, tworzę tutaj z mistrzem Europy w karate, z Maciejem Kosmaczem, który otwiera swoje studio w Luboniu. I nie tylko będziemy opowiadać o kulturze Japonii, o mistrzach, ale dla mnie jako twórcy najważniejszy jest ruch. Jeżeli chcę położyć farbę, chcę zrobić ślad pędzlem bądź ryty dłutem, muszę ten ruch znaleźć. One są w naturze, dlatego ten kontakt jest tak mocno zaakcentowany, aby studiować, obserwować naturę i też powtarzać, bo tu chodzi o powtarzanie, tak, o iterowanie całych tych treści.
7: Po jednej z wystaw ktoś powiedział, że Julia Kaczmarczyk-Piotrowska podąża własnymi ścieżkami. Trudno się z tym nie zgodzić, zdecydowanie tak jest. A co byś uznała za najważniejsze w twojej twórczości? Co dla ciebie jest najważniejsze jako dla artystki?
8: Ja wiem, kto to powiedział. To powiedział Darek Głowacki, kolega po fachu. Dziękuję ci, Darek, bo ja ten tekst otrzymałam. I mówię, wow, dostałam wreszcie tekst, który mówi o mnie. Ktoś naprawdę odczytał moje obrazy i moje intencje. Wspaniały tekst. Ja rzeczywiście chodzę, jestem bezkompromisowa, trudno. Płacę też wysoką cenę za to.
7: No, jak zawsze za sztukę, za wierność swoim ideom zawsze się płaci wysokie ceny. To niestety tak to już jest. No dobrze, ale co w takim razie jest najważniejsze dla Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej, artystki, która chodzi własnymi ścieżkami?
8: Dla mnie najważniejsza jest możliwość wyboru, tak? Pośród tego wszystkiego, co nas otacza, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, tak? Zacznijmy od rytmu, który przechodzi w formę, bo on się będzie... tak po prostu jest, nie? Poprzez kolor, poprzez doświadczanie miejsca, to są dla mnie najważniejsze treści. Jak już zaczynam od analizowania swojej twórczości, od tych pierwszych jeszcze na studiach, cyklach, to właśnie były dźwięki, rytm, inspiracje, powstały moje pejzaże. Proste uderzenia farbą, pędzlem, strukturalne, rytmiczne, o karton czy nawet w rzeźbie. Kolejne były już zaopatrzone w kolor, w którymś momencie pojawiły się zwierzęta. Teraz, jeżeli chodzi o tych muzykantów z bramy, pojawili się wreszcie ludzie, co jest dla mnie totalnym szokiem, jeżeli chodzi o twórczość. Co będzie dalej? Nie wiem. Nie wiem, przeszłam do abstrakcji lirycznej, którą powoduje muzyka. I to jest dla mnie jak gdyby ścieżka w tej chwili poszukiwań związanych z plastyką. Tam, gdzie biologia przestaje działać, czyli nauka, która jest tworem ścisłym, bo tutaj są realne rzeczy, musi wejść coś, co nazywamy sztuką, czyli tworzenie, bo my nie znamy odpowiedzi na wiele, wiele pytań. Myślę, że biologia będzie się bardzo rozwijać i wszystko przed nami, to jest mocno potrzebne.
7: Czyli Julia Kaczmarczyk-Piotrowska idzie własną ścieżką i po prostu czeka, co ją spotka za zakrętem.
8: O, za zakrętem może być dużo fajnych niespodzianek, każdy dzień jest inny. Mam nadzieję, że za zakrętem czeka coś miłego. A kto wie, to i co to jest, to się okaże w najbliższej przyszłości.
7: Ja życzę samych miłych rzeczy w takim razie w twórczości też, kolejnych muzykantów z Bremy, kolejnych niesamowitych odkryć artystycznych. Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszym gościem była, przypomnę, pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, artystka niezwykła, która chadza własnymi ścieżkami.
8: A dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
5: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: To ja tylko przypomnę, że do rozmowy z panią Julią Kaczmarczyk-Piotrowską będziecie mogli państwo wrócić za sprawą
10: tej rozmowy, która będzie dołączona do naszej strony internetowej radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia będzie można ponownie ją odsłuchać. A poza tym, jeśli korzystacie z naszej aplikacji mobilnej, no to tam też jest taka zakładka, która ma możliwość dostępu do wszystkich naszych zasobów, wszystkich rozmów, które tutaj się na antenie naszej odbyły. I też zachęcam, jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze tej aplikacji mobilnej, to warto sobie ją ściągnąć. To bezpłatna aplikacja, która na wszystkich urządzeniach mobilnych działa i gdziekolwiek tylko jesteście, jest tam zasięg internetu. Możecie mieć dostęp do wszystkich naszych zasobów, a poza tym słuchać nas na żywo, jeśli tylko jest tam internet.

0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Jest punktualnie godzina 9.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Nowe tramwaje na poznańskich torach. Do Kozieków wraca kino po sąsiedzku. Łatwiejszy dostęp do specjalistów dzięki e-rejestracji. Na poznańskie tory wyjadą nowe tramwaje. MPK w ubiegłym tygodniu podpisało umowę na dostawę 10-jednokierunkowych tramwajów modelu z Gamma, wyprodukowanych przez spółkę córkę Moder Trans. To model, który przewozi poznańskich pasażerów już od kilku lat. Zakup to kolejny krok w kierunku wycofania wszystkich wysokopodłogowych tramwajów z ulic miasta, mówi prezes MPK Krzysztof Dostatni.
10: Z tramwajów jeszcze wysokopodłogowych zostały nam Moderusy Alfa. No pozostały Tatry, które faktycznie raczej nie będziemy już podchodzili do tematu napraw głównych tych tramwajów z uwagi na ich dosyć skomplikowaną konstrukcję. No i zobaczymy, co dalej. Te decyzje oczywiście będą elastyczne i będą podejmowane też w zależności od możliwości pozyskiwania przez spółkę dofinansowań na zakup nowego tabru.
9: 10 nowych tramwajów wyjedzie na ulicę miasta za 2 lata. Obecnie po Poznaniu jeździ ponad 80 tramwajów tego modelu.
7: Informacje sportowe.
9: Miłośnicy tenisa już niedługo zmierzą się ze sobą w Poznaniu. Przyszły weekend na kortach na Ratajach odbędzie się Open Lato, organizowane od kilku lat przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji dla amatorskich graczy. Jak mówi rzecznik POSIR-u Filip Borowiak, w tym roku nowością będzie możliwość rozegrania turnieju padlowego.
11: Od początku tego roku mamy na terenie oddziału Rataje na osiedlu piastowskim 4 korty do padla. Był dotychczas 1, ale zrealizowaliśmy 3 kolejne. No i mając tak fajne i nowoczesne zaplecze do gry w padla, która zyskuje coraz większą popularność w Polsce, postanowiliśmy o rozszerzeniu formuły turnieju.
9: Zapisy na Open Lato przyjmowane są do 5 sierpnia.
7: Informacje z powiatu poznańskiego.
9: Do Kozieków wraca kino po sąsiedzku. W każdy wtorek sierpnia o godzinie 21.15 koziegłowscy kinomani mogą się spotkać przed Centrum Kultury i Rekreacji, aby wspólnie przeżywać filmowe emocje pod gołym niebem. Będą tajemnice Watykanu, wzruszające historie, odważne bohaterki i opowieści, a do oglądania wystarczy zabrać koc i dobry humor. Gdyby nie dopisała pogoda, seans będzie przeniesione do sali widowiskowej. Program pokazów znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Sokół.
7: Informacje z kraju.
9: Dzięki e-rejestracji od sierpnia można się zapisywać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępczyni dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
12: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Mówię też o tym z tego względu, że placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
9: Rejestracja daje też możliwość odwołania lub zmiany terminu wizyty.
12: Ten pacjent, który chce zmienić termin, może go znowu szybko wyszukać poprzez aplikację, ale co ważne, ten zwolniony termin będzie szybko zagospodarowany, ponieważ mamy w systemie coś takiego jak poczekalnia, czyli miejsce, w którym pacjenci, którzy nie znaleźli dla siebie wolnego terminu w ciągu najbliższych 40 dni, trafiają do miejsca, w którym zostaną poinformowani o pierwszym najbliższym terminie, jeśli się tylko zwolni. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy nawet z dnia na dzień pacjent może dostać informację, że jest możliwość umówienia wizyty.
9: Centralna rejestracja działa od 1 stycznia tego roku i obejmuje mamografię, test HPV, który zastąpił klasyczną cytologię, oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można jednak też korzystać z rejestracji w przychodniach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Mówiłem, że z każdą godziną temperatura rośnie, rośnie i będzie rosła. Jakże kłamałem, patrząc na to, co teraz przysyłają mi synoptycy, gdyż teraz nie 18 stopni na termometrach i nie więcej niż 18, tylko 15 stopni na termometrach w Poznaniu, chociaż temperatura odczuwalna 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza dobra, słońce, no pewnie będzie dzisiaj pod dostatkiem, chmur jak na lekarstwo. Zajdzie słońce o godzinie 20:41, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to teraz jest na poziomie 1019 hektopaskali, ale będzie spadać. Spadnie do 1015 hektopaskali w nocy. Jutro także na tym poziomie się utrzyma. Niekorzystne warunki biometeo z nami też zostają i to pewnie nas nie cieszy, ale jeśli chodzi o noc, to w nocy należy się spodziewać burzy z deszczem. No i teraz jeśli będą grzmoty, jeśli będą błyski, to najlepiej zasłonić okna i wtedy błysków nie będzie widać, ale grzmoty, no to już chyba tutaj trzeba mieć jakieś wyciszone pomieszczenie, żeby te grzmoty nas nie obudziły. No chyba, że ktoś ma męczącą pracę w ciągu dnia i tak zaśnie, że żadne grzmoty go nie obudzą.

0: Ciężko cię obudzić z głębokiego snu?
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: Śpisz delikatnie tak, że tylko po prostu mucha przeleci i od razu jesteś na nogach.
1: Mucha to nie, ale jak przejedzie na przykład karetka albo radiowóz, to tak.
0: Aha, czyli to sygnał cię budzi.
1: Sygnał, tak, zdecydowanie. Grzmoty nie.
0: A wstajesz tak sama z siebie, czy po prostu budzik?
1: Sama z siebie.
0: A, czyli jesteś tak wyregulowana, jeśli chodzi o powstanie. No ja nie, ja dzisiaj na przykład pourlopowo muszę powiedzieć, że zdecydowanie przepraszam mój telefon, który ma w sobie budzik, bo trochę dzisiaj mnie poniosło, jeśli chodzi o zachowanie w stosunku do telefonu.
1: Rzuciłeś telefonem o
0: ścianę? Nie będę tutaj szczegółów opowiadał, natomiast to nie był ten moment, który bym sobie wymarzył jako poniedziałek i to taki poniedziałek. Dzisiaj taki typowy poniedziałek dla mnie. Pourlopowy poniedziałek to jest całkiem inny poniedziałek niż wszystkie inne poniedziałki. I to naprawdę taki poniedziałek, jak powinien wyglądać. Taki poniedziałek właśnie. 3 sierpnia, dzisiaj poniedziałek.

And Nobody. Nie ma nikogo. Taki tytuł tej piosenki zaśpiewanej przez Chaka Khan. A jeśli chodzi o te wieści z najwyższych gór świata, to niestety potwierdził się najgorszy scenariusz z Karakorum. Nikt nie przeżył lawiny pod górą Broad Peak. Wśród 10 ofiar na tym szczycie znalazł się wybitny himalaista Nim Spurgia, znany przede wszystkim z projektu Project Possible, który zakładał zdobycie wszystkich 8000ników w rekordowym czasie 189 dni. Wybitni himalaiści, wybitna ekipa pogrzebanych, 10 ofiar w katastrofie, w lawinie pod Broad Peakiem w Karakorum. Potwierdził się najgorszy scenariusz. To są wiadomości z ostatniej chwili.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Rozpoczynamy poranny konkurs w Radiu Emaus. 9:16 już nawet na zegarze, a więc jesteśmy o minutę spóźnieni. Ale konkurs trzeba zacząć, bo nagrody też czekają. Nagroda wyjątkowa dzisiaj. Nagroda w postaci publikacji. Książki siostry Bożeny Marii Hanusiak, Pustelniczki. Pustelnica, autorka wielu książek i modlitewników, m.in. Modlitwy do Maryi, Maryja mówi do Ciebie, 40 dni duchowej odnowy. Siostra Bożena Maria Hanusiak i jej książka opowiadająca o świętym Józefie. Święty Józef mówi do Ciebie. Tę publikację wydało wydawnictwo Esprit i to jest Twoje codzienne spotkanie ze świętym Józefem, opiekunem świętej rodziny. 365 dni ze świętym Józefem. Żyjemy w czasie szczególnej łaski, gdy Bóg na nowo kieruje spojrzenie Kościoła ku świętemu Józefowi. W chwilach niepokoju i zagubienia opiekun Syna Bożego uczy drogi zaufania Panu i posłuszeństwa Jego woli, drogi, którą przeszedł u boku Maryi, pełniąc zleconą mu misję. Ta książka zaprasza do corocznego, dorocznego, duchowego towarzyszenia świętemu Józefowi, który prowadzi do Jezusa dzień po dniu w rytmie modlitwy i Słowa Bożego. Taka książka to główna nagroda w dzisiejszym konkursie, ale do tej książki, uwaga, jeszcze dokładam w zasadzie dwie zakładki Radia Emaus, żeby wygodniej się czytało. Nie tylko tę książkę, ale też te, po które będziecie sięgać. No i jeszcze może taka praktyczna bardzo rzecz, też tutaj ląduje w tej torbie papierowej, smycz Radia Emaus, do której przyłączyć można chociażby klucze, żeby ich nie zgubić. Taka smycz, książka o świętym Józefie, wydana przez wydawnictwo Esprit i dwie zakładki Radia Emaus. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie porannym, a będzie to konkurs oczywiście mini konkurs geograficzny. Jak zwykłem robić takie konkursy o poranku. No i jeśli chcecie wziąć w nim udział, to trzeba wysłać SMS pod 7148 7148 za złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje taki SMS wysłany na 7148, a dokładnie jest to kwota złoty 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na 7148. W treści tej wiadomości należy wpisać słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. No i od razu powiem, że to miejsce wiąże się trochę ze świętym Józefem, bo w tym miejscu, w tym właśnie miejscu kościół drewniany, zabytkowy świętego Józefa Oblubieńca, który powstał na miejscu wcześniejszego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. Ten kościół wcześniejszy z XIII wieku był. W 1749 roku świątynię rozebrano i wzniesiono na jej miejscu w 1751 roku nowy kościół z drewna, taki jak pierwowzór. I ten kościół drewniany, zabytkowy świętego Józefa Oblubieńca można w tym miejscu, które dzisiaj jest naszym zagadkowym miejscem o poranku, oglądać. To miejsce, w którym znajduje się kościół drewniany, zabytkowy świętego Józefa Oblubieńca, który powstał na miejscu wcześniejszego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. To jest kościół z XVIII wieku. No i teraz tak, następne podpowiedzi, które pojawiają się oprócz tego kościoła. To jest miejsce, które leży w gminie Czerwonak. To jest taki trochę dłuższy spacer z Koziegłów. Gdybyście z Koziegłów podpoznańskich wyruszyli na taki trochę dłuższy spacer, to do tego miejsca dotrzecie taką spacerową wycieczką. To jest miejsce ze średniowieczną metryką, bo istniało już co najmniej w pierwszej połowie XIV wieku. Miejsce ze średniowieczną metryką, bo istniało już prawie już co najmniej w pierwszej połowie XIV wieku. Początkowo miejscowość ta była własnością kościelną. To też jest jeszcze dodatkowa informacja dla Was. No a pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1316 roku i to jest dokument, który mówił o przekazaniu łanów określonych w tym dokumencie z 1316 roku. Jest pierwsza wzmianka o tej miejscowości. To na razie może tyle takie podpowiedzi, a więc leży w gminie Czerwonak, spacer z Koziegłów, no zajmie może dłuższą chwilę, ale da się tam przespacerować z tej podpoznańskiej miejscowości do tej miejscowości, której dzisiaj poszukujemy w porannym konkursie. Jest to miejsce z średniowieczną metryką, istniało co najmniej w pierwszej połowie już XIV wieku. Początkowo miejscowość ta była własnością kościelną. Pierwsza wzmianka zachowana pochodzi z 1316 roku o tym miejscu. No i to, co mówiłem o kościele. Kościół drewniany, zabytkowy świętego Józefa Oblubieńca tutaj znajdziemy. On powstał na miejscu wcześniejszego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. Ten wcześniejszy kościół był z XIII wieku. No i w 1749 roku został rozebrany, a wzniesiono na tym miejscu w 1751 roku nowy kościół z drewna, taki sam jak pierwowzór. A zatem, no może pomyślcie sobie, dokąd można się udać na spacer z Koziegłów, żeby dotrzeć do kościoła pod wezwaniem Józefa, świętego Józefa Oblubieńca. Jeśli już wiecie, jakie to miejsce, to może warto wysłać SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. Tylko tyle kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę tego miejsca. A zatem 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. Emaus, kropka, wasze imię, nazwisko i nazwa miejsca, do którego was dzisiaj prowadzę. Ważna informacja o tym miejscu to to, że właśnie tam znajduje się kościół drewniany, zabytkowy, kościół świętego Józefa Oblubieńca, który powstał na miejscu wcześniejszego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. No a jakby tego było mało, to dzisiaj właśnie w konkursie porannym możecie wygrać książkę. Święty Józef mówi do ciebie. Książkę wydało wydawnictwo Esprit, a autorką tej książki jest siostra Bożena Maria Hanusiak, pustelnica, autorka wielu książek i modlitewników, i taką książkę, która ma być takim towarzyszeniem świętemu Józefowi przez 365 dni z opiekunem świętej rodziny. Możecie przeżyć takie spotkanie wyjątkowe za sprawą tej publikacji. Dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus też dołączam do tego pakietu nagrodowego. A zatem czekam na wasze SMS-y pod numerem 7148 za złotówkę i 23 grosze taki SMS, a w treści Emaus, kropka, potem wasze imię, nazwisko i następnie wpiszcie nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.
2: A co pani redaktor tu robi? Przecież to jeszcze nie jest godzina 10, żeby informacja Radia Emaus przedstawiać.
3: Ale właśnie po to przyszłam, żeby powiedzieć, o czym dzisiaj będzie w serwisach Radia Emaus.
2: Ach, no przecież, bo to 9.30, więc poranny wydawca informacji Radia Emaus, czyli Lilia Łada, teraz ze sprawozdaniem takim swoistym, a w zasadzie z takim...
3: Z zapowiedzią
2: tego, co będzie się działo dzisiaj w świecie i we wszechświecie, tam, gdzie są nasi reporterzy i o tym będą mówili wydawcy o pełnych godzinach na naszej antenie. A zatem słucham ciebie, kochana.
3: Będzie dzisiaj sporo informacji z regionu, co jak myślę wiele osób ucieszy, żeby nie było, że wszystko się dzieje w Poznaniu,
2: prawda? No tak, no przecież w regionie nas słuchają oczywiście, że Radia Emaus możecie słuchać gdziekolwiek tylko jesteście, jest tam zasięg internetu. A w Wielkopolsce dużo się dzieje również, prawda?
3: Bardzo dużo się dzieje. Na przykład w takich obornikach, gdzie jakiś czas temu uruchomiono nową trasę kolejową, to było takie wąskie gardło, ta wylotówka z Poznania na Szczecin i na Piłę. I tam, no... Jeszcze 1-2 pociągi i trzeba by było czekać w korku na możliwość wyjazdu, prawie jak na autostradzie.
2: Powiedziałaś wąskie gardło, czyli to wąskotorówka tam będzie jeździć, czy nie?
3: Nie, tory są szerokie, ale i gardło też już jest szerokie, mhm. Ponieważ udało się wybudować nie tylko dodatkowy tor na tej trasie, ale jeszcze i dodatkowy most przez Wartę.
2: To już poważnie.
3: Dzięki temu ruch się tam rozładował, to oczywiście nie wszystkie inwestycje tam poczynione, tam jeszcze znacznie więcej rzeczy zrobiono, ale pasażerowie, którzy jeżdżą do Szczecina i do Piły, albo przynajmniej w tych kierunkach doskonale wiedzą, jak czasami tam trzeba było postać na światłach i jak czasami ciężko było przejechać. Teraz jest już łatwiej. Oczywiście do Piły nadal jest jeden tylko tor, co jak wiadomo, no nie jest komfortowym rozwiązaniem, ale już do Parkowa te tory są dwa, więc już na coraz dłuższym odcinku ta trasa się robi coraz bardziej komfortowa i to jest dobra wiadomość.
2: Jest możliwa tak zwana mijanka.
3: Tak, mijanki to są dalej, a do Parkowa pełne, wypasione dwa tory.
2: Czyli tutaj nie trzeba w ogóle myśleć o jakichś tam problemach z mijaniem.
3: Prawda? No właśnie. W Gnieźnie z kolei zostanie odsłonięty pomnik Mieszka i Dobrawy i to jest nie tylko wydarzenie ze względu na znaczenie jakby kulturalne, artystyczne, ale też ze względu na znaczenie historyczne, bo chyba trochę za mało doceniamy tych twórców naszego państwa polskiego, szczególnie Dobrawę. No nie byłabym sobą, gdybym tego nie dodała, oczywiście, ale też prawda, że o Dobrawie wiemy znacznie mniej. W tamtych czasach kobiety nie były jakoś tak szczególnie na celowniku historyków i dziejopisarzy, więc nie wiemy o niej wiele, ale myślę, że mimo wszystko, nawet jeśli wiemy niewiele, to o naszych początkach warto pamiętać.
2: I my tam też będziemy jako Radio Emaus, tak?
3: My jesteśmy wszędzie. To nie ulega żadnych wątpliwościom. No i jeśli chodzi o Poznań, to będziemy mówili o tym, że w Gratowisku otwarto muzeum.
2: Jeszcze możesz to powtórzyć, przepraszam, bo chyba źle usłyszałem. Nie? W Gratowisku otwarto muzeum?
3: Tak, w Gratowisku otwarto muzeum i to jest bardzo ciekawe muzeum. Odbywają się tam też ekolekcje i ekowarsztaty, a wszystko po to, żeby podnieść świadomość ekologiczną poznaniaków. Nie powiem, co jest w tym muzeum. To trzeba słuchać naszych serwisów, żeby
2: rozumiem,
3: się wszystko
2: wyjaśniło. To się jednak okazuje się, że to, co mówili niektórzy, że na śmietniku wiele rzeczy można znaleźć, to się okazuje, że to jest prawdą.
3: Tak, to
2: prawda. Że to mogą być bardzo cenne jakieś artefakty.
3: Prawdziwe skarby można znaleźć na śmietnikach, szczególnie jeśli się wie, gdzie szukać. To jest podobno cała wielka nauka, taka wiedzy, nie? I to ja nawet bym nie przypuszczała.
2: No i wy będziecie dzisiaj na Gratowisku też, jako...
3: jak już powiedziałam, my jesteśmy wszędzie.
2: Dobrze.
3: Więc i na Gratowisku.
2: Dobrze, rozumiem.
3: Będzie o kolejnych tramwajach z Bonn, które przyjeżdżają do Poznania, a ta kwestia budzi wiele emocji wśród poznaniaków, bo miasto się podzieliło podzieliło na dwie opcje. Jedna taka, która uważa, że to bardzo dobrze, że sprowadzamy tak dużo tramwajów, one są dobrej jakości i jeszcze pojeżdżą w Poznaniu, a są tańsze niż nowe oczywiście. No i druga opcja, która mówi, że o, sprowadzamy złą, rzęchy i tak dalej, i tak dalej.
2: I że dlaczego z Niemiec, czy nie? Czy
3: też? No i że dlaczego z Niemiec, tak. No i że utrzymanie ich i naprawy będą kosztowały więcej niż byśmy zapłacili za nowe tramwaje i tak dalej, i tak dalej. No jeśli ktoś jechał tym tramwajem z Bonn, to myślę, że może zauważyć różnicę. Ja osobiście
2: musisz to trochę wyjaśnić. Nie jechał tramwajem z Bonn, tylko tramwajem, który pochodził z Bonn, jechał po Poznaniu gdzieś.
3: Chociaż byłoby miło przyjechać tramwajem z Bonn do Poznania, prawda?
2: No to już by była ciekawa eskapada.
3: Prawda? Dokładnie. Te tramwaje, które pochodzą z Bonn, a które teraz jeżdżą po Poznaniu, one są dla pasażera oczywiście znacznie bardziej komfortowe. Jeździ się nimi lepiej. Są cichsze, mniej się kołyszą, są po prostu wygodniejsze.
2: To myślę, że nie tylko dla pasażera, tylko dla tych, którzy mieszkają blisko torowisk, też pewnie mniejsza uciążliwość jest takiego przejazdu, takiego tramwaju z Bonn.
3: Przypuszczam, że też. No a ponieważ mieszkamy w dużym mieście, tramwaje jeżdżą mimo wszystko dosyć często, to jest to taki argument bardzo ważki. No i szalenie ważna informacja, którą celowo zostawiłam na koniec. Jutro obchodzimy święto patronalne proboszczów.
2: O, proszę.
3: Tak, 4 sierpnia będą uroczyste obchody, będzie msza święta, a ja mówię o tym dzisiaj po to, żebyśmy tak pamiętali o tych naszych proboszczach, bo tak nie zawsze pamiętamy. Proboszcz jest osobą taką dość oczywistą w parafii, ale no tak nie zawsze jest oczywisty i czasami warto się zatrzymać i zastanowić, ile pracy on musi włożyć, żeby parafia funkcjonowała. Nie jest to łatwe zadanie, bo wymaga wiedzy z bardzo wielu dziedzin, często zupełnie nieteologicznych.
2: A mówiła o tym oczywiście ekspertka, bo ja przypomnę tylko, że Lilia Łada jest autorką programu U proboszcza w parafii, a więc no, o proboszczach wie bardzo dużo.
3: A szczególnie o parafiach.
2: No tak.
3: I o wydarzeniach w parafiach, bym powiedziała. Więc warto pamiętać o proboszczach i o parafiach. I jeszcze będziemy przypominać też oczywiście o tym, że od 5 sierpnia w archidiecezji poznańskiej pojawią się relikwie świętej Teresy od Chrystusa i ona będzie razem ze swoimi rodzicami peregrynowała, bo tak się chyba to ładnie mówi, po archidiecezji poznańskiej.
2: Cudownie. I to tak pięknie przybliżyła Lilia Łada to, o czym będziecie dzisiaj słuchać o pełnych godzinach na naszej antenie, ale jeśli coś wydarzy się niespodziewanie, o czym my teraz nawet jeszcze nie wiemy, to na pewno reporterzy Radia Emaus tam będą i wy się o tym niezwłocznie dowiecie. Lilia Łada, bardzo ci dziękuję, Lilio.
3: Dziękuję.
2: A my za chwilę wracamy do konkursu.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs jeszcze trwa. Jeszcze chwilę macie czasu na to, aby spróbować zawalczyć o książkę. Książkę o świętym Józefie. Święty Józef mówi do ciebie. Książka wydana przez wydawnictwo Esprit, autorstwa siostry Bożeny Marii Hanusiak, Pustelnicy. Ta książka dzisiaj do wygrania i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus dla tego, kto sięgnie po tę nagrodę. A co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć miejsce, o które chodzi dzisiaj w tym konkursie porannym, mini konkursie geograficznym. Pod numerem 7148 czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzą Was dzisiaj takie podpowiedzi. Dodam jeszcze kilka teraz na koniec. To miejsce leży w gminie Czerwonak. Spacer z Koziegłów, trochę taki dłuższy. Myślę, że też może się udać z Koziegłów do tego miejsca. Chociażby po to, żeby zobaczyć miejsce, które ma średniowieczną metrykę, bo istniało już co najmniej w pierwszej połowie XIV wieku. Początkowo miejscowość ta była własnością kościelną. Pierwsza zachowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1316 roku i był to pewien dokument o przekazaniu pewnych łanów i właśnie datowany na 1316 rok. Uwaga, wskutek drugiego rozbioru Polski miejscowość ta znalazła się w zaborze pruskim. Podczas II wojny światowej, to też jest ważna informacja, funkcjonował tu nazistowski obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. 27 stycznia 2017 roku na placu obok kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą zmarłych tu wyznawców judaizmu. No i wspomniany kościół drewniany, zabytkowy świętego Józefa Oblubieńca jest tutaj do zobaczenia. Powstał na miejscu wcześniejszego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych z XIII wieku. W 1749 roku świątynię rozebrano i wniesiono na jej miejscu nową w 1751 roku. Ten nowy kościół z 1751 roku to też drewniany kościół, taki jak pierwowzór, a ten kościół został konsekrowany w 1752 roku przez biskupa Józefa Tadeusza Kierskiego. Biskup Józef Tadeusz Kierski w 1752 roku konsekrował kościół w tej miejscowości, o którą dzisiaj Was pytam. Jeśli wiecie już, o jaką miejscowość chodzi, to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę tego miejsca. To jest ostatni moment, żeby wysłać SMS na konkurs poranny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: No i sprawdzimy. Sprawdzimy za moment, czy po drugiej stronie ze mną jest Eliza. Halo, halo. Tak? Elizo, jesteś tam? Halo?
2: Tak, halo.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Nasza droga słuchaczko, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Olsztyn.
1: W Olsztynie jesteśmy?
2: O. Tak, jesteśmy w Olsztynie.
1: No to daleko trochę od Poznania i daleko od tej miejscowości, której dzisiaj poszukujemy. Ale zanim o tym, to ja przypomnę tylko, że ta miejscowość leży w gminie Czerwonak. Można się udać na taki trochę dłuższy spacer do tej miejscowości z Koziegłów na przykład, gdybyśmy wyruszyli. To jest miejsce z średniowieczną metryką. Istniało już co najmniej w pierwszej połowie XIV wieku. Początkowo było własnością kościelną. Pierwsza zachowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1316 roku. Wskutek drugiego rozbioru Polski miejscowość ta znalazła się w zaborze Pruskim. No i jeśli chodzi o czasy II wojny światowej, to wtedy funkcjonował tu nazistowski obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. 27 stycznia 2017 roku na placu obok kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą zmarłych tu wyznawców judaizmu. Kościół drewniany tutaj w tym miejscu się znajduje, zabytkowy kościół drewniany świętego Józefa Oblubieńca. No i był konsekrowany ten kościół w 1752 roku przez biskupa Józefa Tadeusza Kierskiego. O jaką miejscowość chodzi, Elizo?
2: Chodzi o miejscowość Kicin.
1: Oczywiście, że chodzi o miejscowość Kicin. Brawo, brawo, brawo dla ciebie. Jako pierwsza prawidłowo dotarłaś do tego miejsca dzisiaj poszukiwanego w konkursie porannym, a zatem ty wygrywasz dzisiaj w tym konkursie książka siostry Bożeny Marii Hanusiak, Pustelnicy, Święty Józef mówi do ciebie, wydana przez wydawnictwo Esprit, to jest twoja nagroda, do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, taka bardzo praktyczna rzecz, do której przyczepić można chociażby klucze, to są twoje nagrody. Gratuluję ci serdecznie.
2: Cieszę się bardzo.
1: Ja też się bardzo cieszę, że ty się cieszysz, a teraz przekazuję tobie głos, żeby mogły się też cieszyć osoby, które chciałabyś pozdrowić może na naszej antenie. Proszę bardzo.
2: Ja bym chciała pozdrowić mojego syna Franciszka, który mieszka w Poznaniu i syna Maurycego, który mieszka w Warszawie.
1: O, proszę bardzo. I syn w Warszawie też może nas słucha.
2: Może.
1: No wiesz, mamy też słuchaczy w Warszawie. Często nam dają tego wyraz w SMS-ach czy mailach do nas płynących, bo przypomnę, że za sprawą internetu możemy się słyszeć na całym świecie ze sobą. Elizo, gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. No i ja życzę ci miłego dnia i cieszę się, że
2: tak... wszystkich radiosłuchaczy.
1: I my ciebie też serdecznie pozdrawiamy i pozdrawiamy przepięknie położony Wolsztyn nad
2: tak,
1: jeziorami, dwoma.
2: Zapraszam do Wolsztyna, pełną parą tu żyjemy.
1: No, pełną parą, doskonale to powiedziałaś, bo tam przecież parowozownia. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego
2: dziękuję.
1: Dobrego, niech Wolsztyn ma się świetnie i cieszymy się, że w Wolsztynie też słuchacie Radia Emaus. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Taki piękny utwór. Grupa The Police. Ale już widzę, że go nie zagramy w całości, bo za 3 minuty godzina 10, a punktualnie o 10 informacje Radia Emaus.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Nawet jeśli my poczekamy, to czas nie poczeka. Już 2 sekundy po godzinie 10.
8: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Kolejne utrudnienia na poznańskich ulicach. Wielkopolscy strażacy od soboty pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody, do chłodzenia elektrowni, zapewnia minister energii. Sporo utrudnień na poznańskich ulicach. Od soboty trwa naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od Rynku Jerzyckiego do Żeromskiego. Dlatego tramwaje kursują obecnie wyłącznie fragmentem ulicy Dąbrowskiego od Mostu Teatralnego do Rynku Jerzyckiego oraz ulicami Kraszewskiego i Zwierzyniecką. Rozpoczął się także kolejny etap prac związanych z konserwacją tunelu na Franowo. Przez najbliższe 3 weekendy tramwaje nie będą mogły kursować trasą kurnicką od skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Kurnickiej w kierunku osiedla Lecha oraz trasami na Żegrze i Hartowo, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzewiatowski.
10: W celu zapewnienia komunikacji na trasie Kurnickiej zostanie w weekendy uruchomiona wahadłowa linia numer 93, na której tramwaje będą kursować pomiędzy węzłem Kurnicka a przystankiem osiedle Tysiąclecia.
9: Wszystkie zmiany można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Ania.
9: Od 1 września uczestnicy niektórych wydarzeń organizowanych przez grupę MTP, jak Budma, Poznańskie Targi Książki czy Targi Edukacyjne, będą mogli korzystać z przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu w ramach biletu na imprezę targową. To kolejna odsłona wspólnej akcji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i grupy MTP, której celem jest zachęcanie gości targowych do wyboru transportu publicznego.
11: Informacje z Wielkopolski.
9: Wielkopolscy strażacy od soboty pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Zespół z Polski został podzielony na 3 10-dniowe zmiany, a w każdej z nich służbę pełni po 6 strażaków z Wielkopolski. Rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, aspirant Martin Halasz, wyjaśniał przed wyjazdem, że taka operacja wymaga odpowiednich przygotowań.
12: Z Polski wyruszy kilka samochodów operacyjnych, logistycznych, które przewiozą do Hiszpanii specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tamtejszych działań. Kolumna pokona trasę przez Niemcy i Francję, aby zapewnić pełne zabezpieczenie kolejnych zmian strażaków w Hiszpanii.
9: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Będą się zmieniać co 10 dni. Poza Wielkopolanami są to strażacy z Lublina, Wrocławia, Białegostoku i Łodzi.
11: Informacje z kraju.
9: Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce, ocenia minister energii Miłosz Motyka. Na antenie TVP Info minister zapewnił jednak, że system wytrzyma upały, które mają ponownie dotrzeć do Polski w najbliższych dniach.
13: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę. Rekordowe zapotrzebowanie na moc ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
9: Miłosz Motyka powiedział, że Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni. Natomiast postępujące zmiany klimatu coraz bardziej wymuszają uwzględnienie w energetyce ograniczenia ilości wody jako chłodziwa. Zmieniający się klimat będzie miał wpływ na energetykę. To jest problem, który znacznie przyspieszył w stosunku do przewidywań, powiedział minister.
14: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: No i w pogodzie nie ma zaskoczenia. Teraz na termometrach 19 stopni Celsjusza w Poznaniu, a temperatura odczuwalna 20 stopni Celsjusza. I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o wysokość temperatury dzisiaj, bo wzrośnie ona nawet do 29 stopni o godzinie 17, a temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa. Także bądźmy dzisiaj na to przygotowani. Jutro ma być jeszcze cieplej. W zasadzie jutro ma być upalnie. Nie gorąco, tylko upalnie, bo jutro temperatura w cieniu odczuwalna 34 stopnie, a zatem to już naprawdę nie są przelewki, proszę się zabezpieczyć w jakieś elektrolity, odpowiednio się ubrać, a kto może, to ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu, bo choć powietrze świeże, to jednak taka temperatura, no może nie być prozdrowotna, tylko raczej antyzdrowotna, warto o tym pamiętać.
14: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, z tego co wiem, to ty lubisz tańczyć, prawda?
1: No pewnie. A kto nie lubi?
0: No znam takich, co nie lubią, co nie za bardzo jest im to po drodze.
1: Oj, biedni,
0: taniec.
1: Biedni.
0: Ale ty bardziej takie tańce raczej flamenco w tę stronę, czy nie? Czy niekoniecznie?
1: Też może być. Tak, ogólnie. Wiem, takie
0: stupanie. Latynoamerykańskie. Musi być tupanie.
1: Takie energetyczne.
0: Energetyczne. A coś takiego jak moonwalk, taki krok Michaela Jacksona, to też jest ci bliski, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie.
0: Ale to spróbujmy, bo teraz właśnie Michael Jackson u nas
1: no
0: na
1: dobra.
0: antenie, dobra?
1: No zaryzykujemy.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Możliwe, że gdy uczniowie opowiadali o tym wydarzeniu, spotkali się z pobłażliwym uśmiechem albo serią racjonalnych wytłumaczeń, na przykład, że była tam mielizna. Podobnie w naszym życiu. Są sytuacje, które z zewnątrz można nazwać zbiegiem okoliczności lub niczym znaczącym. Jednak dla nas było w nich działanie Boga. Warto zachowywać się w sercu, aby podczas kolejnej burzy dodawały nam odwagi, przypominały zapewnienie Jezusa: ja jestem. W jaki sposób reaguje na opowieści innych o tym, jak Bóg działa w ich życiu?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Najwyższe góry świata znowu pokazały swoją twarz. Tę twarz, która może przerażać, bo wielu himalaistów zginęło na szczycie, który nazywa się Broad Peak. I to między innymi znany himalaista Nirmal Purja, który był jednym z najwybitniejszych wspinaczy świata. Elite Expedition potwierdziło w swojej notatce, z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie jego wyprawy również nie przeżyli, tak przekazała firma Elite Expedition taką informację do mediów. Do wczoraj jeszcze wszyscy żyli nadzieją, że być może ktoś z tej ekipy Nirmala Purji, wspinaczy pracujących na Broad Peak, jeszcze może przeżył, ale niestety lawina zabrała 10 osób z tej wyprawy. Tragiczne skutki tej wyprawy, ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat szczytu Broad Peak, to ja odsyłam na naszą stronę internetową radioemaus.pl. Tam moja rozmowa z wybitnym polskim himalaistą Krzysztofem Wielickim, utytułowanym himalaistą, i to była rozmowa, którą odbyłem z Krzysztofem Wielickim w rocznicę jego rekordowego wejścia na Broad Peak, 8051 metrów nad poziomem morza. Dokonał tego 14 lipca 1984 roku i do tej rozmowy możecie wrócić na naszej stronie internetowej, a także w aplikacji mobilnej. Ona jest dostępna, ta rozmowa, w zakładce Spotkanie przy kawie. Zachęcam.

0: Ten pan, którego przedstawiać nie trzeba specjalnie, Sting, bardzo lubi występować w Polsce. Ostatnio występował w Polsce właśnie w Oparze Leśnej, to było w czerwcu tego roku. Wcześniej występował z tym samym programem w Krakowie, w Tauron Arenie. Miałem okazję widzieć ten występ Stinga i Dominika Millera, bo on też z tym wyjątkowym muzykiem występował na scenie. Niesamowite wydarzenie, niesamowita eksplozja endorfin. Jeśli ktoś z was lubi tego artystę, to ja naprawdę zachęcam do tego, żeby wybrać się chociaż raz na koncert Stinga, bo te odczucia na koncercie są nieporównywalnie większe od tego, co czuje się gdzieś tam, gdy w samotności się słucha jego utworów, chociaż one i tak są bardzo piękne i warto jest ich posłuchać i warto je jakoś poprzeżywać sobie, jeśli ktoś lubi tego typu muzykę, no ale jednak na koncercie to ta energia koncertowa ma to do siebie, czego nie da się podrobić w żaden inny sposób, więc jeśli macie w planach koncert jakiś, czy to Stinga, czy innego artysty, to ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby zobaczyć kogoś na żywo, poza tym na żywo pobawić się tą energią płynącą ze sceny. To jest zawsze niesamowite.
1: Radio Emaus.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
9: Już za 15 minut wyruszymy w muzyczną podróż w czasie, ale na razie inna muzyka. Red Hot Chili Peppers. Hello.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Piętnastu minut brakuje nam do godziny 11 i to jest moment, kiedy wyruszamy w podróż, w którą nie trzeba mieć biletu, nie trzeba mieć spakowanych walizek. To jest podróż, która umożliwiona jest wam chociażby w ten sposób, że siadacie wygodnie w fotelu, pijecie dobrą kawę albo herbatę, albo po prostu wsłuchujecie się w to, co za chwilę się tutaj wydarzy i usłyszymy, co wydarzyło się w świecie muzyki 3 sierpnia w przeszłości. No i 3 sierpnia 1926 roku, wtedy to na świat przychodzi Anthony Dominic Benedetto, bardziej znany chyba jako Tony Bennett, piosenkarz, który zmarł 21 lipca 2023 roku, a za chwilę usłyszymy go śpiewającego utwór Anything's Goes wspólnie z Lady Gagą. Lady Gaga i Tony Bennett już za chwilę na naszej antenie, a przypomnę, że dzisiaj rocznica urodzin Tonego Bennetta, który urodził się 3 sierpnia 1926 roku, ale dzisiaj także rocznica urodzin kogoś, kto nazywa się Ian Berenson. To gitarzysta grupy Alan Parsons Project. Był gitarzystą zespołu The Alan Parsons Project w latach 1975-1990. Był także członkiem zespołu Pilot, współpracował z Kate Bush przy nagrywaniu 4 pierwszych albumów. 3 sierpnia 1953 roku to data jego urodzin. Zmarł 7 kwietnia 2023 roku w wieku 69 lat. No i za chwilę usłyszymy najpierw duet Tonego Bennetta i Lady Gaga, a później The Alan Parsons Project z niezapomnianym Ianem Bernsonem. Proszę bardzo.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Mamy punktualnie godzinę 11, czas na kolejne informacje Radia Emaus.
9: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
10: W Poznaniu powstanie nowe rondo. Kalisz zaprasza na Wielkopolski Dzień Pszczół. Od wczoraj w Unii Europejskiej obowiązują pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Problematyczne skrzyżowanie ulic Kobyle Pole i Borówki zamieni się w rondo. Taka jest deklaracja władz Poznania po ostatniej interpelacji radnego Przemysława Plewińskiego. Zapytał on o możliwą przebudowę wspomnianego miejsca. Odpowiedź była twierdząca, mówi radny.
11: Ja się ogromnie cieszę, tutaj jestem bardzo wdzięczny odpowiedzi pana prezydenta Derecha, zadeklarował jasno, że ta przebudowa będzie i cieszy mnie to jeszcze z jednego aspektu, a mianowicie tego, że gmina Swarzędz również uznaje, że dorzuci się do tej przebudowy. Jest to o tyle istotne, że to skrzyżowanie głównie korkuje się przez to, że jest to droga, którą do Poznania wjeżdżają trochę bokiem mieszkańcy m.in. Zalasewa. Zalasewa, która się silnie rozbudowuje.
10: Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech w odpowiedzi na interpelację zaznaczył, że w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich jest zabezpieczone 250 tysięcy złotych na te inwestycje. Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac planowane jest w drugim kwartale 2028 roku.
9: Informacje z Wielkopolski.
10: 9 sierpnia rezerwat archeologiczny na Kaliskim Zawodziu po raz kolejny stanie się najsłodszym miejscem w kraju. Odbędzie się tam jarmark promujący Wielkopolski Dzień Pszczół. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół, mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
12: Nabór wystawców trwa do 31 lipca i prowadzi je Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, ale informacje również na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
10: Celem konkursu jest zaprezentowanie i wyróżnienie wystawców, którzy podczas wydarzenia w sposób ciekawy i pomysłowy będą promowali wielkopolskie pszczelarstwo, produkty pochodzenia pszczelego, a także rolę owadów zapylających w środowisku naturalnym i znaczeniu w życiu człowieka. Na najciekawsze i najlepsze stoiska czekają nagrody oraz wyróżnienia.
9: Informacje z Poznania.
10: W Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekszu jest jaśniej. Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, w parku wykonano instalację kablową, zamontowano szafkę oświetleniową oraz ustawiono 15 nowych słupów oświetlenia parkowego. Naprawiono również jedną lampę solarną, a dwie kolejne przeniesiono w okolice zegara słonecznego. Inwestycja została zrealizowana ze środków Rady Osiedla Kiekrz.
9: Informacje z kraju.
10: Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Przewidują to unijne przepisy. Od wczoraj w Unii Europejskiej obowiązują pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Dominika Grajewska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK wyjaśniła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że internauci będą musieli zostać wyraźnie poinformowani, iż komunikują się z AI, a nie z człowiekiem.
5: Treści, które zobaczymy w sieci, które będą wygenerowane przez sztuczną inteligencję, powinny zostać oznaczone przez twórców, że są albo wygenerowane, albo istotnie zmodyfikowane. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe, czyli treści, które zobaczymy w sieci, wideo, zdjęcia, ale też jeżeli rozmawiamy z chatbotem przez internet i jest po drugiej stronie maszyna, a nie człowiek, to też w pierwszej interakcji musimy taką informację otrzymać.
10: Za złamanie zasad aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie.
7: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Jutro nawet 35 stopni w cieniu zobaczą mieszkańcy Kępna i Rawicza. W Rawiczu co prawda jutro będzie deszcz. Tak spodziewany jest przynajmniej deszcz. W Kępnie niekoniecznie. W Kępnie tylko wysoka temperatura. Najwyższa w regionie. Południe regionu będzie najcieplejszym miejscem w Wielkopolsce. Do 35 stopni w cieniu jutro, ale w całym regionie jutro temperatury powyżej 30 stopni, nawet na północy, w Złotowie czy w Pile, tam 31 stopni pokażą jutro termometry, a w Poznaniu 33 stopnie, tylko że w Poznaniu, podobnie jak w Szamotułach, w Wągrowcu, w Grodzisku Wielkopolskim, spodziewane są burze z deszczem i to będą takie momenty orzeźwienia, że deszcz popada, zrobi się trochę powietrze takie bardziej rześkie, no ale za chwilę potem znowu wzrośnie temperatura i znowu będziemy mieli upał. Tak to będzie wyglądało w najbliższych dniach. Jutro na pewno, no ale pojutrze też mam takie doniesienia, że też podobna aura nas czeka. Musimy być na to przygotowani. Troszeczkę się już z tym zaznajomiliśmy kilka tygodni temu i myślę, że teraz też będziemy na to jakoś przygotowani.

0: Żywa, prawdziwa, nie sztuczna inteligencja. Lilia Łada i Arkadiusz Szymański, też żywy, prawdziwy. My możemy się tutaj uszczypnąć w studiu i będziemy wiedzieć, że nie rozmawiamy z jakąś sztuczną inteligencją, no ale słuchacze muszą nam wierzyć na słowo.
1: No, jak tak się wydrzemy do mikrofonu po tym uszczypnięciu, to słuchacze nie będą musieli wierzyć na słowo, usłyszą.
0: Będą wiedzieć, że to prawdziwy człowiek, a nie jakiś chatbot. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, środek dnia mamy już i godzina 11:06. Za chwilę pojawi się profesor Jerzy Bralczyk i to też nie będzie chatbot, to będzie realny profesor Jerzy Bralczyk, no i będzie opowiadał dzisiaj o destynacji. No właśnie, o destynacji to każdy wie, ale profesor przekonuje, że ktoś taki jak destynator, to też jest powszechnie używane słowo. Ja raczej nie spotykam tak często tego słowa jak słowa destynacja. No ale profesor będzie za chwilę przekonywał. Ale najpierw jeszcze Justin Timberlake zaśpiewa co nieco, a potem zapraszamy profesora.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Michał pisze, że coraz częściej w pismach, nawet poważnych periodykach, pojawia się dzisiaj słowo destynacja. Pyta pan Michał, jaka jest etymologia tego słowa. No cóż, spotykaliśmy słowo predestynacja dość często, ale destynacja rzeczywiście nawet w słownikach się dzisiaj jeszcze nie mieści. Mieści się destynator, a destynacja, znając łacinę, gdzie słowo destinatio oznaczało albo ustanowienie, przeznaczenie, albo zamysł, postanowienie, albo także wytrwałość, wiemy, że destynacja wiąże się z właśnie przeznaczeniem. Destynator, czyli ktoś, do kogo coś było przeznaczone, na przykład przesyłka, jest już w polszczyźnie od dość dawna, ale destynacji jeszcze nie było. Destynacja zapewne oznacza kierunek, ale także przeznaczenie właśnie. Spotykana jest to w języku angielskim, destination oczywiście, czy destiny, to są słowa zupełnie naturalne. You are my destiny, pamiętamy tę piosenkę, gdzie tak właśnie śpiewało się o kimś przeznaczonym dla mnie. Czy jest to słowo potrzebne dzisiaj? Być może w niektórych kontekstach wydaje się ono precyzyjniejsze niż przeznaczenie czy kierunek. Pan kontekstów nie podaje, więc trudno mi powiedzieć, jakim polskim słowem można by tę destynację zastąpić, ale generalnie nie mnóżmy tych słów. Chyba że, no, makaronizujemy, odwołujemy się do dawnej łaciny. Czasem bywa to chwalebne, ale bywa najczęściej pretensjonalne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Już za 22 minuty na naszej antenie serwis kulturalny. Będę miał kilka propozycji kulturalnych dla was. Może skorzystacie, może akurat do czegoś was zachęcę. Do jakiejś podróży, wycieczki w jakieś miejsce interesujące. Może do muzeum jakiegoś się wybierzecie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11.30 na zegarze, serwis kulturalny Radia Emaus, czas zacząć. I to jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć, że w poniedziałki to niewiele się dzieje, jeśli chodzi o otwarcie muzeów w Poznaniu, ale to nie znaczy, że nie ma takich punktów, do których nie można by się wybrać i nie poobcować trochę z kulturą, bo tego jest pod dostatkiem w Poznaniu i okolicach. Chociażby, na przykład, co można zrobić w taki dzień jak dzisiaj? Można się wybrać na Stary Rynek w Poznaniu. Można zobaczyć koziołki poznańskie o godzinie 12, czyli już za pół godziny będą się trykać, jak mówią w Poznaniu. Tak, trykać, bo w innych miejscach się bodą w Polsce, a w Poznaniu się trykają koziołki na wieży ratuszowej, więc już za chwilę o godzinie 12, za pół godziny taki spektakl koziołki będą mogły przedstawić dla was. Jeśli chcecie się wybrać na przykład i zobaczyć miejsce pochówku pierwszych władców Polski, to zachęcam też, żeby odwiedzić Archikatedrę Poznańską, najstarszą część Poznania, czyli Ostrów Tumski, i tam katedra, w której pochowani pierwsi władcy Polski. Tam także jest dostępne zwiedzanie tej katedry, oczywiście poza nabożeństwami, poza godzinami nabożeństw, ale myślę, że warto się wybrać i zobaczyć ten wyjątkowy budynek w Poznaniu. Fara Poznańska to też takie miejsce, do którego warto wybrać się, bo fara to przepiękny, monumentalny kościół barokowy, ukryty przy Starym Rynku, więc jeśli ktoś już jest na Starym Rynku, no to żal by było nie skorzystać i nie wybrać się tam właśnie do Fary Poznańskiej, gdzie niesamowite organy Ladegasta, jeśli będziecie mieli szczęście, to być może ktoś akurat na tych organach będzie grał dzisiaj. Fara Poznańska to też przy Starym Rynku warto się wybrać. No i oczywiście cała dzielnica cesarska i zamek, monumentalny zamek cesarski w Poznaniu, ostatnia i najmłodsza rezydencja monarsza w Europie oraz otaczającego gmachy Forum Cesarskiego. Można to wszystko podziwiać z zewnątrz i spacerować po tych miejscach, ale na przykład możecie się wybrać na Cytadelę Poznańską i na Cytadeli też dostępne chociażby rzeźby Magdaleny Abakanowicz, instalacja plenerowa Magdaleny Abakanowicz, Nierozpoznani. No tam też nekropolia wojskowa, potężna nekropolia wojskowa, no i część eksponatów, chociażby broni pancernej, zgromadzona poza muzeum, do którego w poniedziałki nie można wejść, ale akurat broń pancerną, czyli te czołgi i pojazdy gąsienicowe można tam oczywiście oglądać. Ogród Botaniczny to też takie miejsce, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, to takie miejsce ogólnodostępne, taki park, do którego można się wybrać, wstęp jest bezpłatny, no i tam odpocząć sobie podczas takiego spaceru wśród unikalnej roślinności. To jest też możliwość, którą dzisiaj możecie wykorzystać. No a poza tym, no co, ogrody zoologiczne. Stary Zoo w Poznaniu, przy ulicy Zwierzynieckiej, no i też to przy ulicy Krańcowej. Tam myślę, że warto się wybrać o każdej porze, bo zawsze ten park pełen niesamowitych zwierząt dostarcza niesamowitych wrażeń i myślę, że tutaj tym bardziej, jeśli do Starego Zoo można się wybrać i ten teren bezpłatny także zobaczyć z darmowym wstępem na ten teren spacerowy tego Starego Zoo się wybrać, to także tam też można zobaczyć pawilony zwierząt zmiennocieplnych, do których można wejść. No i oczywiście Nowe Zoo, czyli ogród przy ulicy Krańcowej. Tam mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć, mnóstwo zwierząt, które też warto sobie poobserwować w ich miejscach, gdzie są też chronione przed tym, żeby nie zginęły, żeby gdzieś nie wyginęły w naturalnym swoim środowisku, bo często też ogród zoologiczny właśnie taką funkcję pełni, aby chronić te zwierzęta, które już na wolności mogą być nieco zdziesiątkowane. A więc być może ogród zoologiczny to też dzisiaj taki dobra propozycja, żeby tam się wybrać.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 35 minut po godzinie 11:00.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Nawiązywałem jeszcze dzisiaj do tragedii, która wydarzyła się na Broad Peaku w Karakorum, ale teraz też przeniesiemy się do Karakorum, bo ważna data, ważna rocznica, 3 sierpnia 1986 roku. Właśnie wtedy Przemysław Piasecki, Wojciech Wróż i Peter Bożik zdobyli szczyt K2 właśnie w Karakorum. K2, jeden z najtrudniejszych szczytów świata, jedną z najtrudniejszych gór na świecie, położoną w Karakorum. Zdobyli ją tak zwaną drogą Magic Line, wiodącą południowo-zachodnim filarem. No i co ciekawe, ta droga Magic Line swoją nazwę zawdzięcza wybitnemu wspinaczowi Reinholdowi Messnerowi, który w 1979 roku podjął próbę przejścia Magic Line i to on jest właśnie autorem tej nazwy Magic Line, trasy, którą wytyczyli Polacy na najtrudniejszej górze świata, jaką niewątpliwie jest K2. Sukces polsko-słowackiego zespołu niestety został okupiony tragedią, bo podczas zejścia ze szczytu w tak zwanej szyjce butelki na wysokości około 8100 metrów zginął Wojciech Wróż. W 1986 roku Wojciech Wróż po raz trzeci uczestniczył w wyprawie na K2. Wcześniej brał udział w wyprawach na K2 w 1976 i 82 roku. Był 7 ofiarą tragicznego sezonu 1986 na K2. Wtedy w sumie zginęło na tej górze 13 osób.

No i takie rytmy, myślę, że to są idealne rytmy, żeby się pożegnać z wami dzisiaj, drodzy słuchacze. George Michael na koniec naszego spotkania. Fast Love, tak nazywa się ten utwór. Za chwilę Kuba Antkowiak się przywita. W zasadzie ja już powiem więcej, on już tutaj jest w studiu i za chwilę przemówi do was. Ja za dzisiaj już dziękuję, żegnam się z wami. Do usłyszenia, do jutra rano. Będę tutaj o 7 rano razem z Lilią Ładą. Jutro was budzę. Do usłyszenia. Arkadiusz Szymański.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400.

0: gramów. A pomidory truskawkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Kolejne nowe tramwaje zawitają do Poznania. Wystartowała kolejna edycja Mieszkania do remontu. Żużlowcy, Unii Leszno, coraz bliżej play-offów w Ekstralidze. Do stolicy Wielkopolski stopniowo przyjeżdżają kolejne dwukierunkowe tramwaje z niemieckiego Bonn. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne kupiło 24 używane pojazdy, a pierwszy z nich wyjechał na tory pod koniec listopada. W zajezdni znajduje się już 20 tramwajów, które, jak zapewnia prezes MPK Krzysztof Dostatni, pracownicy systematycznie dostosowują do poznańskich warunków.
2: W tej chwili one są sukcesywnie wdrażane do eksploatacji. My też nie mamy tutaj jakby takiej potrzeby, żeby one wszystkie naraz zaczęły jeździć. W związku też z tym optymalizujemy koszty przy wdrażaniu tychże tramwajów i one na pewno sukcesywnie będą się pojawiały na ulicach miasta.
1: MPK zastanawia się jednak nad sprowadzeniem dwóch ostatnich uszkodzonych pojazdów, ponieważ nie wiadomo jeszcze, ile może kosztować ich naprawa. Prezes MPK dodał, że używane tramwaje nie będą stanowiły nawet 10% floty, dlatego medialna debata o zasadności tego zakupu jest jego zdaniem na wyrost.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Poznaniacy znów mogą wyremontować i zamieszkać w mieszkaniu należącym do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Rusza letnia edycja programu skierowanego do osób, które mają problem z uzyskaniem kredytu na zakup własnego lokum. Najemca musi wyremontować lokal w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W tym czasie nie płaci czynszu, a po zakończeniu prac podpisuje umowę na czas nieokreślony. Lokale jak zawsze są zróżnicowane.
3: Na wykazie są mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5-pokojowe. Jest spora różnica w powierzchni tych mieszkań. Najmniejsze ma blisko 23 metry kwadratowe, a największe 119 metrów kwadratowych. Te lokale znajdują się jak zawsze w różnych ciekawych lokalizacjach. Mamy ulicę Woźną, Wawrzyniaka, ulicę nad Wyjeżbakiem czy ulicę Garbary.
1: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Do wyboru jest łącznie 22 lokale. Osoby zainteresowane będą mogły zgłosić chęć obejrzenia mieszkania do 12 sierpnia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ZKZL.
0: Informacje sportowe.
1: Żużlowcy, Unii Leszno z kolejnym zwycięstwem po niezwykle zaciętym spotkaniu. Byki pokonały GKM Grudziądz 51-39 w ramach 12 kolejki PGE Ekstraligi. Mecz od początku był bardzo wyrównany. Po pierwszej serii na tablicy widniał remis 12-12. Do przerwy natomiast zawodnicy Rafała Okoniewskiego prowadzili 22-20. W biegach nominowanych dzięki bardzo dobrej dyspozycji Piotra Pawlickiego, Bena Kuka i Janusza Kołodzieja udało się przypieczętować wygraną. Oprócz dwóch punktów za zwycięstwo, leszczynianie zgarnęli również punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Unia na ten moment zajmuje trzecie miejsce w tabeli z 20 punktami na koncie.
0: Informacje z kraju.
1: Zakaz używania telefonów i obowiązkowa edukacja zdrowotna to najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w szkołach od 1 września. Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że w nowym roku szkolnym zacznie się realizacja reformy edukacji Kompas jutra.
4: Zakaz telefonów obowiązuje zarówno w szkołach, jak i dzięki poprawce poselskiej również w przedszkolach. Natomiast to jest tylko jedna ze zmian, które wchodzą 1 września, bo chodzi też obowiązkowa edukacja zdrowotna. I to się bardzo łączy, ponieważ treści związane właśnie między innymi z higieną cyfrową są również treścią edukacji zdrowotnej, której teraz będzie się uczyło każde dziecko od klasy 4 szkoły podstawowej. I druga rzecz, chodzi reforma Kompas jutra, wchodzi do klasy 1 i 4 do przedszkola. To jest nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września i obejmą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Zgodnie z nowelizacją uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 26 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim zrobi się bardzo funkowo, Daft Punk, gościnnie Pharrell Williams, a także Nile Rodgers, Get Lucky. Tak zaczynamy drugą połowę poniedziałku, tak zaczynamy drugą zmianę. A skoro zaczynamy, no to trzeba to powiedzieć, od tego nie uciekniemy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Bóg dopuszcza próby. Przeżywając je, poznajemy, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze serce i na ile ufamy Bogu pośród doświadczeń ciemności i cierpienia. Próba uczy nas łączyć słowa z czynami i oczyszcza nasze serce. Nie prosimy w modlitwie Ojcze nasz, aby Bóg zabrał nam trudne doświadczenia. Błagamy, abyśmy w czasie próby nie ulegli załamaniu i nie przestali wierzyć w dobroć Boga. Pomyśl, w jakim trudnym doświadczeniu ostatnio lepiej poznałem siebie i doświadczyłem bliskości Pana.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. A za nami także grupa Texas i Summer Sun, utwór bardzo tematyczny, bo faktycznie lato mamy. Co mamy także? Mamy również kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy poniedziałek, ulubiony dzień wszystkich Polaków i nie tylko. No, może ktoś z was lubi poniedziałki. Ja w sumie to zależy, bo jeżeli przychodzę na godzinę 12:00, no to jest inna sytuacja. Jakbym przyszedł na godzinę 7:00, pozdrowienia dla Arka Szymańskiego, który oczywiście rozpoczął nasze pasma radiowe w tym tygodniu, no to byłoby trochę gorzej oczywiście. No ale dzisiaj mamy poniedziałek, 3 sierpnia, 215 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Lidia, Nikodem, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Arbuza, bardzo słodkie święto. Czy są wśród was, drodzy słuchacze, fani arbuzów? Jeżeli tak, dawajcie nam znać. 601-077-033. Dawajcie nam znać. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dwa. No i właśnie teraz mam zagwozdkę, które wam zaprezentować. Wiecie co? Będzie przysłowie numer dwa. Pogoda na Nikodema. Cały miesiąc deszczu nie ma. I tak sobie myślę, że już chyba, że już w sierpniu padał deszcz, no więc no przysłowie, nie sprawdzi się już chyba niestety. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka. Wystarczy dobry człowiek, by pojawiła się nadzieja. Takie to zdanie na poniedziałek 3 sierpnia, a my gramy dalej. Teraz będzie energetycznie. Manam i Szare Miraże.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie Queen, grupa One Republic, później pojawił się Phil Collins, a także Eric Clapton. Eric Clapton również współpracował chociażby z Philem Collinsem, ale myślę, że o powiązaniach tych artystów to akurat o tym porozmawiamy innym razem. No a teraz najważniejsze jest to, co za moment na naszej antenie, no bo o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz przed wami najbardziej znany zespół z Łotwy. A skoro Łotwa, no to Brainstorm i Maybe.

0: Radiem Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą

0: środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: NFZ zajmuje się sprawą Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. W Obornikach zakończona została kolejna inwestycja kolejowa w Wielkopolsce. Już za moment święto dla amatorów tenisa w stolicy Wielkopolski. Na ten moment bez kontroli, taka jest decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Wielkopolski NFZ zwrócił się jednak do jednostki o przekazanie szczegółowych wyjaśnień w sprawie. Mają one trafić do oddziału jeszcze w tym tygodniu. Na podstawie dokumentów fundusz zdecyduje, co zrobi dalej. Przypomnijmy, NFZ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające lub wnioskować o kontrolę. POSUM zaprzecza wcześniejszym doniesieniom, by w ośrodku działała kolejka dla osób uprzywilejowanych. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Odcinek linii kolejowej Poznań-Piła został odciążony. To za sprawą inwestycji polskich linii kolejowych w Obornikach i pobliskim Parkowie. Wykonawca dobudował drugi tor na ponad 2-kilometrowym odcinku oraz dodatkową nitkę mostu nad Wartą. Z kolei pasażerowie zyskali nowe perony. Dzięki temu udało się zlikwidować tak zwane wąskie gardło. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK zaznacza jednak, że zakres prac był znacznie szerszy.
3: W ramach tych prac zadbaliśmy również o to, aby kolej stała się cichsza, ponieważ pociągi w mniejszym stopniu oddziałują już na otoczenie. W tym celu zamontowaliśmy specjalne maty wibroizolacyjne. Zamontowaliśmy także ekrany akustyczne, które są zarówno w Obornikach, jak i w Parkowie.
2: Inwestycja w Obornikach to kolejny etap gruntownej modernizacji linii Poznań-Piła. W jej ramach wybudowano nowe przystanki, przebudowano istniejące perony oraz skrócono czas przejazdu pociągów. Miłośnicy tenisa już niedługo zmierzą się ze sobą w Poznaniu. W przyszły weekend na kortach na Ratajach odbędzie się Open Lato, organizowane od kilku lat przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. To wydarzenie skierowane dla amatorskich graczy, którzy rozegrają turniej w kategorii męskiej, kobiecej oraz mieszanej. Jak mówi rzecznik POSIR Filip Borowiak, w tym roku nowością będzie także możliwość rozegrania turnieju padlowego.
4: W początku tego roku mamy na terenie oddziału Rataje na osiedlu piastowskim 4 korty do padla. Był dotychczas jeden, ale zrealizowaliśmy 3 kolejne. No i mając tak fajne i nowoczesne zaplecze do gry w padla, która zyskuje coraz większą popularność w Polsce, postanowiliśmy o rozszerzeniu formuły turnieju.
2: Zapisy przyjmowane są do najbliższej środy. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej POSIR-u.
1: Informacje z kraju.
2: Szansę na obniżenie cen paliw odebrał Polakom prezydent, wetując ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków z handlu paliwami, uważa wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaznaczył na konferencji prasowej, że rosnące ceny paliw to nieodpowiedzialność rządu.
5: Chcieliśmy nałożyć na duże korporacje odpowiadające za też paliwa i dostarczanie dodatkowy podatek, taki podatek wyrównawczy od nadmiarowych zysków, który miał być elementem wsparcia kierowców na stacjach benzynowych, żeby ceny były niższe. Prezydent Karol Nawrocki zawetował pieniądze, które są nadmiarowymi zyskami z paliw i tym samym odebrał szansę, że w Polsce na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Pamiętajmy o tym, bo to nie jest tak, że nie bierze się za coś w Polsce odpowiedzialności.
2: Po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie w kwietniu tego roku polski rząd wprowadził program CPN, ceny paliwa niżej. Został on zakończony po podpisaniu porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem i po powrocie cen do względnej równowagi. Okazała się ona jednak nietrwała. Ceny paliw wróciły do poziomów z czasów ostrej fazy kryzysu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Mogę zdradzić, że napisał do mnie kolega, którego dawno nie widziałem, a ostatnio troszeczkę odnowiliśmy kontakt. Napisał do mnie Kuba, który napisał, że właśnie mnie słucha u dentysty. Napisał, że tą dentystką jest pani Ania, która właśnie ma Radio Emaus włączone w swoim gabinecie. Kuba, mam nadzieję, że wizyta przebiegła pomyślnie, a pani Aniu, mam nadzieję, że pani nie ma włączonego Radia Emaus na znieczulenie pacjentów, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że się dobrze słucha. A tak na serio, dziękujemy bardzo. Niech dobry Radio Emaus niesie się cały czas. Bardzo dziękujemy za to, że pani jest z nami. No i również Kuba, dzięki wielkie za to, że poinformowałeś mnie, że Radio Emaus gra właśnie w miejscu, gdzie no właśnie z jednej strony nie jest przyjemne. No, mało kto z nas lubi chodzić do dentysty, no ale z drugiej strony, no właśnie z Radiem Emaus chyba wszystko jest łatwiejsze, prawda? Kuba, pani Aniu, pozdrowienia dla was. Niech Radio Emaus się słucha cały czas, a teraz będzie mój piękny kawałek. Słuchajcie, cofniemy się do końcówki lat 90. Wówczas no jeszcze tworzyło się utwory, może inaczej, radio grało utwory no nieco dłuższe, takie jak na przykład takie utwory, które na przykład trwały prawie 6 minut. Na tyle trwa Frozen od Madonny, no i właśnie takim utworem, trochę na przekór, no bo jest w sumie ciepło, no ale teraz będzie nieco zimniej muzycznie na naszej antenie. Madonna Frozen na samym początku 13. Dzień dobry, miejcie dobry poniedziałek.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 13:00. Za nami lata 90. zagraniczne pełną gębą, bo pojawiła się Madonna i Frozen, a także Oasis, którzy zresztą jakiś czas temu wrócili do grania koncertów. Don't Look Back in Anger, tego utworu posłuchaliśmy. Ja coś czuję, że otworzył się w dzisiaj ciekawy kącik pozdrowień, no bo najpierw pozdrawiał Kuba, a także pani Ania, dentystka. Również nas pozdrawia jako radiowców. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. No i również odezwał się stały słuchacz Mariusz z Leszna, który napisał tak: urlop był udany, ale się skończył. Tym niemniej praca z towarzyszącym Radiem Emaus nawet w poniedziałek po urlopie idzie znakomicie. Pozdrawiam serdecznie. No takie słowa, Mariusz, to naprawdę aż od razu ja czuję, że tak powiem, skrzydła i od razu mi się lepiej pracuje. Pozdrowienia dla ciebie oczywiście. Niech tobie cały czas się pracuje dobrze razem z Radiem Emaus. Dzięki wielkie, że jesteś. I oczywiście dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy są razem z nami. Mariusz, dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Ale teraz już z kącika pozdrowień przechodzimy do naszej strony radioemaus.pl, no bo tam, znaczy inaczej, na naszej stronie publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. No i dzisiaj rozmawialiśmy o poranku z Julią Kaczmarczyk-Piotrowską. A tematem rozmowy było, jak być artystką i biologiem oraz jak malować dźwięki. Absolwentka Akademii Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie Uniwersytetu Artystycznego, a także biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, prowadząca leśne warsztaty i plenery, a także autorka cyklu obrazów Muzykanci z Bremy, przedstawiających muzyków zespołu New Stage Rise i ich piosenki. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska opowiadała w dzisiejszej porannej rozmowie o łączeniu sztuki z nauką i o własnej ścieżce twórczości, którą konsekwentnie podąża. Ta ponad 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Zapraszam do odwiedzenia tej zakładki, jak i zapraszam do zaobserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam jesteśmy, i również zapraszam Was do pobrania aplikacji mobilnej. Jest ona dostępna na iOS-a, a także na Androida. No i na naszej antenie dostępne są też ciekawe kawałki, na przykład ten Za daleko, Mrozu i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tak

0: Borystrzyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Jan Paweł II powiedział: przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest, jest obecna.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

20 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Męskie Granie Orkiestra. Nie, no i zepsułem, no bo Męskie Granie Orkiestra ma być po wejściu. Czasami tak bywa. U2 i Hozier, to za nami. Już wiecie, co będzie po serwisie komunikacyjnym. To jest teraz najważniejsze. Na tym się skupmy. Najpierw patrzymy na S5. Dlatego, że widzę, że w okolicach węzła Kleszczewo od strony Gniezna widzę, że tutaj są spore utrudnienia, spore korki. Nie widzimy tutaj, czy trwają jakieś prace drogowe, czy też wydarzył się wypadek. Jeżeli macie jakieś informacje, dawajcie nam znać. 601-077-033 S5 węzeł Kleszczewo, korki. Więcej informacji potrzebujemy od Was. A2 i S11, widzę, że bez większych problemów przejedziecie płynnie oczywiście. No to teraz sprawdzamy, jak wygląda Poznań. Ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie. Ulica Lutycka, niewielkie utrudnienia na przejeździe Poznań-Wola od strony Ronda Obornickiego. Trasa Niestachowska, również niewielki korek, to naprawdę są bardzo dobre informacje. Patrzymy teraz na most Lecha, jak tutaj sytuacja wygląda, również bez większych kłopotów. Troszeczkę widzę, że korkuje się ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską właśnie od strony mostu Lecha. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, najdłużej postoicie od strony ulicy Podwale, ale i tak ten korek nie jest aż tak duży. Nie uprzykrzy Wam poniedziałkowego poruszania się po stolicy Wielkopolski. Jeżeli chodzi o zjazd z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, niewielkie utrudnienia w okolicach mostu Mieszka I i Wyszyńskiego. Przypominam, tam trwają prace drogowe, więc no tam płynnego przejazdu przez jakiś czas na pewno nie będzie. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, rondo Rataje. Najdłużej postoicie od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego, jeżeli chodzi o rondo Starołęka. Widzę, że o dziwo każdy z dojazdów przejezdny jest płynnie. To naprawdę jest bardzo miła informacja. Wczoraj też mogę zdradzić, że przejeżdżałem przez ulicę Zamenhofa właśnie do ronda Starołęka i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że już tam nie trwają prace drogowe. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska bez większych kłopotów. No i również mogę tak samo powiedzieć, jeżeli chodzi o Głogowską w okolicach pętli Górczyńskiej. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dawajcie nam znać. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Pod tym numerem jesteśmy dla Was dostępni SMS-owo. No i również możecie nam wysyłać wiadomości przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Również tam jesteśmy dla Was, także zapraszamy Was bardzo gorąco do tego, abyście dawali nam znać, co się dzieje w Poznaniu, a tego, co dzieje się na wielkopolskich trasach, bo w miarę możliwości te informacje jak najszybciej przekażemy na naszej antenie. No to co, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu. A teraz na naszej antenie wywołany wcześniej, ale już teraz zagrany w pełnej krasie początek Męskiej Grani Orkiestra, hymn sprzed 8 lat, dla wielu najlepszy. Myślę, że mogę się śmiało pod tym stwierdzeniem podpisać.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie męskie granie orkiestra, a w składzie, na czele tego składu był Dawid Podsiadło, Cortez, a także Krzysztof Zarewski. Za nami także Smolasty Doda, Filip Leon, a także Wiktor, więc za nami trio plus orkiestra, a także kwartet, także naprawdę duże składy za nami. A już o godzinie 14, no nie duży skład, ale solowo Mateusz Markiewicz zaprezentuje najnowsze informacje, które pojawią się już o godzinie 14, także koniecznie zostańcie razem z nami, a teraz na naszej antenie zrobi się spokojnie i wracamy do pierwszej płyty zespołu Coldplay, a tam między innymi Trouble.

0: Auto z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznańscy wolontariusze pomagają w Afryce. Poznańskie Gratowisko za to zaprasza na zwiedzanie. Gostyński ZOL coraz bliżej otwarcia. Z Poznania do Libanu, tam właśnie trafią kolejne dary przekazane przez Fundację Redemptoris Missio. Mowa o kocach, namiotach, mleku w proszku, wózkach inwalidzkich, łóżkach polowych oraz pieluchach dla dzieci i dorosłych. Fundacja zachęca do przynoszenia wspomnianych rzeczy, ponieważ zbiórka została przedłużona. Obecnie trwa ona do najbliższego piątku. Rzeczy można przynosić do siedziby fundacji, która mieści się przy ulicy Junikowskiej. Zbiórkę wesprzeć można również finansowo. Według danych ONZ prawie 3 miliony Libańczyków potrzebuje pomocy humanitarnej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Co kiedyś znajdowało się w domach poznaniaków, możemy to sprawdzić, odwiedzając poznańskie gratowisko przy ulicy Wrzesińskiej. Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów postanowili nadać niektórym przedmiotom drugie życie i otworzyć ekomuzeum. Jak zapowiada Agata Bartkowiak z ZZO, na ekspozycji znajdują się przedmioty, które przed laty stanowiły wyposażenie gospodarstw domowych.
3: Można znaleźć między innymi stare aparaty, stare magnetowidy, pralki czy też telewizory. One trafiły do nas dzięki uprzejmości poznaniaków, którzy zamiast wrzucać je do kontenerów na odpady, oddali nam je i wyposażyli ekspozycję w ten sposób.
2: Muzeum można zwiedzać w godzinach otwarcia gratowiska od poniedziałku do soboty.
1: Informacje z regionu.
2: Zakład opiekuńczo-leczniczy w Gostyniu coraz bliżej ukończenia. W drugiej połowie sierpnia oficjalnie zostanie oddany on do użytku. Na pacjentów z tego powodu czeka sporo udogodnień. Placówka będzie zajmować teraz 3 piętra, a nie jak wcześniej jedno. Lecz to nie wszystko.
4: Do tej pory w zakładzie miejsce znalazło 39 pacjentów. Teraz będzie on przygotowany na 80 łóżek, a więc podwójną ilość pacjentów. Zwiększy się ta opieka długoterminowa nad pacjentami. Oprócz tego bardzo dużo udogodnień. 4 windy, jedna kuchenna, jedna osobowa, 2 podnośnikowe. Na dachu fotowoltaika, pompy ciepła, wentylacja w całym budynku, klimatyzacja w każdym budynku. Wartość prac to ponad 17 milionów złotych.
2: Mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Gostyniu Joanna Jakubiak. Dodaje również, że mieszkańcy będą mogli na żywo zobaczyć metamorfozę placówki.
4: Zapraszamy mieszkańców Gostynia na 17 sierpnia. Wówczas odbędzie się dzień otwarty, w czasie którego nie będzie oczywiście jeszcze pacjentów, ale będzie można zobaczyć, jak ten budynek wygląda po remoncie, zadać kluczowe i nurtujące pytania i po prostu zwiedzić to miejsce, które naprawdę zmieniło swoje oblicze.
2: Prace budowlane zostały ukończone. Obecnie trwają ostatnie poprawki. ZOL zostanie uruchomiony 19 sierpnia. Starostwo podaje również, że będzie negocjowany kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na koniec tego wydania serwisu informacje pogodowe. Wraca tropikalna temperatura, upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiednie zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze. O zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
5: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
2: Lekarz apeluje, by w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów. Kulminacja upałów przypadnie na wtorek i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę, chociaż już informacje pogodowe częściowo zostały zawarte. No ale skupiamy się na tym, co dzisiaj w stolicy Wielkopolski, co obecnie. 26 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna nawet jeszcze wyższa, bo 29 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 14. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Zostańcie razem z nami. Teraz na naszej antenie grupa, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie. No i tu i ówdzie zagrała koncerty i to również bardzo duże koncerty z dużą liczbą ludzi. Happy Set, zanim pójdę, tak zaczynamy 14. na naszej antenie. Dzień dobry.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Osiemnaście minut po godzinie 14:00, za nami grupa Happy Set, później Męskie Granie Orkiestra, a także Ania Dąbrowska. Zanim kolejne utwory pojawią się na naszej antenie, chciałbym Was poinformować, że między innymi strażacy z Poznania walczą z pożarami w Hiszpanii. Do objętej pożarami Hiszpanii poleciało ponad 100 polskich strażaków. Polscy strażacy udali się w rejon miejscowości Piedra Laves w Hiszpanii, gdzie ponownie pojawił się pożar. Obecnie sytuacja jest stabilna, zadaniem ratowników jest dogaszanie kolejnych ognisk pożaru oraz budowa tak zwanych handline, czyli ręcznie wykonywanej linii obrony, która ma ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Tak relacjonuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Działanie utrudnia niestety nasilający się wiatr, który sprzyja powstawaniu nowych zarzewi. Strażacy stale monitorują sytuację, a także zabezpieczają wskazany odcinek. Wspieramy oczywiście polskich strażaków i również strażaków z Poznania, żeby te pożary zostały jak najszybciej w Hiszpanii ugaszone. A teraz na naszej antenie, tak dla odmiany, zamiast inaczej. Pograliśmy po polsku, no to teraz polski zespół, ale grający również zagranicznie. Oni stworzyli w latach 90. pewien zagraniczny hit i właśnie go w tym momencie dla Was zagramy. Wilki, Son of the Blue Sky.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

Już prawie 20 minut po godzinie, do godziny 15, no bo 40 minut jest po godzinie 14, prawda, prawda, prawda. Za nami grupa of Monsters and Men, Little Talks, a także Duran Duran i Ordinary World. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale zanim zobaczymy poznańskie ulice, no to szybko patrzę na trasy dochodzące do Poznania, czyli na przykład S5. Cały czas widzę, że coś się dzieje, jeżeli chodzi o utrudnienia na wysokości węzła Poznań, na wysokości węzła Kleszczewo, do zjazdu na węźle Poznań Wschód ze S5 na A2. Jeżeli macie jakieś informacje, dawajcie nam znać. 601 077 033. S5 za nami, no to teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja już typowo w Poznaniu. Dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezdna bez większych kłopotów. Rondo Obornickie, tutaj widzę, że także bez większych kłopotów przejedziecie. Przejazd Poznań-Wola, czyli ulica Lutycka. Moment. Obszar w Poznaniu, który lubi się zakorkować, póki co w porządku. Trasa Niestachowska, bez korków, to się ceni, to się liczy, ale jeżeli byście dojeżdżali od strony Świętego Wawrzyńca, ale nie od strony Jeżyc, tylko od strony ulic Dąbrowskiego na przykład, po zjeździe właśnie Świętego Wawrzyńca, tutaj na pewno napotkacie na korki. Patrzymy teraz na most Lecha. Widzę, że bez większych kłopotów tutaj przejedziecie. Niewielkie utrudnienia widzę, ale na szczęście tak to sytuacja jest w miarę opanowana. Na Bałtyckiej trochę postoicie do skrzyżowania z Gdyńską. Możliwe, że na przykład przejazd kolejowy jest zamknięty. No wiemy, że tutaj ten obszar w Poznaniu, ten teren potrafi się również zakorkować. Patrzymy teraz na rondo Śródka, no i co widzimy? Największy korek jest od strony ulicy Podwale. Po zjeździe z ulicy, w ulicę Wyszyńskiego ze Śródki widzę, że tutaj most Mieszka I i Wyszyńskiego także możecie napotkać na utrudnienia. Widzę, że spory korek jest na ulicy Warszawskiej. Po zjeździe z ronda Śródka, mniej więcej za skrzyżowaniem z ulicą Świętego Michała, i ten korek, powiem wam szczerze, ciągnie się nie tylko do ulicy Krańcowej, ale tak naprawdę i do skrzyżowania z ulicą Mogileńską, także tutaj spory odcinek na Warszawskiej zakorkowany. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, łącznik między rondami. Od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle, w drugą stronę na pewno długo postoicie. Rondo Rataje, sytuacja nie jest zła, każdy z dojazdów zakorkowany w niewielkim stopniu. Rondo Starołęka niestety nie jest tak kolorowo, bo widzę, że ulica Starołęcka prawie, że od samego przejazdu Poznań Starołęka aż do samego ronda Starołęka spore korki. No i również widzę, że wydarzył się wypadek, a nawet mam tutaj info o dwóch wypadkach na samym rondzie Starołęka. Pierwszy z nich jest na dojeździe od ulicy Hetmańskiej, od strony ronda Żegrze, a drugi wydarzył się już na samym rondzie Starołęka, także musicie bardzo mocno uważać na siebie, drodzy kierowcy. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj bez większych kłopotów, podobnie pętla Górczyńska, czyli ulica Głogowska. Przypominam o wypadkach: rondo Starołęka, ulica Hetmańska od ronda Żegrze i na samym rondzie Starołęka również wydał się wypadek tuż na wysokości torów tramwajowych. Także, drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy was do kontaktu 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie. Również tam możecie nam wysyłać wiadomości. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, no ale zanim pogramy zespół Mysłowic i dla ciebie, drodzy kierowcy, jeszcze raz szerokiej drogi.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Możliwe, że gdy uczniowie opowiadali o tym wydarzeniu, spotkali się z pobłażliwym uśmiechem albo serią racjonalnych wytłumaczeń, na przykład, że była tam mielizna. Podobnie w naszym życiu. Są sytuacje, które z zewnątrz można nazwać zbiegiem okoliczności lub niczym znaczącym. Jednak dla nas było w nich działanie Boga. Warto zachowywać się w sercu, aby podczas kolejnej burzy dodawały nam odwagi, przypominały zapewnienie Jezusa: ja jestem. W jaki sposób reaguje na opowieści innych o tym, jak Bóg działa w ich życiu?

0: w Radiu Emaus.
1: Prawda, prawda, dobrze gramy, jak najbardziej. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a za nami na naszej antenie rocznik 99 i 88, jeżeli chodzi o utwory, bo pojawił się zespół Mysłowic z kawałkiem Dla Ciebie. Za nami także Grzegorz Ciechowski, czyli obywatel GC. Tak, tak, to ja, prawda, prawda, tak, tak, to dobre radio Emaus, które o godzinie 15 zaprezentuje najnowsze informacje. Przedstawi je niezawodny Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz tak dla odmiany będzie zagranicznie. Justin Timberlake. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: to z Radiem Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Dworzec Poznań Główny cieszy się popularnością wśród pasażerów. Lech Poznań poznał rywala w przypadku awansu do kolejnej rundy europejskich pucharów. Jutro Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne świętego Jana Marii Wianeya, patrona proboszczów, dla kapłanów.

0: Kościołów to okazja, aby porozmawiać o tym, jak zmieniają się parafie oraz jakie wyzwania stoją przed współczesnymi proboszczami. Jeden z nich, ksiądz Radek Rakowski, który na co dzień zarządza poznańską parafią na Łacinie, powiedział nam, jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz.
1: Przede wszystkim musi wierzyć w Pana Jezusa, to jest warunek podstawowy. Drugi, musi kochać ludzi. Trzecie, musi te dwa fakty połączyć, że skoro kocha Pana Jezusa, to chce kochać ludzi. I kiedy będzie tymi dwoma drogami szedł, to myślę, że nawet jeśli czegoś nie wyremontuje albo coś zawali, to ludzie mu to wybaczą, dlatego że będą go kochali takim, jakim jest.
0: Więcej o swojej codzienności proboszczowie będą mogli porozmawiać jutro podczas spotkania z arcybiskupem poznańskim Zbigniewem Zielińskim w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu. Odbędzie się ono o godzinie 10:30.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Poznański dworzec wciąż jest drugą najbardziej obleganą stacją kolejową w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego opublikował swoją coroczną analizę dotyczącą wymiany pasażerskiej. Zapoznała się z nią nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: W ubiegłym roku dworzec Poznań Główny obsłużył ponad 29 milionów pasażerów. To o 2 miliony więcej niż w 2024 roku i awans na drugie miejsce w rankingu, ponieważ rok wcześniej stacja w stolicy Wielkopolski zajmowała trzecią pozycję za Wrocławiem i Krakowem. Dworzec w Poznaniu obsługuje średnio 80,5 tysiąca pasażerów oraz ponad 500 pociągów dziennie. Z każdego z nich korzysta średnio 155 osób. Więcej pasażerów obsłużyła jedynie stacja Kraków Główny, która wyprzedziła Wrocław Główny, lidera rankingu przez wiele lat, obsługując rekordowe ponad 30 milionów pasażerów. Jeśli weźmiemy pod uwagę ruch na wszystkich stacjach kolejowych, wyłaniają się trzy regiony generujące znaczną większość ruchu. Są to województwa mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
0: Zwycięzca spotkania pomiędzy szwajcarskim Thun a islandzkim Wikingurem Reykjavik będzie potencjalnym rywalem piłkarzy Lecha Poznań w fazie play-off o Ligę Europy. Aby w niej zagrać, podopieczni Nielsa Frederiksena muszą najpierw w trzeciej rundzie wyeliminować KI Klaksvik z Wysp Owczych. Pierwsze spotkanie tych drużyn już w najbliższy czwartek o godzinie 19 w Poznaniu. Rewanż tydzień później na Wyspach Owczych. Jeżeli Lech odpadnie z Klaksvik, zostanie mu rywalizacja w fazie play-off Ligi Konferencji. Zagra wtedy ze zwycięzcą meczu pomiędzy łotewskim FC Ryga a węgierskim Győri Eto.
2: Informacje z kraju.
0: W ciągu miesiąca Sanepid dostał prawie 1000 zgłoszeń restauracji i produktów żywnościowych w funkcji M-Obywatel. Nieprawidłowości można zgłaszać tą drogą od początku lipca. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział, że nowa forma zgłaszania uchybień cieszy się zainteresowaniem obywateli.
4: Ponad 80% tych wszystkich zgłoszeń dotyczy obiektów, czyli właśnie wyglądu, stanu sanitarnego, jakiegoś miejsca, gdzie osoby zgłaszające zauważyły nieprawidłowości. Głównie chodzi o stan sanitarny dotyczący żywienia, wody czy warunków pracy, bo też jest to ważne. Mamy sezon bardzo wysokich temperatur i to też ma znaczenie, w jakich warunkach osoby wykonują pracę.
0: Paweł Grzesiowski powiedział, że zgłoszenia w kategorii produktów najczęściej dotyczyły żywności. Szef GIS poinformował, że około 3% przeanalizowanych dotąd zgłoszeń z M-Obywatela było uzasadnionych.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 30 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17, no i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. No bo już za moment, w okolicach godziny 15.15, emocje konkursowe, rozpoczniemy nasz pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadka. No, przede wszystkim zagadka czeka na wasze zgłoszenia, bo oczekujemy, że będzie ich jak zawsze, jak najwięcej. 15.15, konkurs popołudniowy. No ale zanim konkurs popołudniowy, no to pogramy. Tym razem zaczniemy nie po polsku, ale zaczniemy zagranicznie. Seal, Love's Divine. Tak, zaczynamy 15 na naszej antenie. Ja mówię wam dzień dobry, miejcie dobrą resztę poniedziałku.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dziś do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie zadaję wam pytanie, czy też odpowiadać na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Czego się wstydzicie z dzieciństwa? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Trzymam za was mocno kciuki, startujemy z konkursem. Zapraszamy!

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominamy o konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści zgłoszenia wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Czego się wstydzicie z dzieciństwa? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a ja przypominam, wysyłacie SMS 7148, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe, czego się wstydzicie z dzieciństwa, czego się wstydzicie z dzieciństwa, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, liczymy na jak najwięcej zgłoszeń, a teraz na naszej antenie James Blunt in 1973.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
9: Święty Jan Paweł II powiedział: przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest, jest obecna.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Czego się wstydzicie z dzieciństwa? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Przypominam pytanie jeszcze raz, czego się wstydzicie z dzieciństwa? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was mocno kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym popołudniowym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Czego się wstydzicie z dzieciństwa? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was mocno kciuki, ale słuchajcie, no macie 8 minut. Ja wiem, że to jest może i dużo czasu, ale macie 8 minut na zgłoszenie się w popołudniowym konkursie. Liczę na jak najwięcej zgłoszeń, słuchajcie. Naprawdę warunki, inaczej, nagrody są dzisiaj bardzo atrakcyjne. No więc słuchajcie, zapraszamy. Czego się wstydzicie z dzieciństwa? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Trzymam za was kciuki. Za 8 minut rozwiązujemy popołudniowy konkurs. Do dzieła, słuchajcie, do dzieła!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Pytałem was dzisiaj w konkursie, czego się wstydzicie z dzieciństwa. No i wygrywa Szczepan, który powiedział wprost, napisał tak, że najbardziej się wstydzę z dzieciństwa tego, że podkradałem mojemu koledze samochodzik, a on o tym nie wiedział. Szczepan, no cóż ci mogę powiedzieć, no gratuluję ci wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać. Kolejny konkurs jutro, 9:15. Mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział. Szczepan, jeszcze raz gratuluję tobie wygranej w konkursie. A już za moment, bo o godzinie 16:00 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Stingy, Fields of Gold.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Kolejne nowe tramwaje w Poznaniu. Następują zmiany w profilaktyce dla kobiet. W tym wydaniu informacji wspomnimy również o porozumieniu adwokacko-dziennikarskim. Do stolicy Wielkopolski stopniowo przyjeżdżają kolejne dwukierunkowe tramwaje z niemieckiego Bonn. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne kupiło 24 używane pojazdy, a pierwszy z nich wyjechał na tory pod koniec listopada. W zajezdni znajduje się już 20 tramwajów, które, jak zapewnia prezes MPK Krzysztof Dostatni, pracownicy systematycznie dostosowują do poznańskich warunków.
3: W tej chwili one są sukcesywnie wdrażane do eksploatacji. My też nie mamy tutaj jakby takiej potrzeby, żeby one wszystkie naraz zaczęły jeździć. W związku też z tym optymalizujemy koszty przy wdrażaniu tychże tramwajów i one na pewno sukcesywnie będą się pojawiały na ulicach miasta.
2: MPK zastosowało

0: Zastanawia się jednak nad sprowadzeniem dwóch ostatnich uszkodzonych pojazdów, ponieważ nie wiadomo jeszcze, ile może kosztować ich naprawa. Prezes MPK dodał, że używane tramwaje nie będą stanowiły nawet 10% floty, dlatego medialna debata o zasadności tego zakupu jest jego zdaniem na wyrost. Ważne zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy. Od tego miesiąca tradycyjną cytologię zastępuje test na wirusa HPV, czyli głównego winowajcę tej choroby. Jeśli wynik testu będzie dodatni, pacjentka przejdzie dokładniejszą cytologię płynną. Jeśli ujemny, kolejne badanie odbędzie się dopiero za 5 lat. Nowa metoda to rzadsze wizyty, ale większa czułość i realna szansa na całkowite wyeliminowanie nowotworu. Jak się okazuje, Wielkopolanki już doceniły ten model. Tylko w tym roku w regionie wykonano prawie 45 tysięcy testów na HPV. Program jest bezpłatny dla kobiet od 25 do 64 roku życia. Nie wymaga skierowania, a na wizytę najszybciej można umówić się przez e-rejestrację.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Kolejna odsłona sporu Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 miliony dawek szczepionki. Dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kopeć-Ziemczyk potwierdza, że rząd złożył apelację od wyroku belgijskiego sądu.
2: Ponad 80% tych wszystkich zgłoszeń dotyczy obiektów, czyli właśnie...
0: W komunikacie resortu napisano, że mając na uwadze ochronę interesów procesowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobro postępowania, nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych przyjętej strategii procesowej. Informacje te objęte są ochroną ze względu na konieczność zabezpieczenia skuteczności działań podejmowanych przez Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu sądowym, czytamy w komunikacie ministerstwa. To pierwsze takie porozumienie między adwokatami a dziennikarzami. Przedstawiciele Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP podpisali deklarację o współpracy na rzecz edukacji obywateli. Mają wspólnie organizować wydarzenia naukowe, edukacyjne i kulturalne, a także zajmować wspólne stanowiska w kwestii praworządności. Tłumaczyła w rozmowie porannej Radia Emaus dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adwokat dr Ewa Habryn-Hojnacka.
3: Będziemy przekazywać pewne informacje o charakterze prawnym, oczywiście z pomocą mediów i myślimy o różnych projektach, między innymi myślimy o podcastach, myślimy o stworzeniu pewnej bazy komentatorów prawniczych, tak aby ta informacja, która zostanie przekazana obywatelom, była uporządkowana i dobra, merytoryczna.
0: Członkowie porozumienia chcą także wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Adwokaci już proponują swoją pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej dziennikarzy, która w dobie rozwiniętych mediów społecznościowych jest coraz trudniejsza.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to już 30 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 16 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Do godziny 17, czyli prawie przez najbliższą godzinę, są z wami Kuba Antkowiak, który mówi do was przed mikrofonu, a także Mateusz Markiewicz, który jest odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. I ten duet, ten zgrany duet będzie z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program się pojawi, no to będzie długi kawałek. Będzie Chris Rea i On The Beach. Zostawiam was aż na 6 minut właśnie z tym artystą. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: jeśli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Tyle rodzajowy obrazek z Dziejów Apostolskich, który zresztą znamy bardzo dobrze. Tak dobrze, że już przestaliśmy się nad nim w ogóle zastanawiać, a szkoda, bo pojawiająca się w nim święta Lidia, dzisiejsza patronka, to także pierwsza chrześcijanka w Europie. Święty Paweł pozyskał ją dla Chrystusa w czasie swej drugiej podróży misyjnej, tej, która obejmowała Małą Azję, czyli obecną Turcję, a następnie Macedonię oraz Grecję. Dalszych losów świętej Lidii nie znamy, ale to akurat dobrze, bo dzięki temu może być ona nie tylko patronką farbiarzy, ale także każdego, kto wytrwale szuka Boga.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 16 za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a za nami również kolejny długi kawałek, który gramy na naszej playliście. Mam wrażenie, że dzisiaj sobie jakoś tak upodobaliśmy granie utworów o niekoniecznie radiowej długości, bo za nami Aerosmith The Amazing, utwór, który trwa w okolicach 5,5 minuty. Na pewno dłużej? Kto wie, no ale na pewno serwis kulturalny już za moment będzie na naszej antenie. On wystartuje o godzinie 16.30, więc zapraszam Was do wysłuchania tego punktu programu. Ale zanim grupa Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejny dzisiaj, jednocześnie ostatni, serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się, nie tylko dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, bo dzisiaj przygotowałem dla Was takie wydarzenia, które już trwają od dłuższego czasu w stolicy Wielkopolski, ale jeszcze można je zobaczyć. Na samym początku pokaz fotograficzny. Ten pokaz fotograficzny jest zatytułowany Kobieta w wielkopolskiej kulturze tradycyjnej. Można zobaczyć ten pokaz od 7 lipca, ale do 7 sierpnia jest on jeszcze dostępny. Miejsce to Muzeum Kultur Świata. No i ta wystawa ukazuje różnorodność wielkopolskich strojów ludowych i zwyczajów związanych z ubieraniem się na święta oraz rodzinne uroczystości. Prezentowane stroje pochodzą z XIX i początku XX wieku ze zbiorów zespołów folklorystycznych, muzeów i osób prywatnych. Obok oryginalnych zabytkowych ubiorów można zobaczyć także współczesne rekonstrukcje strojów, między innymi krajeńskiego, poznańskiego i raszkowskiego. Także myślę, że to jest gratka dla tych, którzy interesują się wielkopolską kulturą, a zwłaszcza wielkopolską kulturą tradycyjną. Pokaz fotograficzny Kobieta w wielkopolskiej kulturze tradycyjnej. Do zobaczenia do 7 sierpnia w Muzeum Kultur Świata. Zapraszamy Was na ten pokaz. Teraz czas na wystawę. Wystawa nosi nazwę Lato ze szpiegami i jest to czasowa wystawa sprzętu szpiegowskiego i również w ramach tej wystawy pojawia się cykl wywiadów. Wystawę można zobaczyć od 15 lipca do 30 sierpnia w Centrum Szyfrów Enigma. Tutaj wstęp jest wolny. Lato ze szpiegami to jest wspólny projekt Centrum Szyfrów Enigma i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta wystawa prezentuje oryginalny sprzęt szpiegowski ze zbiorów ABW, w tym urządzenia wykorzystywane podczas działań operacyjnych. To jest rzadka okazja, aby zajrzeć za kulisy świata wywiadu, kryptologii, a także pracy służb specjalnych. Co można zobaczyć na wystawie? Między innymi radiostacja wywiadowcza, mikrofilmy, guziki z ukrytym aparatem, czy skrytki w monetach i maszynkach do golenia. Oprócz tego jeszcze podczas tej wystawy dzieją się 4 prelekcje. Mogę zdradzić, że najbliższa będzie 12 sierpnia. Lato ze szpiegami, czasowa wystawa sprzętu szpiegowskiego i cykl wykładów od 15 lipca do 30 sierpnia w Centrum Szyfrów Enigma. Wstęp na tę czasową wystawę jest wolny. No i na sam koniec zapraszamy Was na cykl kulturalno-przyrodniczy w bramie Poznania Rzeka Żywa. Ten cykl rozpoczął się 11 lipca, ale potrwa do 9 sierpnia. Miejsce to brama Poznania. Rzeka Żywa, równowaga w nurcie, bo tak brzmi pełny tytuł tego cyklu, to spotkania, warsztaty i działania w otoczeniu rzeki, zieleni i miejskiej przyrody. W tym roku organizatorzy skupiają się na doświadczaniu natury, uważności, związkach ze środowiskiem i byciu z samym sobą. Przez spacery skupione na obserwacji, warsztaty artystyczne, koncerty i pokazy kina plenerowego, wspólnie, jak sami organizatorzy piszą, będziemy szukać sposobów na świadomy odpoczynek, regenerację oraz budowanie relacji z własnym ciałem, emocjami oraz otaczającym nas światem. A wydarzenia adresowane będą do różnych grup wiekowych. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Rzeka Żywa 2026, cykl kulturalno-przyrodniczy w bramie Poznania. Trwa on od 11 lipca, ale jeszcze do 9 sierpnia można się na ten cykl, na tegoroczną edycję załapać. Miejsce to brama Poznania. No i to wszystko w dzisiejszym popołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny jutro w okolicach godziny 11.30.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które odbywają się w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Kultura za nami, no ale też była muzyka, cztery utwory prosto z Polski. Był Mrozu, Złoto, Zakopower, Jania Dąbrowska, Kwiaty, później N.A. Kamień z napisem Love, a następnie Mela Koteluk i Żurawie Origami. Przed nami punktualnie o godzinie 17:00 ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje lokalnie, ale także globalnie, słuchajcie naszych informacji. Godzina 17:00. Zapraszamy Was bardzo gorąco. A teraz na naszej antenie grupa The Cranberries.

0: Za nami na naszej antenie Oskar Cyms i Co Noc. My co prawda może nie co noc, ale od poniedziałku do piątku prezentujemy wam najnowsze informacje. Właśnie czas na informacje, bo minęła godzina 17. Przedstawi te informacje Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Gnieźnieński Trakt Królewski wzbogaci się o nowe postacie. Ukończono kolejową inwestycję pod Poznaniem. W Lesznie trwają zawody szybowców. W czwartek obok posągów pięciu pierwszych królów Polski oraz bohaterów dwóch piastowskich legend stanie nowy pomnik przedstawiający księcia Mieszka I i Dobrawę w Gnieźnie. To jeden z elementów obchodów tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich, które odbyły się w ubiegłym roku. Dobrawa zostanie przedstawiona jako kobieta w ciąży nosząca przyszłego króla Bolesława Chrobrego, natomiast Mieszko będzie żegnał ją przed wyprawą. Postaci staną nad jeziorem Jelonek, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
3: To jest miejsce spacerowe, bardzo popularne zarówno wśród gnieźnian, jak i wśród turystów. Znajdują się tam już inne elementy traktu królewskiego, więc to jest taka naturalna ścieżka, którą zarówno, tak jak wspomniałam, mieszkańcy, jak i turyści się poruszają. I tam od czwartku będzie można te postaci zobaczyć, zrobić sobie z nimi zdjęcie, być może dowiedzieć się więcej o tej historii pierwszych momentów polskiej państwowości.
2: Czwartkowe uroczyste odsłonięcie pomnika będzie połączone z inscenizacją historyczną. Początek o godzinie 13:00.
1: Polski.
2: Odcinek linii kolejowej Poznań-Piła został odciążony, to za sprawą inwestycji polskich linii kolejowych w Obornikach i pobliskim Parkowie. Wykonawca dobudował drugi tor na ponad dwukilometrowym odcinku.

0: oraz dodatkową nitkę mostu nad Wartą. Z kolei pasażerowie zyskali nowe perony. Dzięki temu udało się zlikwidować tak zwane wąskie gardło. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK zaznacza jednak, że zakres prac był znacznie szerszy.
1: W ramach tych prac zadbaliśmy również o to, aby kolej stała się cichsza, ponieważ pociągi w mniejszym stopniu oddziałują już na otoczenie. W tym celu zamontowaliśmy specjalne maty wibroizolacyjne, zamontowaliśmy także ekrany akustyczne, które są zarówno w obornikach, jak i w parkowie.
0: Inwestycja w obornikach to kolejny etap gruntownej modernizacji linii Poznań-Piła. W jej ramach wybudowano nowe przystanki, przebudowano istniejące perony oraz skrócono czas przejazdu pociągów.
2: Informacje z regionu.
0: Wielkie lotnicze emocje nad Leszczyzną. Na tamtejszym lotnisku wystartowały 51. Mistrzostwa Polski w szybowcowej klasie otwartej oraz zawody kwalifikacyjne do klasy standard B. O tytuły walczy łącznie blisko 50 pilotów. Klasa otwarta to najbardziej prestiżowa nagroda. Nie ma tu limitu rozpiętości skrzydeł. Dzięki temu na niebie można podziwiać najnowocześniejsze światowe maszyny, w tym nową polską konstrukcję Diana 4 z pomocniczym silnikiem elektrycznym. Po pierwszej rozegranej konkurencji powody do radości mają gospodarze. W klasie otwartej triumfował Andrzej Śmielkiewicz z Aeroklubu Leszczyńskiego, a w czołowej dziesiątce zameldowali się też jego klubowi koledzy. Z kolei w zawodach ogólnopolskich na razie prowadzi Aleksander Jaśkiewicz z Ostrowa.
2: Informacje z kraju.
0: Bezwzględnego więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy chce minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują teraz urzędnicy, dotyczy też wsiadających za kółko po narkotykach. Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
3: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar. W związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu. Pijany, łamiący sądowy zakaz na drodze, czyli w stanie nietrzeźwości ten od pół promila w górę, zgodnie z nowym projektem będzie musiał bezwzględnie pójść do więzienia i nie będzie mógł sędzia orzec wobec niego kary więzienia w zawieszeniu, czyli de facto żadnej kary, bo ten człowiek zwykle nadal jeździ po drogach i stwarza zagrożenie.
0: W lipcu sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał na 20 lat więzienia Łukasza Żaka, który pijany, pomimo sądowego zakazu, wsiadł za kierownicę. W spowodowanym przez niego wypadku zginął mężczyzna, a cztery inne osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 30 kresek na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.41. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 32 stopnie Celsjusza, w środę maksymalnie 33, a w czwartek 29.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 17. Po raz ostatni melduje się druga zmiana w Radiu ML. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet był z wami od godziny 12. My się słyszymy jutro również od godziny 12 do godziny 17. Już za moment audycja Dookoła Świata. Zostańcie z nami, słyszymy się jutro. Miejcie dobrą resztę poniedziałku. Na sam koniec T-Love i 100 krotka. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie stolicy Lombardii, czyli Mediolanu, no bo do tej pory zobaczyliśmy zaledwie niewielki wycinek tego miasta, dokładniej Piazza Duomo z majestatyczną i przepiękną katedrą, a także pasażem Wiktora Emanuela, no i najsłynniejszy teatr na świecie, czyli La Scala. Ale będąc w Mediolanie, z całą pewnością nie można przeoczyć też kościoła Santa Maria delle Grazie. To tutaj, w jednym z pomieszczeń dawnego refektarza klasztoru dominikanów, znajduje się bowiem jeden z najbardziej znanych fresków na świecie. Mowa oczywiście o ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć ten obraz, powinien zatroszczyć się o bilet na długo przed przyjazdem do Mediolanu, bowiem do samego refektarza każdorazowo wpuszczona jest naprawdę niewielka grupka turystów. A jedną z najbardziej tętniących życiem ulic w stolicy Lombardii jest Via Dante. Prowadzi ona od Piazza del Duomo do Castello Sforzesco, czyli do Zamku Sforców. Jest to XIV-wieczny monumentalny zamek wybudowany z czerwonej cegły. Wewnątrz znajdują się muzea, m.in. Pinakoteka Castello Sforzesco z dziełami Tyciana i Canaletta, a także Muzeo d'Arte Antica, czyli Muzeum Sztuki Antycznej. Poza tym jest też Muzeum degli Strumenti Musicali, czyli Muzeum Instrumentów Muzycznych, i Muzeum Egizio, czyli po prostu Muzeum Egipskie. W pobliżu zamku mieści się także Bazylika Świętego Ambrożego. To jeden z najstarszych kościołów w mieście i przyznam szczerze, że jeden z moich ulubionych. Został on wzniesiony między 379 a 386 rokiem. Nie ma tu przepychu i ociekających złotem ścian, za to panuje wyjątkowa atmosfera. W bazylice znajdują się relikwie świętego Ambrożego, który jest patronem Mediolanu i postacią niezwykle ważną dla całego miasta. Święty urodził się około 340 roku w Trewirze. W wieku 34 lat przyjął chrzest i w niezwykłych okolicznościach został wybrany biskupem Mediolanu. Początkowo nie chciał jednak pełnić tej funkcji. W chwili elekcji był dopiero katechumenem, dlatego szybko został ochrzczony. Miało to miejsce 24 listopada, natomiast kilkanaście dni później, dokładnie 7 grudnia, otrzymał już sakrę. Dał się poznać jako niezwykły mówca, humanista, gorliwy duszpasterz i obrońca katolicyzmu. Zdecydował o wzniesieniu na terenie Mediolanu czterech bazylik. Jedną z nich, poświęconą męczennikom, wybudowano w miejscu dawnego cmentarza zlokalizowanego poza murami miasta. Jest to właśnie obecna bazylika Świętego Ambrożego. To za sprawą San Ambrogio, czyli właśnie świętego Ambrożego, w Mediolanie, w liturgii kościoła katolickiego, obowiązuje ryt ambrozjański. Występują w nim pewne różnice w sprawowaniu mszy, a także w przebiegu roku liturgicznego. I tak na przykład adwent ambrozjański trwa 6 tygodni, w liturgii rzymskiej są to 4 niedziele. Rozpoczyna się w niedzielę po 12 listopada i kończy się nowenną bożonarodzeniową. Ostatni tydzień ma charakter pokutny, natomiast na ostatnią, 6 niedzielę przypada uroczystość Bożej Rodzicielki Zawsze Dziewicy Maryi. Okres Bożego Narodzenia kończy się w niedzielę po 6 stycznia, a w 4 niedzielę tego miesiąca obchodzi się Święto Świętej Rodziny. W rycie ambrozjańskim Wielki Post nie rozpoczyna się w Środę Popielcową, lecz w 6 niedzielę przed Wielkanocą. Natomiast Wielki Tydzień nazywany jest tygodniem autentycznym. Takich różnic jest oczywiście znacznie więcej. Warto jednak wspomnieć, że 7 dzień grudnia, kiedy to przypada wspomnienie świętego Ambrożego, jest w Mediolanie wielkim świętem i dniem wolnym od pracy. Podobnie zresztą jest z 8 grudnia, kiedy to przypada uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jednocześnie początek okresu Bożego Narodzenia w Mediolanie, a w mieście nie brak licznych imprez i wydarzeń kulturalnych. Wieczorem w La Scali ma miejsce oficjalna inauguracja nowego sezonu artystycznego i wręczane są również nagrody dla zasłużonych mieszkańców. Część mieszkańców wyjeżdża w tym czasie na narty, inni natomiast uczestniczą w jarmarkach bożonarodzeniowych. Najbardziej znany jest jarmark Obaj Obaj, zlokalizowany na Piazza Castello. Można tu oczywiście skosztować świątecznych specjałów ze słynną babką Panettone na czele, czy zakupić prezenty i dekoracje świąteczne. W wielu mediolańskich domach tego dnia tradycyjnie też ubiera się już choinkę. No ale wróćmy do zwiedzania miasta. Obok Bazyliki Świętego Ambrożego znajduje się też kolumna z czasów rzymskich, zwana też Diabelską Kolumną. Legenda głosi, że była ona świadkiem walki Świętego Ambrożego z diabłem, który chcąc zabić Świętego rogami, zrobił dziury w kolumnie. Do dziś zresztą można je zobaczyć. Niektórzy Mediolańczycy twierdzą nawet, że wyczuwa się tu zapach diabelskiej siarki, a przykładając ucho do kolumny, można usłyszeć odgłosy dochodzące z piekła. Czy tak jest faktycznie? O tym trzeba przekonać się już samemu. Miłośnicy piłki nożnej na pewno będą chcieli w Mediolanie odwiedzić słynny stadion San Siro. Oficjalnie nosi on nazwę imienia Giuseppe Meazzi, a potoczna nazwa San Siro wzięła się od nazwy dzielnicy, w której znajduje się ów stadion. To jednak nie koniec zależności. Dzielnica San Siro przejęła swoją nazwę od kościoła świętego Syriusza nad Weprą, Chiesa di San Siro alla Vepra. Warto wiedzieć, że święty Syrus, czyli właśnie San Siro, zgodnie z tradycją był pierwszym biskupem w oddalonej o około 30 km od Mediolanu Pawi. Będąc w Mediolanie, warto wybrać się też do dzielnicy Naviglio, zwanej Małą Wenecją. Znajdują się tu urokliwe kanały otoczone z obydwu stron bulwarami i kamieniczkami. Największe z kanałów nazywa się Naviglio Grande. W przeszłości kanały te służyły do transportowania towarów i zaopatrywania Mediolanu w wodę. Dziś to bardzo popularne miejsce z uroczymi restauracjami, kawiarenkami i klubami nocnymi. Zaczyna ona tętnić życiem wieczorami, chociaż za dnia też jest ciekawie. A w niedzielę można tu trafić na gigantyczny pchlitarg. Podobno w tej okolicy spotykają się też projektanci mody, lokalni malarze, artyści i sympatycy miasta. Jest to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, a przy okazji rozsmakować się też w tutejszej kuchni. Spacerując uliczkami Mediolanu, warto odwiedzić też kościół świętego Maurycego, czyli Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. W przeszłości kościół ten był siedzibą najważniejszego żeńskiego klasztoru w mieście i należał do benedyktynów. Świątynia pochodzi z okresu wczesnego chrześcijaństwa i przynajmniej z zewnątrz wygląda bardzo niepozornie. Warto jednak wejść do środka, bowiem wnętrze ozdobione jest wspaniałym cyklem fresków przedstawiających historie biblijne oraz sceny z życia świętych. Z tego też powodu nazywana jest ona Kaplicą Sekstyńską Mediolanu. W stolicy Lombardii warto odwiedzić też liczne muzea. To m.in. wspomniane już muzea, które znajdują się w Castello Sforzesco, ale też Pinakoteka Brera z niezwykłą kolekcją malarstwa włoskiego renesansu, czy Leonardo Tre Muzeum Il Mondo di Leonardo. Jest to muzeum poświęcone genialnym projektom mistrza Leonarda da Vinci. Niedaleko Castello Sforzesco znajduje się też ulubione miejsce wypoczynku Mediolańczyków, niezwykle urokliwy park Parco Sempione, a także Arco della Pace, czyli Łuk Pokoju. No i na koniec jeszcze jedno wyjątkowe miejsce. To Cimentario Monumentale di Milano, czyli cmentarz monumentalny. Zdaniem wielu osób jest to prawdziwa galeria sztuki na świeżym powietrzu. To oczywiście nie wszystko, co Mediolan ma do zaoferowania. Ja serdecznie namawiam, zapraszam i zachęcam do tego, by Mediolan odwiedzić, bo naprawdę warto. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję, Maciej Gładysz. No i już dziś zapraszam na kolejny odcinek. Dodam tylko, że ponownie zwiedzać będziemy Lombardię.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

0: telewizyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. W piątek piłkarze Warty Poznań rozegrali drugi mecz po awansie do Betclic pierwszej ligi. Drugi na wyjeździe. Tym razem rywalem był Spadkowicz Lechia. Warciarze po golach Mateusza Stanka, Marcela Stefaniaka i Arkadiusza Najemskiego ograli gospodarzy w Gdańsku 3-0. I po dwóch meczach mają porażkę i remis. Już w środę o godzinie 17.30 Warta Poznań rozegra mecz rundy wstępnej STS Pucharu Polski z Resowią Rzeszów w Środzie Wielkopolskiej, bo wciąż trwa modernizacja murawy prowadzona na stadionie przy Drodze Dębińskiej. W niedzielę Zielonych czeka trzecia delegacja w tym roku w pierwszej lidze. W niecieczy o 17.00 rywalem będzie kolejny Spadkowicz Brookbet Termalika. O rozpoczętym sezonie, o meczu w Gdańsku, czekających spotkaniach, no i powrocie do Poznania po 6 latach. Rozmawiam z nowym, starym, wahadłowym Jakubem Apolinarskim. Cześć, Kuba.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Powiedz tak, mecz w Gdańsku z Lechią zagraliście tak jak należy. Była skuteczna gra, były 3 gole, były 3 punkty, czyste konto. Lechia, mimo że Spadkowicz ma swoje problemy, myślisz, że to był jeden ze słabszych rywali w tym sezonie w pierwszej lidze?
7: Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, natomiast myślę, że ta pierwsza połowa, szczególnie te pierwsze 30-35 minut było naprawdę bardzo dobre w naszym wykonaniu. Pełna dominacja, pełna kontrola. Myślę, że gdybyśmy tam jeszcze jedną bramkę dorzucili, też nikt nie mógłby mieć jakby jakichś pretensji do nas. W drugiej połowie na pewno troszeczkę jakości więcej było. Lechia wprowadziła 2-3 piłkarzy Kapicia, Meny, to są piłkarze ekstraklasowi, było widać, że bardzo dobrze się tam gdzieś rozumieją i trochę więcej problemów nam stworzyli, ale myślę, że też w tych atakach szybkich, gdybyśmy tam troszeczkę lepsze rozwiązania znaleźli, no to myślę, że z 2-3 bramki jeszcze ze spokojem można by było dorzucić, ale myślę, że zwycięstwo okazałe w dobrym stylu, takie budujące nas, też wiemy, że te mecze gramy teraz na wyjeździe, więc tych punktów, każdy punkt będzie na wagę złota dla nas. No i co? I na pewno jesteśmy zadowoleni, już patrzymy.
6: Chociaż widziałem cię, właśnie to nawiązałem przed wejściem do studia, trochę zdradzę słuchaczom naszą rozmowę, że miałeś niedosyt przed tą kamerą TVP Sport, bo powiedziałeś, że fajnie wszystko, ale ja lubię liczby, mi brakowało tych moich liczb.
7: No na pewno, no nie ukrywam, że tamten poprzedni sezon w tych liczbach nie był taki, jakbym chciał i ja jestem mocno gdzieś tam...
6: Poprzedni sezon, przypomnijmy, w Polonii Bytom.
7: W Polonii Bytom i nie był taki, jakbym chciał. Jestem też jakby ofensywnym zawodnikiem, mocno na to nastawionym, więc myślę, że tam 2 piłki dograłem naprawdę dobre, nie udało się skończyć. W jednej albo w 2 sytuacjach mogłem zachować się lepiej i też na pewno ta szansa na strzelenie gola by była większa, ale ogólnie najważniejsze dla mnie, że zespół wygrał, a mam nadzieję, że te liczby przyjdą z czasem.
6: Może już w środę runda wstępna Pucharu Polski, Resowia Rzeszów, która o mały włos nie wyrzuciła Warty z bezpośredniego awansu w ostatnim meczu poprzedniego sezonu. Ty wtedy nie grałeś, ale myślisz, że koledzy jakoś będą specjalnie zmobilizowani na ten zespół?
7: Myślę, że nie do końca. To jest mecz jak każdy inny. Wiadomo, że Puchar Polski, jeden mecz i ktoś musi przejść dalej. Na pewno podejdziemy do tego bardzo dobrze skoncentrowani, przygotowani, bo to też fajnie.

0: fajne pole, żeby się popisać, wygrać, przejść do następnej rundy, trafić dobre losowanie, może kogoś z ekstraklasy i zagrać jakiś naprawdę fajny mecz. Mam nadzieję, że po prostu zagramy dobre spotkanie na naszych warunkach, wygramy je i też w zdrowiu i spokoju będziemy też przygotowywać się do tego meczu, który czeka nas w niedzielę, bo ciężki tydzień przed nami.
1: Oj, ciężki, bo patrzę na tą niedzielę, Brookbet Termalika, też Spadkowicz, ale dużo, zupełnie po drugiej stronie mocy ten Spadkowicz. Dwa zwycięstwa, jest wśród tych czterech, które mają komplet punktów. Trudny rywal, powiedz, już macie jakiś pomysł na to, jak tam urwać punkty w tej niecieczy?
0: No myślę, że pracujemy na razie nad tymi naszymi rozwiązaniami, to co my chcemy zrobić, a do meczu tak bardziej będziemy już się przygotowywać po tym pucharze. Czasu jest nie za wiele, więc na pewno skupimy się mocno też na regeneracji, na tym, żeby dobrze fizycznie się przygotować, bo też wyjazd to na pewno też będzie dodatkowe jakieś obciążenie, a piłkarsko myślę, że sobie damy radę.
1: To zapytam cię o to, dlaczego wróciłeś do Warty teraz, a nie 2 lata temu, jak chciałeś?
0: Kurczę, 2 lata temu tam było dużo zawiłości z wielu stron. Trochę niejasny zapis u mnie w kontrakcie, w Grodzisku i po prostu jakby, trzeba byłoby wyłożyć bardzo duże pieniądze za mnie wtedy, żebym mógł trafić tutaj do Warty. Ja bardzo chciałem, mocno walczyłem też w Grodzisku wtedy o to, żeby wrócić do Poznania. Warta też myślę, że wtedy robiła dużo, aczkolwiek pewne rzeczy były po prostu nie do przeskoczenia i wtedy nie dało się po prostu tego zrobić.
1: Powiedziałeś, mocno walczyłeś w Grodzisku o to, żeby wyjść w Poznaniu, ale mocno walczyłeś na boisku w Grodzisku, bo ja sobie tak patrzę na te twoje liczby. 3,5 roku spędziłeś, w sumie można powiedzieć 4 sezony, ale wykręciłeś liczby kosmiczne. 109 meczów, 14 goli, 46 asyst. Co było w Grodzisku? Jaki tam był klimat, że tobie tak się dobrze grało?
0: No myślę ogólnie, że w tym Grodzisku coś tam dobrego jest, bo nawet te wyniki obecnie i te wyniki w tamtym sezonie i zawodnicy jacy tam trafiali i gdzie teraz są, coś tam takiego dobrego jest. Jest na pewno jakaś dobra atmosfera, mała presja, klub taki rodzinny, bardzo, bardzo mały, specyficzny, myślę jak na ten poziom rozgrywkowy, miasteczko fajne do życia, można w 100% skupić się na piłce. Klub stabilny też finansowo, bez żadnych jakichś tam większych opóźnień. I myślę też, że wielu chłopaków jest tam takich, którzy tych wielkich akademii dotknęli, bo wielu chłopaków jest z Legii, z Polonii Warszawa, więc ta jakość piłkarska zawsze tam była i nie ukrywam, to jest po Warcie pewnie taki mój drugi dom, w którym dużo czasu spędziłem i dużo też zawdzięczam, ale zawsze czułem się tym warciarzem, nie? I do tej Warty nawet chłopacy wiedzieli w Grodzisku, że chciałem w tamtym te 2 lata temu już wrócić, nie?
1: Mhm. No dobrze, w Warcie grałeś w juniorach, potem wróciłeś, walczyliście o awans do Ekstraklasy. Jak wspominasz tamten czas tej oryginalnej swojskiej bandy Piotra Tworka?
0: Bardzo oryginalny czas i taki też szalony, bo to był czas trochę pandemii, ten sezon był tam przerwany na chyba 2 miesiące i później kończyliśmy go takim też specyficznym klimacie, że graliśmy chyba środa, sobota praktycznie, ale bardzo dobrze wspominam ten czas, nie? Dla mnie wtedy wejście do tej szatni to była super sprawa, jeszcze pamiętam też ten pierwszy mecz z Radomiakiem, wygrany 3-0, mój debiut wtedy i dograne praktycznie 2 asysty, więc ja bardzo dobrze się tam czułem i też była opcja, żeby po sezonie zostać, natomiast wtedy...
1: No właśnie, to moje pytanie kolejne, dlaczego ty nie zostałeś i nie liłeś tej ekstraklasy?
0: Natomiast wtedy miałem kontrakt z Rakowem, on obowiązywał jeszcze 3 lata i po prostu tam decyzja była troszeczkę, władz Rakowa troszeczkę inna, że po prostu w tej Warcie nie zostanę i tak się to potoczyło, nie? Mimo, że ja bardzo też chciałem zostać, klub też i trener, i pamiętam wtedy dyrektor Graf, rozmawialiśmy, ale taka jest piłka, nie zawsze to, co się chce, to się od razu dostaje.
1: Zapytam cię o to, bo w Rakowie w tej Ekstraklasie grałeś. Jakie miałeś wspomnienia z tej gry?
0: Takie słodko-gorzkie, jakbym to powiedział. Dużo doświadczyłem, dużo się nauczyłem. Myślę, że akurat od trenera Marka Papszuna już wtedy takiej rozumienia gry chyba najwięcej się nauczyłem na przestrzeni wszystkich wszystkich lat gry w piłkę. Dużo doświadczyłem też, bo i trafiłem do reprezentacji Polski do lat 20. Dostałem powołanie. Dwa mecze z Portugalią, Włochami, więc też fajni przeciwnicy. Więc na pewno taki słodko-gorzki, bo troszeczkę więcej w pewnym momencie myślałem, że osiągnę. A nie potoczyło się pewnie tak, jakbym sobie tego to chciał i to zakładał.
1: Jak różnym trenerem był Marek Papszon od Piotra Tworka?
0: No na pewno dwa różne systemy pracy, dwa różne systemy gry. Myślę, że trener Tworek dawał taką większą swobodę w ofensywie. Bardzo mocno bazował też na relacjach z szatnią, na relacjach takich międzyludzkich. U trenera Papszona natomiast, no to wiadomo, sztywne zasady, trzymanie się ich, bardzo jakby ciężkie treningi. Takie troszeczkę wyciskające zawodnika jak cytrynę na maksa. U trenera Tworka raczej takie szukanie świeżości, pewności z piłką, takiej łatwości później w decyzjach na boisku. Więc myślę też, że to w ogóle jakby dwa różne sposoby. A co też fajnego, ostatni sparing, jaki teraz graliśmy właśnie w Polonii Bytom, jak byłem, to spotkałem właśnie trenera Tworka i chwilę tam na ten temat też rozmawialiśmy, bo był trenerem rekordu i złapaliśmy się akurat jeszcze chwilę przed teraz moim powrotem do Poznania.
1: No to fajne spotkanie. Powiedziałeś trochę o tej Polonii Grodzisk, że tam była fajna atmosfera, że była rodzinna atmosfera. Wypisz, wymaluj to, co jest Warcie, to, co próbuje budować obecny trener i obecny zespół Warty.
0: Myślę, że tak. No to akurat dostrzegłem też bardzo dobrze. Szatnia naprawdę mega, mega, mega szatnia pod takim względem dogadywania się pomiędzy sobą, tego jak zawodnicy w tej szatni się czują, jak sztab się czuje, więc jest dużo podobieństw, natomiast też jest tutaj bardzo duża jakość piłkarska i to było widać od pierwszego treningu, jak tutaj się pojawiłem. Mhm.
1: A jak byś porównał trenera Macieja Tokarczyka z Piotrem Tworkiem? Jak różne są te dwie wizje zielonych, w których ty grałeś? No bo ty zacząłeś teraz grać, ale byłeś też obóz przygotowawczy, jakby jesteś nasiąknięty tą szatnią, tym sposobem gry, tym ustawieniem, tą filozofią, ale tak samo jak było to w przypadku Piotra Tworka. Jak one się różnią, te filozofie?
0: No myślę, że przede wszystkim sama struktura jest inna, bo trener Maciej Tokarczyk to tutaj preferuje grę trójką stoperów. Trener Tworek, wiadomo, że to było ustawienie 4-2-3-1, 4-4-2. Na pewno sposób gry jest zdecydowanie inny, ale tej takiego polotu z przodu, myślę, że to łączy tych trenerów, że dają taką swobodę i to, co dzieje się w tej trzeciej tercji pod bramką przeciwnika, to ma wychodzić od zawodników. W relacjach międzyludzkich też myślę, że jakby
1: są podobieństwa.
0: Podobna droga, tacy bardzo obaj trenerzy, tacy bardzo, bardzo rodzinni, przyjacielscy. Na wiele tematów można porozmawiać, więc pod tym względem to jest na pewno podobne. System pracy, myślę, troszeczkę inny pod takim względem organizacji pracy w tygodniu. Myślę, że teraz ogólnie też polska piłka cała poszła mocno, mocno w tym kierunku do przodu, by zespół taktycznie do meczu był dobrze przygotowany, nie? Nie mówię, że za trenera Tworka tak nie było. Było pewnie tego troszeczkę mniej, bo trener Tworek bardziej bazował na... tak mi się wydaje, takie mam odczucia po tym czasie, że bardziej liczył na to, że po prostu zawodnicy będą czuli to z boiska, jak w pewnym momencie trzeba się zachować. Myślę, że trener Tokarczyk więcej trochę uwagi poświęca jednak na tą taktykę pod takim względem gry obronnej i oczywiście też gry w ataku, ale później już w trzeciej tercji najbliżej bramki przeciwnika to już też jakość zawodników ma wychodzić.
1: A powiedz, bardziej przekonywała cię osoba trenera Macieja Tokarczyka, czy sentyment, że wracasz do Warty?
0: I to na pewno, bo jakby pierwszy sygnał dostałem od trenera w ogóle z zapytaniem, czy byłaby taka opcja. Pamiętam do dziś ten telefon, bo jakby trochę się go w sumie nie spodziewałem, że akurat w tym momencie będzie szansa powrotu. No i co? No i po pierwszej rozmowie ja już dałem tak naprawdę sygnał, że jestem na tak, że jeżeli tam wszystko, bo też miałem jeszcze ważny kontrakt z Polonią Bytom, jeżeli wszystko by się potoczyło dobrze, no to ja jestem zdecydowanie na tak, więc na pewno i osoba trenera Tokarczyka miała tu duży wpływ, plus to, że to była Warta Poznań, to wszystko zagrało się w całość.
1: Byłeś w tej drużynie i grałeś u Piotra Tworka i tam wtedy graliście cały czas, można powiedzieć, w delegacji, bo był Grodzisk Wielkopolski. Teraz Warta zaczęła zeszły sezon grać w Ogródku, tutaj w Poznaniu. Mocno czekasz na ten domowy mecz wreszcie w Poznaniu?
0: Bardzo mocno, bo za trenera Tworka i za tej swojskiej bandy właśnie nie było mi dane zagrać w Ogródku i ostatni mecz w Ogródku najprawdopodobniej rozegrałem w Centralnej Lidze Juniorów jeszcze w Warcie. Tych spotkań
1: trochę... Pamiętasz z kim? Przeciwko komu?
0: O kurczę, musiałbym sobie przypomnieć. Ciężko mi powiedzieć teraz, ale... Nie będę strzelał, no. Nie będę strzelał. Ale lat temu było sporo, więc no mocno czekam. Myślę, że też to boisko akurat i ten klimat jest specyficzny tutaj i było widać, że jak Warta wróciła do tego Ogródka teraz w tej drugiej lidze, to naprawdę... poniosło trochę, kibice ponieśli, myślę, i drużyna się dobrze czuła na tym boisku.
1: A jak Warta zmieniła się organizacyjnie od tamtego, co pamiętasz? Bo wtedy to był bardzo trudny czas, a mam wrażenie, że teraz idzie trochę nowe.
0: Idzie nowe, na pewno. Organizacyjnie, no myślę, że to wszystko idzie cały czas do przodu. Mam nadzieję, że też... Ta organizacja będzie zachowana i liczę na to, że jeżeli już to wszystko będzie też przeniesione na drogę dębińską, jakby przy stadionie to wszystko będzie, to wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Porównując tamten czas też był specyficzny, bo tak jak mówię, była pandemia, kluby też miały troszeczkę problemów finansowych, nie było kibiców na stadionie, więc to był taki czas... który trzeba było po prostu wytrzymać, ale jakby wtedy myślę, że nie skupiliśmy się na tym, bo też wynik napędzał to, że każdy z nas czekał na ten następny mecz. Na dzień dzisiejszy, no to w klubie uważam, że tutaj niczego nie brakuje. Naprawdę to wszystko jest na dobrym poziomie, może nie jakimś wybitnym, ale na dobrym poziomie pozwalającym, myślę, że na spokojnie rywalizować w pierwszej lidze.
1: Jesteś specem od awansów, to dlaczego przyszedłeś już po awansie, a nie wywalczyłeś tego awansu dla Warty?
0: No właśnie, dobre pytanie, ale no tak się historia potoczyła, ja w tej Warcie już też...
1: Rozumiem, że czekasz teraz na awans do Ekstraklasy.
0: Chciałbym drugi raz go osiągnąć i w tej Ekstraklasie zagrać z Wartą, co nie było mi dane, więc mam nadzieję, że tak się stanie. Mocno w to wierzę i liczę, bo myślę, że może pierwsza dwójka to by było... Gdybym teraz coś takiego powiedział, daleki od jakichś tam nawet marzeń, ale myślę, ta szóstka, dlaczego nie? Wiadomo, że to na razie to jest wybieganie za daleko w przyszłość, ale mecz po meczu...
1: Ale myślisz, że macie potencjał na pierwszą szóstkę w pierwszej lidze? Bo tam są mocne firmy.
0: Są mocne firmy, ale jeżeli rok temu Grodzisk był po pierwszej rundzie na trzecim miejscu, to dlaczego Warta Poznań nie ma być na koniec sezonu gdzieś tam zakręcić się w okolicach baraży? Jeżeli Warta Poznań, która wtedy miała się za trenera Tworka utrzymać i awansowała, to dlaczego nie? No, piłka nie takie historie widziała, więc wiadomo, że idźmy mecz po meczu, pracujmy w jednym kierunku, tak jak to trener zawsze, to Karczyk mówi, żebyśmy nie zbaczali z tej naszej drogi i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi, ale myślę, że taką sumienną pracą, no to jesteśmy w stanie naprawdę fajne wyniki osiągnąć.
1: To ostatnie trzy pytania na szybko. Dlaczego jesteś, powiedziałeś na prezentacji, że możesz być jednym z największych nerdów w szatni, bo najbardziej interesują cię quizy te piłkarskie. To ja zapytam, statystyki twoje, ligowe, czy w ogóle piłkarskie?
0: Może nie tyle statystyki, ale bardzo dużo oglądam piłki i to nie na takim poziomie jakby tam lig zagranicznych, tylko bardziej bardzo dużo oglądam drugiej ligi, pierwszej ligi, ekstraklasy. Wiem, kto gdzie mniej więcej gra, wiem w jakim...
1: Co to znaczy bardzo dużo?
0: No dla mnie to jest bardzo dużo, jeżeli tam w tygodniu ileś tych skrótów, ileś magazynów, ileś podcastów odpalę i to cały czas gdzieś tam się u mnie powtarza, więc wiadomo, pełnych meczy może nie aż tak dużo, ale tych skrótów, podcastów, jakichś nawet konferencji.
1: Czyli lubię, żyjesz piłką poza
0: tak,
1: piłką.
0: Tak, lubię sobie nawet odpalić konferencję przeciwnika przed naszym meczem, więc pod tym względem myślę, że dużo wiem.
1: No dobrze, jesteś z Leszna, a Leszno żyje żużlem i Unią. Powiedz, jesteś kibicem Czarnego Sportu?
0: Jestem. Jakby to taka też mała odskocznia, nie? Że ten żużel sobie tam śledzę i akurat no, wczoraj jechali bardzo ważny mecz i wygrali i awansowali do playoffów, więc no, dla mnie to też mała odskocznia i tym żużlem też mocno się interesuję, że też oglądam jakieś podcasty i tak dalej, więc ciężko będąc Leszna jakby nie dotknąć w ogóle żużla.
1: No dobrze, no to rozumiem, że dotkniesz nie tylko przez statystyki, ale też fizycznie Golęcina i meczu Skorpionów.
0: Na pewno, wiem, że chyba wczoraj jechali, wygrali z Rybnikiem 2 punktami, więc mniej więcej wynikowo też się orientuję, jak to wygląda. Mieszkając w Poznaniu, myślę, że teraz będzie więcej okazji, żeby na tym Golęcim pochodzić. No bo ten żużel w Poznaniu też widać, że dobrze się rozwija, w dobrym kierunku to zmierza.
1: O żużlu na koniec mówił gość mój, Jakub Apolinarski, prawy wahadłowy Warty Poznań, który wrócił do Warty po 6 latach. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
5: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, zwyciężyłem świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
4: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
6: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą Porcją Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej

0: wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: Tre giovani provenienti da varie parti d'Europa.
2: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
3: Biskupi w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
2: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
4: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
5: Powstanie warszawskie, bardzo ważny moment w historii naszego kraju, bardzo ważny moment także myślę, że dla wielu młodych osób, które zaczynają zgłębiać historię powstania warszawskiego, poznają bohaterów i jednym z uczestników, mniej oczywistym, był także wtedy ksiądz Stefan Wyszyński. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże.
5: Ta historia powstańcza księdza prymasa, ale powiedzmy też ta wcześniejsza trochę, związana z II wojną światową, zaczyna się w Laskach. Jak to wyglądało?
6: Laski to już jest część wojennej tułaczki księdza prymasa, ponieważ na początku ksiądz Wyszyński, kiedy nakazał mu biskup Kozal opuścić Włocławek, bo był imiennie poszukiwany przez gestapo, pojechał do swojego ojca, do Wrociszewa. Ale potem ściągnął go ksiądz Władysław Korniłowicz, jego duchowy kierownik, do Kozłówki i do Żułowa. I tam też opiekował się taką grupą właśnie dzieci ociemniałych, którymi zajmowały się siostry franciszkanki, najpierw w majątku zamojskim w Kozłówce, a potem w Żułowie, kiedy tam coraz niebezpieczniejsza była sytuacja, zresztą była potrzeba większa w Laskach. Ksiądz Korniłowicz poprosił, żeby ksiądz Wyszyński przeniósł się do Lasek. I tam służył ludności okolicznej. Był po prostu kapelanem tego ośrodka. Służył dzieciom, siostrom. Byłam świadkiem spotkania z taką osobą, która mówi, że właśnie tak nie mogła znaleźć spokoju w czasie wojny, bo to bez przerwy napięcie, co będzie, co za chwilę będzie. I poszła do spowiedzi do księdza Wyszyńskiego. Ksiądz Wyszyński jej poradził, żeby sobie codziennie czytała psalmy. I mówi, to czytanie psalmów tak mnie przeniosło w inną rzeczywistość, w tą pewność, że jest Bóg, że odtąd przestałam się dać.
5: I wcale nie potrzeba wojny, nie potrzeba wojennych czasów, żebyśmy żyli w niepokoju, chociaż jeżeli przełożymy tamtą rzeczywistość i nasze dzisiejsze niepokoje, to myślę, że te psalmy to jest odpowiedź także i dla nas, dzisiejszych ludzi.
6: Tak, w ogóle modlitwa. Modlitwa, kiedy człowiek spokojnie, nawet nic nie mówiąc, pobędzie przed Najświętszym Sakramentem albo poczyta Ewangelię, to przenosi się w inną rzeczywistość i okazuje się z tych wspomnień, że bardzo skutecznie.
5: Ksiądz Stefan Wyszyński w Laskach służył innym i to jest też ten kolejny element, który sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Jak mamy ludzi wokół siebie, którym możemy służyć, którym możemy oddawać swoje życie, ale z drugiej strony te czasy niepokoju, zawieruchy wojennej, to tak jak pani powiedziała, czas niepokoju, a ksiądz prymas, wtedy jeszcze ksiądz, zwykły ksiądz, nie wiedział jeszcze, że będzie prymasem przecież, pomagał tym, którzy no właśnie żyli w tym niepokoju, w stresie, potrafił sam odnaleźć pokój i jeszcze się nim podzielić. To jak on to robił? Psalmy, modlitwa, ale pewnie też poszukiwanie w tym wszystkim sensu.
6: Myślę, że przede wszystkim zaufanie do Boga, które miał od dziecka. Taka pewność, że jest Bóg nad tym wszystkim. I taka postawa po prostu wolności, takiej gotowości, cokolwiek jest, trzeba służyć. Trzeba robić to, co mogę. A wtedy właśnie ta postawa też pomaga, że człowiek nie myśli o trudnościach, tylko myśli o tym, co ma do zrobienia. Wspominał ksiądz prymas, że nigdy nie było nalotu w czasie wieczornych modlitw i różańca, które codziennie odmawiali. I to im dawało pokój, że jest Bóg. Jest Bóg, który nad wszystkim czuwa.
0: Święci często jest tak, że przecinają się ich drogi. I tak samo było w przypadku księdza Wyszyńskiego i błogosławionej matki Róży Czaskiej. Poznali się w Laskach. Czy oni się lubili?
6: No tak trudno to powiedzieć, czy się lubili. Ksiądz prymas miał wielką cześć dla matki Elżbiety. Różne decyzje podejmowali wspólnie. Ksiądz prymas wspominał, że kiedy była propozycja, żeby w Laskach oprócz szpitala wojennego był też skład broni, ksiądz Wyszyński obawiał się tego, ale matka poszła na całość i ksiądz Wyszyński mówił: budowałem się odwagą tej kobiety, że ona po prostu potrafiła tak służyć i to właśnie na różne sposoby, nie tylko niewidomym, ale też żołnierzom, że pozwoliła na to, żeby tam był szpital powstańczy i pozwoliła na to, żeby się tam spotykali powstańcy i właśnie żeby był skład broni. To była postawa takiej wspólnoty. Oni rzeczywiście wtedy jakby wspólnie radzili sobie z tą trudną rzeczywistością. Ale w Laskach też przecięły się drogi księdza Wyszyńskiego i przyszłego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsze spotkanie tak zwanej ósemki w Laskach 1 listopada, kiedy te pierwsze 8, które chciały tworzyć miasto dziewcząt, spotkały się z księdzem Wyszyńskim. Odtąd już na zawsze Bóg te drogi złączył. Właściwie nie tylko do jego śmierci, ale aż do dzisiejszego dnia. I też to wszystko dokonało się w czasie okupacji w 1942 roku.
0: Ksiądz prymas często mówił, że ten czas w Laskach i szczególnie czas powstania warszawskiego to był moment, który bardzo mocno ukształtował jego charakter, ukształtował go wewnętrznie i nauczył go trwania w trudnościach, które potem w jego życiu miały przyjść. Czy wspominał te historie z powstania warszawskiego szczególnie? Jak to wyglądało w jego opowieściach?
6: Kiedy słuchałam wspomnień księdza prymasa o powstaniu, to zawsze mnie zdumiewało to, że ksiądz prymas, który był zwolennikiem rozwiązań pokojowych, po tym, kiedy został prymasem, robił wszystko, żeby nie zginął żaden człowiek z jego powodu. Jednocześnie był pełen uznania dla powstańców, dla tych młodych chłopców, dziewcząt, towarzyszył im. Tak opowiadał, że kiedy był kapelanem już w tym szpitalu powstańczym, ci młodzi chłopcy, 15-16-letni, którzy byli tacy dzielni na froncie, kiedy przychodziło fizyczne cierpienie, operacje, bali się tego cierpienia. I wspominał, że nie jeden prosił: dobrze, zgadzam się na operację, ale żeby ksiądz Wyszyński był przy mnie i trzymał mnie za rękę.
0: To i też trudne zadanie.
6: Tak, i wspominał, że trzymał za rękę, dopóki nie zadziałało znieczulenie, a potem biegł do innych i wracał, kiedy kończył się zabieg, żeby być przy tym chorym. Jeden bardzo boży chłopak martwił się, że ma jeszcze tyle siły w sobie, że nie zdąży na święto w niego wzięcia Matki Bożej. A ksiądz Wyszyński wziął go za rękę, no ściśnij, mówi, nie było siły już w tej ręce. Zapewniłem go, zdążysz. I zdążył. Także było to takie towarzyszenie żołnierzom, młodym żołnierzom, jak dzieciom. Ale też nie poprzestawał na tym, żeby zajmować się tylko chorymi w szpitaliku, ale jak wspomina, chodził po okolicznych lasach, rozgrzeszał żołnierzy w okopach, czasami zbierał rannych, czy opatrywał na miejscu, często chodził razem z siostrami. Wspomina, że kiedyś spotkali ludzi tak poszarpanych, że no i w żaden sposób nie daliby rady sami, zwłaszcza, że ci żołnierze byli z bronią. To byli rosyjscy żołnierze już. I gdyby zdjęli z nich broń, to by zarzucono im, że rozbrajają żołnierzy. A ksiądz Wyszyński zawołał drugi oddział, żeby ratowali tych. Oni machnęli tylko ręką. U nas ludzi mnogo. U nas dużo ludzi. I poszli. Mówi ksiądz Wyszyński, no zrobiliśmy co mogliśmy, ale nie udało się tych ludzi uratować. Wspominał, jak kiedyś znalazł dziewczynę ranną w nogę. Rana była tak głęboka, że nie doniósłby jej do szpitala bez założenia opaski uciskowej, bo umarła bez upływu krwi, więc zdjął z siebie coś, chyba pod koszulkę czy jakąś koszulę, którą miał. Założył opaskę uciskową powyżej rany, wziął dziewczynę na plecy i przyniósł do szpitala wojennego. Po latach przyszła elegancka pani podziękować księdzu Wyszyńskiemu za ocalenie. I to ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz wtedy w Laskach przyniósł na plecach do szpitala.
5: Mówi pani o tym wielkim zaufaniu do Pana Boga, które cechowało księdza Wyszyńskiego, ale słyszałam też, że ten czas Powstania Warszawskiego szczególnie był to okres, kiedy ksiądz prymas Panu Bogu bardzo trudne pytania zadawał, bo widział wiele cierpienia. Zastanawiał się nad tym, dlaczego ci młodzi ludzie muszą umierać, dlaczego nasz kraj tak cierpi.
6: Odpowiedzią dla niego było to, tak jak wspominał, że on widział nie tyle walkę tych młodych ludzi, ile ich bezgraniczną miłość do ojczyzny. I to było dla niego takim wytłumaczeniem tego, że giną, tego, że walczą, tego, że nie można ich ocalić, że ta ofiara jakoś jest potrzebna. A w tym wszystkim wiedział, że idą do Boga. I to dla niego było największym pokojem, że nawet kiedy człowiek ginie, to się nie unicestwia, tylko żyje dalej.
5: Czy możemy uczyć się od księdza Wyszyńskiego tego, żeby o trudnych tematach w naszym życiu z Panem Bogiem rozmawiać? Bo czasami jest tak, że boimy się stawiać Bogu trudne pytania. A ksiądz Wyszyński od początku swojego życia i szczególnie w tym czasie wojennym nie bał się tego robić. Zwracał się z tymi trudnymi pytaniami do Pana Boga. Warto to robić?
6: W nas ludziach często jest taka postawa, że albo się boimy w ogóle Panu Bogu zawracać głowy naszymi sprawami, albo z kolei Pana Boga obwiniane za zło, które się dzieje. Nieraz pada pytanie, a gdzie był Bóg, kiedy ginęli ludzie w Oświęcimiu? I bardzo mądrą odpowiedzią jest powiedzenie, że Bóg był w nich, Bóg cierpiał w nich. I ta wiara, że Bóg nie jest jakimś prokuratorem, który stoi nad światem i karze nas za jakieś zło. Bóg nie jest autorem zła. Bóg się zmierza ze złem w solidarności z nami, ludźmi. Nie tylko na krzyżu, ale także dzisiaj. Bóg cierpi w tych ludziach. I dla księdza prymasa taką lekcją było to, że pewnego razu wyszedł na brzeg lasu i kłęby dymu, które wiatr przyniósł z płonącej Warszawy z resztkami papierów, spadały właśnie na ten las. I ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru. I na tym skrawku było napisane: będziesz miłował. Wziął tę karteczkę, przyniósł do sióstr, położył na ołtarzu. Powiedział, to jest dla mnie testament walczącej Warszawy.
5: To była chyba też dla niego duża lekcja przebaczania, bo pani powiedziała o tym, że widział też żołnierzy wrogich Polakom, ale patrzył na nich z szacunkiem i mimo wszystko dbał o to, żeby ocalić godność człowieka.
6: Tak, ta umiejętność widzenia człowieka jako człowieka. Czy to jest powstaniec, czy to jest żołnierz Armii Czerwonej, czy to jest żołnierz niemiecki, bo i tacy trafiali do szpitala wojennego, bo w szpitalu jest taka zasada, że przyjmują wszystkich żołnierzy. Wspominał, jak kiedyś lekarze niemieccy przynieśli mu zdjęcie powalonego posągu Chrystusa z kościoła Świętego Krzyża. Na posągu był napis Sursum Corda. I oni, pokazując księdzu prymasowi to zdjęcie, powiedzieli: jeszcze Polska nie zginęła.
7: I on żył potem tymi słowami.
6: Żył tymi słowami. Kiedy przyszedł dzień jego ingresu do Warszawy, mówił wtedy: po Warszawie trzeba chodzić z wielkim szacunkiem, bo jest omyta krwią największych Polaków, największych patriotów, młodych ludzi kochających ojczyznę. I on w tym wszystkim właśnie widział tę obecność Boga i miłość do ojczyzny.
5: Pani Aniu, a dzisiaj czasami pada takie pytanie, a po co było to powstanie? Może nie było potrzeby, żeby przelewać krew tych młodych ludzi, którzy zginęli za wolną Polskę? Może to wszystko było niepotrzebne? Co by ksiądz prymas na to nam powiedział?
6: Ksiądz prymas miał bardzo jasne przekonanie na ten temat. To sam mówił o powstaniu styczniowym, o powstaniu listopadowym. Pamiętam takie słowa księdza prymasa: czemu się dziwić ptakowi, który był wolny, a jest zamknięty w klatce, że się obija o te kraty, że traci pióra, że traci krew? Czemu się dziwić? I tu ksiądz prymas, który właśnie był z jednej strony zwolennikiem rozwiązań pokojowych, jednocześnie miał wielkie uznanie dla wszystkich powstań. Uważał, że nawet jeżeli powstania nie miały znaczenia militarnego, miały ogromne znaczenie moralne. Świadczyły o tym, że Polska żyje. Że Polska żyje w sercach ludzi, że Polacy się nie poddali. I nawet jeśli te powstania były przegrane militarnie, były wygrane moralnie. I gdyby nie te powstania, gdyby nie to pragnienie wolności, tak ksiądz prymas też mówi, wolność nie spadła nam z nieba. Ona była wykuwana przez wieki. Kiedy walczyliśmy i kiedy wołaliśmy w niebo: Boże, coś Polskę, zmiłuj się nad nami.
5: A czy dzisiaj Polska jest w sercach Polaków tak mocno, jak była w czasach Powstania Warszawskiego?
6: Mnie się wydaje, że gdyby, nie daj Boże, przyszło jakieś nieszczęście na ojczyznę, ta iskra się odezwie. Bo młodzi ludzie mają w sobie wielką wrażliwość i dobroć. I kiedy jest jakieś wyzwanie, nie znamy siebie, dopóki nie stanęliśmy w takiej sytuacji. Pamiętam, że kiedy był ten czas komunizmu, to też nam się wydawało, że już ten ogień wystygł w sercach ludzi. Ale kiedy przyszedł czas Solidarności, kiedy te miliony robotników stanęły do walki o wolność, o zrzucenie tego jarzma, zobaczyliśmy, że ten ogień w sercach ludzi nie zgasł. I ja mocno wierzę w to, że ten ogień nie zgasł w sercach młodych ludzi.
5: A co zrobić z ogniem nieprzebaczenia, które też dzisiaj w sercach Polaków czasami pojawia się wobec ogromnej tragedii, dramatu zbrodni wołyńskiej? Czy odpowiedzią od Pana Boga ponownie byłby ten skrawek „będziesz miłował”?
6: Podobnie jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku przed milenium. Przecież ksiądz prymas widział, co Niemcy robili, a jednak w imię Ewangelii, w imię prawdy chrześcijańskiej wyciągnął ręce do biskupów niemieckich, bo miłość zwycięża. Przebaczenie jest potrzebne nam, nie tylko wrogom, a może nie tyle wrogom, co nam, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. i nasza reakcja pierwsza na ludzi dotkniętych wojną była znakiem, że w nas jest ta miłość Boża. Nie pytaliśmy wtedy, czy są spadkobiercami zbrodni wojennej z tego samego kraju. Patrzyliśmy, że to są ludzie. I wydaje mi się, że to patrzenie na człowieka ponad podziałami jest chyba jakimś wyjściem. No i to, co ksiądz prymas, co już wspominałam, powiedział mi o panu Gomułce. Bóg go kocha. To, co ja mam do powiedzenia. Czy ludzie byli zaślepieni jakąś ideologią, jakimś szatańskim opętaniem? I nie nam sądzić, ale pamiętać. Ksiądz prymas był za tym, żeby przebaczyć, ale pamiętać. Pamiętać w tym sensie, żeby się to nie powtórzyło i żeby, broń Boże, nie pójść w te ślady.
5: I niech to wspominanie będzie też okazją do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, skąd jesteśmy i żebyśmy pamiętali o modlitwie za wszystkich powstańców, za tych wszystkich także cywilów, którzy podczas Powstania Warszawskiego i podczas całej II wojny światowej zginęli. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję. Szczęść Boże.
8: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: W uczuciu miłości dla matki i siostry zapomniał Juda o sprzeczce, jaką miał z Messalą, i zaczął błagać: pomóż im, Messalo, pomnij na naszą przyjaźń w dziecięctwie. Ja, Juda, proszę cię, błagam. Rzymianin udał, że nie słyszy, a potem zwrócił się do oficera. Nie jestem tu już potrzebny. Na ulicy jest więcej do roboty. Niech przepada Eros górą Mars. I wyszedł. Juda zrozumiał ten okrzyk i z goryczą w duszy modlił się, mówiąc: gdy nadejdzie godzina twej pomsty, o Panie, niech moją będzie ręka, która ją wykona. Przezwyciężając boleść, zbliżył się do oficera i rzekł: Panie, kobieta, której jęki słyszysz, jest moją matką. Ocal ją wraz z córką. Bóg jest sprawiedliwy. Odda ci miłosierdzie za miłosierdzie. Słowa te wzruszyły wojownika, bo zawołał: do fortecy z kobietami. Nie czyńcie im krzywdy. Zażądam ich od was. Weźcie sznury, rzekł następnie do tych, którzy pilnowali Judy. Związać mu ręce i wyprowadzić stąd. Nie ujdzie on kary. Nieszczęśliwą matkę wyniesiono, a Tirza, skamieniała z boleści, poszła za nią bez oporu. Juda pożegnał je wzrokiem pełnym rozpaczy, zakrył twarz rękoma, jakby chciał tę straszną chwilę wiecznie zachować w pamięci. Płakał, ale nikt łez jego nie widział. Wśród bólu i przerażenia zaszło w nim coś, co nazwać można cudem. Dotąd usposobienie młodego Izraelity było prawie kobiece. Wiódł bowiem życie szczęśliwe i oprócz miłości dla matki i siostry nie znał innych uczuć. Teraz, gdy podał ręce, aby je związano, znikły dziecięce urojenia. Nagle dojrzał, stał się mężczyzną. Na odgłos trąby, która zabrzmiała w podwórzu, żołnierze opuścili taras. Wielu nie śmiało ukazać się z łupem w szeregu, rzucali więc zdobycz na ziemię, zasiewając drogę najcenniejszymi przedmiotami. Gdy Jud

0: opuścił dom i znalazł się na ulicy, wojsko stało już w szyku. Matkę, córkę i wszystkich domowników uprowadzono bramą północną, której gruzy utrudniały przejście. Łatwo sobie wyobrazić jęki i płacz służby, z której wielu urodziło się w domu, który teraz opuszczali. Rozpacz ich rozdzierała serce. Gdy wreszcie wyprowadzono z domu konie i bydło, zrozumiał Judasz zemstę prokuratora. Wszystko zabrano, nawet gmach odarto z ozdób, aby służył za przestrogę tym, którzy by mogli zamarzyć o zniesieniu niewoli lub usunięcia namiestnika rzymskiego. Los rodziny Chórów miał im być przestrogą, a ściany ich domu miały świadczyć o tym, co zaszło po wszystkie czasy. Wojsko stało w szeregach, tak jak przedtem, lśniące od pancerzy. Biedny jeniec zapomniał o sobie, na próżno szukając wśród gromady niewolników, matki i Tirzy. Nagle zerwała się jedna z kobiet i szybko pobiegła ku bramie. Kilku ze straży puściło się z krzykiem za nią, ale nadaremnie. Ona podbiegła do stóp Judy i objęła jego kolana, nie mogąc od płaczu wymówić ani słowa. A on pochylił się nad nią i rzekł: żyj, Amro, dla Tirzy i matki mojej. Oddaję ci je w opiekę, a gdy wrócę... Gdy domawiał tych słów, żołnierz pochwycił kobietę, lecz wyrwała mu się z rąk, wpadła w bramę, przebiegła przez korytarz i przepadła w podwórzu. Puśćcie ją, krzyknął dowódca. Zapieczętujemy bramę, niech umiera z głodu. Murarze zamurowali bramę, po czym to samo zrobili z bramą wschodnią. Pałac Chórów, w którym dotąd kwitło szczęście, stał się głuchą pustką. Po ukończeniu dzieła zniszczenia powrócił oddział wojska do fortu, gdzie prokurator, odpocząwszy po doznanym wstrząśnieniu, zajął się sądzeniem winowajców. Nazajutrz udał się do opustoszałego pałacu oddział wojska, aby opieczętować woskiem wszystkie wejścia i na każdej z czterech stron przybić kartę z następującym łacińskim napisem: to jest własność cesarska. I znów upłynął dzień jeden. Drogą z Jerozolimy do Nazaret o godzinie 9 z rana wiódł dziesiętnik małą garstkę jeńców. Nazaret było wówczas małą mieściną, wznoszącą się na stoku wzgórza. Jedyna jego ulica była raczej ścieżką, wydeptaną stopami przechodniów i kopytami trzód. Ku południowi ciągnie się dolina Esdrelon, a u jej wschodnich wzgórz widać wybrzeże Morza Śródziemnego, urocze okolice Jordanu i górę Hermon. Dolinę tę zdobiły wówczas ogrody, oliwne laski, winnice, sady, a grupy palm dodawały jej wschodniego wyglądu. Domy miasteczka ubogie, jednopiętrowe, czworokątne, z płaskimi dachami, gęsto oplecione szerokolistnym winem, widniały z daleka. Krajobraz wywoływał weselsze wrażenie, bo sroga posucha niszcząca Judeę nie przekracza granic Galilei. Trąba oznajmująca o zbliżającym się oddziale wywarła czarodziejski wpływ na mieszkańców miasteczka. Wszystkie bramy i drzwi napełniły się tłumem ciekawych. I nic w tym dziwnego. Nazaret leżało z dala od głównych gościńców, na których łatwiej o nadzwyczajne wypadki. I tutaj nie żywiono życzliwych uczuć dla Rzymian, ciekawość jednak zagłuszyła nienawiść. Głównym przedmiotem uwagi był więzień. Biedny, szedł pieszo z odkrytą głową, prawie nagi, z rękoma w tył związanymi. Aby nie próbował ucieczki, przywiązano go do konia, a tumany pyłu towarzyszące pochodowi jeźdźców zasłaniały go często jakby żółtą chmurą. Widziano jednak, że był bardzo młody, że stopy miał skrwawione i upadał od zmęczenia. Pochód zatrzymał się u studni, po czym dziesiętnik i jego ludzie zsiedli z koni. Więzień padł na ziemię jak nieżywy. Ciekawi ujrzeli, że to prawie jeszcze chłopie. Serca ich zadrgały litością, ale nie śmieli jej okazać. Podczas gdy żołnierze gasili pragnienie, tłum albo im pomagał w opatrywaniu koni, albo patrzył z współczuciem na więźnia, nie wiedząc, jak mu pomóc. Nagle jedna z obecnych niewiast zawołała: patrzcie, oto idzie cieśla, On nam poradzi. Istotnie, drogą od Seforis szedł człowiek już wiekowy. Spod nakrycia głowy wychylały się siwe włosy, a długa jeszcze bielsza broda spadała na grubą, szarą suknię. Szedł pomału, bo był podeszły w latach i dźwigał narzędzia swego rzemiosła – siekierę, piłę i nóż ciesielski. Poznać było, że wraca z dalekiej drogi. Zbliżywszy się do studni, przyjrzał się zgromadzonemu tam tłumowi. – O, rabi, dobry rabi! – zawołała kobieta, podbiegając ku niemu. – Patrz, oto więzień. My nie śmiemy, ale ty zapytaj, co on za jeden, co uczynił i co z nim chcą zrobić. Oblicze przybyłego nie zdradzało żadnego wzruszenia, mimo to jednak zbliżył się do dowódcy i spojrzał na więźnia. – Pokój pana niech będzie z tobą – zagadnął poważnie. – Wzajemnie? Niech łaska bogów cię strzeże – odrzekł dziesiętnik. – Czy przybywacie z Jerozolimy? – Tak. – Czy więzień wasz młody jeszcze? – Co do lat? – Tak. – Mogęż zapytać, jaka jego wina? – Jest mordercą. Wyraz ten ze zgrozą i zdziwieniem powtarzali obecni, a rabbi pytał dalej. Czy jest synem Izraela? Żydem jest, rzekł krótko Rzymianin. Nie rozumiem się na waszych pokoleniach, ale rodzina jego nie jest mi obca, rzekł po chwili. Może słyszeliście, kiedy o księciu jerozolimskim Hurze. Zwano go zwykle Ben-Hurem, a żył za czasów króla Heroda. Znałem go. Odparł Józef. A więc to jego syn. Ze wszech stron słychać było słowa zgrozy lub współczucia, co skłoniło dziesiętnika do nawiązania dalszej rozmowy. Przedwczoraj na ulicach Jerozolimy o mało nie zabił szlachetnego Gratusa, rzucając mu na głowę dachówkę z dachu pałacu ojców swoich. Po tych słowach nastąpiła cisza, wśród której Nazarejczycy patrzyli na Ben-Hura jakby na dzikie zwierzę. I zabił go? Pytał dalej Józef. Nie. Czy już zasądzony? Tak. Na dożywotnie galery. Niechaj go pan wspiera, rzekł Józef z głębokim wzruszeniem w głosie. Podczas tej rozmowy zbliżył się młodzieniec, który przyszedł z Józefem, a dotąd nie zwrócił był na siebie uwagi obecnych. Położył przyniesioną siekierę i podszedłszy ku studni, wziął stojące na kamieniu naczynie z wodą i podał skazanemu. Uczynił to tak spokojnie i z taką godnością, że zanim straż mogła przeszkodzić, gdyby przeszkodzić w ogóle chciała, już stał przy więźniu i podawał mu wodę do picia. Miękkie dotknięcie ramienia wzbudziło nieszczęsnego Judę. Podniósł oczy i ujrzał twarz, której nigdy nie miał zapomnieć. Była to twarz młodzieńca, równego mu prawie wiekiem. Otaczały ją pukle złotawych włosów, a wejrzenie ciemno-niebieskich oczu było pełne miłości i świętej powagi, a zarazem woli tak potężnej, że żadna siła oprzeć by mu się nie mogła. Dni i noce w cierpieniu spędzone, doznana krzywda napełniły duszę Judy goryczą i żalem. Zdawało mu się, że nic go już nie wzruszy, prócz zemsty, którą poprzysiągł całemu światu. Teraz, o dziwo, wystarczyło jedno spojrzenie, aby zapomniał o wszystkim i stał się znów ufającym dzieckiem. W milczeniu przyjął napój i w milczeniu zaspokoił pragnienie. Wówczas ręka młodzieńca, spoczywająca dotąd na ramieniu więźnia, spoczęła na jego czole, zdawała się błogosławić go, po czym młodzieniec odniósł dzban na poprzednie miejsce, zabrał siekierę i wrócił do Józefa. Oczy wszystkich, tak żołnierzy jak i wieśniaków, zwrócone były na niego. Po napojeniu koni i odpoczynku ruszono z miejsca. Nic się nie zmieniło na pozór, a jednak serce dziesiętnika uległo niepojętemu uczuciu. Sam podniósł więźnia z ziemi i pomógł mu wsiąść na konia za jednym z żołnierzy. Nazarejczycy powrócili do domów, a z nimi rabbi Józef i młodzieniec. Było to pierwsze spotkanie Judy z synem Najświętszej Marii Panny. Thank you.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
2: Wywiad z człowiekiem.
3: O, jaki fajny instrument.
4: Nikola gra na pianinie.
3: Super.
5: Więc jak teraz serial będzie?
4: Żeby po prostu nie wychodziła z tego z wprawy, to no. Chociaż 5 minut, 10 minut dziennie.
5: No dopiero teraz będzie
4: takiego.
5: Wywiad?
4: Tak, kochanie.
3: Coś się walnąłeś, coś?
4: Co tam się stało?
5: Nie.
4: O.
3: Takie noga jak prawdziwy chłopak się musi czasem porozbijać.
4: Tak, to. Dobrze, Nikocia, prośba przez 40 minut nie wchodzicie tutaj, dobra?
5: Albo tu będę się.
4: A chciałabyś odsłuchiwać, co ja będę mówić o was, tak?
3: A dlaczego o was akurat? Ja nie wiem, co
5: ale tutaj będziesz mówić.
4: No tu!
5: A!
4: Ja ci mogę psiknąć.
5: Czym?
4: Tym. Będzie trochę piekło.
5: Nie!
4: Prawdziwy facet potrafi.
5: Nie chcę już. Nie!
4: Jesteś prawdziwy, kochany facet.
6: Dobrze. Paweł Kęska, dzień dobry. Jesteśmy tutaj w jastarni. Mnóstwo ludzi przyjeżdża zawsze. Też mnóstwo dzieci przyjeżdża. Dla dzieciaków ważny czas. Można wyjechać i opuścić na trochę szkołę. A dzisiaj siedzimy w takim niedużym domku właśnie w jastarni. Nie tak daleko Zatoki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak się zostaje rodziną zastępczą?
7: My jesteśmy zawodową rodziną zastępczą od 13 lat. Chyba z potrzeby serca. Zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6: My, czyli kto?
7: Czyli ja i mój mąż, oczywiście. Ja, bo jak to rodzina, tak? Ja i mój mąż zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nasza przygoda jeszcze zaczęła się trochę wcześniej, bo my nie posiadamy jak gdyby biologicznych dzieci i adoptowaliśmy syna. W czasie adopcji jak gdyby zapoznaliśmy się bliżej z funkcjonowaniem rodziny zastępczej. Kiedy jeździliśmy właśnie poznać naszego syna, zaprzyjaźniliśmy się z rodziną zastępczą, gdzie przebywał nasz syn i zapragnęliśmy jak gdyby być rodziną zastępczą. Taką prawdę o rodzinach zastępczych poznaje się przy byciu razem z rodziną zastępczą, tak? Bo to, co się opowiada, słyszy się w social mediach, to są takie pułapki, które niektórzy wpadają, tak? Najlepiej skontaktować się z rodziną zastępczą, tak? I porozmawiać jakąś, która jest zaprzyjaźniona.
6: Czyli państwo po prostu chcieli adoptować syna i wtedy spotkali państwo tą rodzinę i to od niej nastąpiła ta adopcja. Ta decyzja była dramatyczna czy zwyczajna? Jak to się dzieje, że się chce adoptować syna?
7: To znaczy zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć dziecko. W rozmowach z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, że chcemy się podzielić jeszcze z jednym dzieckiem, z jedną osobą, tak? I doszliśmy do wniosku, że skoro nie możemy sami mieć dzieci, bo leczyliśmy się dosyć długo i jedno dziecko straciłam, a chcieliśmy mieć te dzieci.
6: Właśnie tu jedno wchodzi.
7: Tak, właśnie tu jedno wchodzi, przepraszam. Mój mąż powiedział, że obojętnie, czy to ma być chłopiec, czy dziewczynka w ośrodku adopcyjnym, no ale z takim przytupem na chłopca. Kwalifikacja była 28 czerwca. Wyjechaliśmy od razu na rekolekcje, które do tej pory pamiętam tytuł tych rekolekcji pod tytułem Wszystko jest łaską.
6: Wiele lat temu?
7: To było 22 lata temu. Bo w tej chwili syn ma 23 lata. I wróciliśmy właśnie z rekolekcji 10 lipca, jak pamiętam. I 11 mieliśmy już telefon, że mamy synka. I że czeka na nas. I odpowiedzieliśmy tylko, gdzie i kiedy możemy go zabrać. Zdecydowaliśmy się w ciągu 24 godzin. No to była też taka reakcja pani dyrektor, że mamy czas, że możemy się zastanowić, bo dziecko jest chore. Staś nasz ma dziecięce porażenie mózgowe w stopniu lekkim. Po tych rekolekcjach tak zawierzyliśmy Panu Bogu, że wszystko jest łaską, że skoro ktoś nam podarował takiego syna, to znaczy, że da nam i siłę, i mądrość, żeby to dziecko wychować. Kochać i wychować. I nie pomyliliśmy się, bo dzisiaj syn ma 23 lata. Skończył szkołę, skończył hotelarstwo. Ma certyfikat nawet z językiem angielskim, więc jak gdyby udało nam się wykształcić go mimo właśnie choroby, mimo wszystko. I właśnie w momencie, kiedy adoptowaliśmy, zapoznaliśmy się w ogóle z tragedią dzieci. Tragedią. Ja tak to z całą odpowiedzialnością mówię. Z tragedią dzieci, które po prostu mają inaczej w domu, niż my byśmy chcieli.
6: No jak to wygląda? Bo to niesamowite. Czyli długo czekacie, czekacie, czekacie, czekacie. Jesteście na rekolekcjach. Dzień później jest informacja, że jest dziecko.
7: Tak.
6: I że to jest ta łaska. I no jedziecie, ale co? Gdzie, z kim się spotykacie? Jakie jest pierwsze spotkanie?
7: Ośrodek adopcyjny zadzwonił do nas, że jest dla nas dziecko, tak? I zaprosił nas na spotkanie. Od razu tego samego dnia przybyliśmy do ośrodka adopcyjnego. No, umówiliśmy się następnego dnia na spotkanie z lekarzem, tak? Na ile dziecko jest chore, jak jest chore, z czym to może się wiązać? Jak pojechaliśmy na to spotkanie z lekarzem, od razu też umówiliśmy się na spotkanie z dzieckiem. I następnego dnia zadzwoniliśmy do pani dyrektor, że decydujemy się, tak? No i od tego momentu, no to kwestia była dokładnie 2 tygodni. 12 widzieliśmy się po raz pierwszy ze Stasiem. No, zobaczyliśmy takie maleństwo, które ma 9 miesięcy, które leży, ma dużą wiotkość, dziecięce porażenie, więc no, nie funkcjonuje tak jak normalne dziecko 9-miesięczne, ale jest... Ma piękne oczy, piękny uśmiech, jest wspaniałym dzieckiem i przyjęliśmy go właśnie po tych rekolekcjach, przyjęliśmy go jako dar od Pana Boga, tak? W całości. I następnego dnia zdecydowaliśmy się, że tak, to jest dziecko, które chcemy i bierzemy. Skoro Pan Bóg dał nam to dziecko, czyli my jak gdyby odpowiadamy tak. Tak? Mówimy swoje, jak ja to mówię, mówimy swoje fiat, jak Maryja. Przyjęcie tego dziecka chorego do siebie, do rodziny. I 21 lipca Staś już był z nami, bo sprawy sądowe tak szybko się potoczyły ze względu na to, że właśnie to było dziecko chore, wymagało hospitalizacji ciągłej. Jak gdyby bardzo szybko sąd zdecydował, że mamy styczność, bo najpierw jest styczność. Ta styczność była wyznaczona na 3 miesiące i we wrześniu nastąpiła pełna adopcja już Stasia, tak? Także Stasia mamy 22 lata. Jest teraz wspaniałym człowiekiem, uważam.
6: I cóż, tutaj jesteście, ile was jest?
7: W tej chwili przyjechaliśmy, mam 2 dzieci adoptowanych plus 5 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Są dziewczynki, które prawdopodobnie będą u mnie już do 18 roku życia, albo po prostu nie to, że do 18, tylko tyle, ile będą potrzebowały, tak? Jeżeli będą się uczyć, będą się kształcić, będą cały czas przebywały u nas do momentu, kiedy ukończą jak gdyby naukę.
6: Ta decyzja, że chcecie kolejne dzieci, kolejnym dzieciom pomagać, pani to powiedziała, że to jest odpowiedź na to, w jakiej trudnej są sytuacji. A skąd ta wiedza, że one są w takiej sytuacji? Jak to spotkanie z nimi kolejnymi przebiegało?
7: To znaczy tak, my na początku byliśmy pogotowiem opiekuńczym. To,
6: A skąd ta decyzja? No to... Chce się to dziecko. Jedno jest. No bo jednak bycie pogotowiem opiekuńczym to już wchodzenie w duże dramaty.
7: Tak. Tak. Razem z mężem zdecydowaliśmy się, że tak, chcemy być tym pogotowiem opiekuńczym, ponieważ ta rodzina, od której my adoptowaliśmy Stasia, też była pogotowiem opiekuńczym, tak? I właśnie poznaliśmy cały rozmiar tragedii dzieci, które nie były niczemu winne, a przechodziły przez to. I z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, tyle ciepła, że możemy tym dzieciom pomóc, tak? Że no, każdy mówi, że ale nikt jak gdyby, no, wśród bliskich nie był taki, żeby po prostu wziąć oficjalnie i pomóc. tak? My żeśmy doszli do wniosku, że my będziemy tymi, którzy nie będą mówić, tylko będą robić. O. Wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, mieliśmy małe mieszkanko, tam 38-metrowe, więc wybudowaliśmy specjalnie dom poza Warszawą, żebyśmy mogli przyjąć jak największą ilość dzieci, żebyśmy mogli pomóc tym dzieciom.
6: To niesamowite. I taką mieliście wspólną zgodę na to, że tego chcecie.
7: Tak, tak.
6: Ktoś bardziej? Ktoś kogoś przekonywał, czy nie?
7: Może na początku ja bardziej przekonywałam męża, ale mój mąż był bardzo otwarty na to, tak? On też widział ten ogrom jak gdyby nieszczęścia, które te dzieci, problemów, które są, z jaką traumą te dzieci się borykają, jakie plecaki ciężkie noszą na plecach, tak? Przez całe życie. Mamy takie różne wybiorcze typu właśnie, że taka tragedia, ale jak gdyby nikt do końca nie wchodzi w to, dlaczego ta tragedia nastąpiła. Że no niby sąd zdecydował o zabraniu Kamilka, ale jak gdyby nie było gdzie go umieścić. I to jest też duży problem w naszym świecie, że sądy oczywiście nakazują zabranie dzieci i oddanie do pieczy na przykład, bo dzieje się tragedia, ale niestety no, jest mało osób, które chcą pełnić funkcję pieczy zastępczej. Żeby być rodziną zastępczą, trzeba być troszeczkę wariatem. Troszeczkę wariatem.
6: Nie jest troszkę.
7: Tak, tak, przyznaję się. Przyznaję się, jestem troszeczkę taki wariatuncio, bo niestety no, jest taka prawda, że trzeba wziąć na siebie wszystko. Wziąć na siebie tragedię dzieci, traumy dzieci. Trzeba to wszystko przerabiać. Do tego no, współpraca z rodzicami biologicznymi, którzy bardzo często widzą tylko nas na pierwszej linii frontu i nie rozumieją, że na przykład to sąd zabrał, tylko że my zabraliśmy im dzieci. Nie idą do sądu i walczą, tylko jak gdyby my jako rodzina jesteśmy winni temu, że im zabrano dzieci, tak? Trzeba się borykać z instytucjami, trzeba się borykać no ze wszystkim, tak?
6: No to jak to borykanie wyglądało? Bo pojawił się syn. Ile czasu mija do tej decyzji, że państwo zostajecie pogotowiem?
7: Pogotowiem opiekuńczym. To nasz syn miał 9 lat. Może byśmy byli wcześniej, ale właśnie budowa domu troszeczkę nam to przedłużyła. Jesteśmy zawodową rodziną zastępczą od 13 lat. I dlatego jak syn miał 9 lat, jak tylko już dom powstał, bardzo szybko trafiło do nas pierwsze dziecko, za chwilę drugie, trzecie, czwarte. Jak ostatnio liczyłam, przez te 13 lat przewinęło się 18 dzieci w naszej pieczy, tak?
6: A pierwsze to było, jaka to była historia?
7: Tu było dziecko, które po raz kolejny lądowało w pieczy zastępczej. To był chłopiec, który już wcześniej 2 razy był w pieczy zastępczej. Wracał do mamy i po jakimś czasie znowuż lądował w pieczy zastępczej. I od nas też, no, sąd po 2 latach zdecydował, że pójdzie do mamy. No szkoda było, bo bardzo walczyliśmy, bardzo to przeżyliśmy, bo chłopiec był bardzo uzdolniony plastycznie, bardzo ładnie malował, był takim bardzo wrażliwym chłopcem. No, gdy dowiedział się, że sąd zdecydował, że pójdzie do mamy, wyrzucił wszystkie obrazy. Jak wrócił do domu, to mama spaliła mu wszystkie sztalugi. Przeżył to bardzo, no i niestety po roku, ponieważ już ukończył 10. rok życia, trafił do domu dziecka i tam już przebywał do dorosłości. W tej chwili jest dorosłym człowiekiem, pracuje. Cały czas pytam się o niego, bo każde dziecko, które jest u nas i odchodzi, to zabiera kawałek serca naszego. I staram się jak gdyby też wiedzieć, co się dzieje z tymi dziećmi. Dużo poszło do adopcji, więc też mamy kontakt. Jestem ciocią nadal cały czas. Kontaktujemy się, jeździmy, spotykamy się, jestem ciocią. Nie mają tego plecaka ponownego odrzucenia, tak? Rzucili rodzice biologiczni, ale my go żeśmy nie odrzucili, tylko że przybywał przez jakiś czas z nami, tak? I teraz trafił do tych rodziców, których ma.

0: Jak to wygląda? Ktoś dzwoni i mówi, jest dziecko, bądźcie gotowi jutro, czy tam pojutrze, czy za tydzień. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo często albo policja, albo dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dzwoni do nas, że jest dziecko do umieszczenia z interwencji policyjnej, tak? I czy jesteśmy gotowi przyjąć to dziecko, tak? I wtedy zgłaszamy, że tak, jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko. No i po jakimś czasie przyjeżdża albo sama policja, przyjeżdża dochodzeniówka z dzieckiem i jak gdyby zostawiają nam dziecko. No w naszym przypadku było tak, że zawsze to były dzieci z interwencji, z takich trudnych interwencji naprawdę, gdzie można by było napisać, no tak ostatnio właśnie myślałam, że można by było napisać ciekawą książkę o tych wszystkich sytuacjach, które były, tych wszystkich rzeczach, które są, tak?
0: Jakie to są trudne interwencje? Oczywiście bez szczegółów, imion, nazwisk to nie jest ważne, ważne są historie.
1: No mieliśmy chłopca, którego na przykład mama próbowała zabić. W centrum miasta wzięła za nogi i uderzała w ścianę główką. Oczywiście interwencja była przechodniów, którzy złapali i policja i dochodzeniówka, oczywiście prokuratura, no bo tutaj było pozbawienie życia, tak? Dziecka. Zarzut pozbawienia życia dziecka. Próba takiego pozbawienia życia dziecka. Po takiej właśnie interwencji mieliśmy na przykład chłopca, mieliśmy też libacje alkoholowe, gdzie tata i mama mieli po ponad 4,5 promila alkoholu. Dziecko w zamartwicy, w głodzie całkowitym. Mieliśmy też taką interwencję chłopca, który w wieku 5 lat nie mówił nic. Nie mówił nic, ponieważ jak gdyby większość swojego życia spędzał w psiej budzie, tak? To są naprawdę opowieści, które łapią za serce. Dziecko nie potrafiło mówić, nie pierwszy raz widziało na przykład rajstopy, pierwszy raz widziało skarpety. My jak rozmawialiśmy z nim, to nie wiedzieliśmy, czy on nas w ogóle rozumie, co to znaczy krzesło, co to znaczy usiąść. Jak właśnie miały panie z PCPR-u przyjechać, to musieliśmy go pilnować, bo on pierwsze co to leciał do budy i do psa i tam się chował. On się tam po prostu czuł bezpieczny, tak? No okazywało się, że mama po prostu, no, zamykali dom, dziecko zostawało na dworze, no bo wszyscy, bo jak gdyby towarzystwo pijane. No on szedł tam, gdzie jest ciepło, czyli do psiej budy i tam się przytulał, tak? Więc naprawdę to są różne rzeczy po interwencjach, po różnych bijatykach, po różnych próbach tam morderstwa. To są dzieci, które naprawdę mają duży plecak, tak? I niosą go przez całe swoje życie. My staramy się jak gdyby, żeby ten plecak był lżejszy, ale jest to trudne, tak? Bo te traumy, trzeba przeżyć te traumy i też te dzieci potrzebują terapii. Nam się wydaje, że to jest proste, że to może zapomną. Nie, one potrzebują terapii, bo to wraca do nich co jakiś czas, tak?
0: One z tym plecakiem przychodzą do waszego domu?
1: Tak. Po pierwsze to jest ten plecak odrzucenia przez rodzinę, tak? Te dzieci kochają swoich rodziców. Nawet jeżeli one są bite, jeżeli rodzice się znęcają nad nimi, nieraz psychicznie, nieraz fizycznie, to te dzieci bardzo kochają swoich rodziców, tak? Następuje później takie stanięcie w prawdzie, gdzie rodzice niby mówią, że kochają, ale na przykład w ogóle się nie interesują dziećmi, tak? Nie dzwonią, nie pytają się, umawiają się na spotkanie, nie przychodzą na te spotkania. Po czasie w ogóle nawet nie zadzwonią, nie zapytają się. I te dzieci mają poczucie odrzucenia, tak? Więc to jest ten pierwszy plecak, który się niesie, odrzucenie przez rodziców biologicznych. I ten plecak jest bardzo ciężki. Ja wiem, że te dzieci zawsze będą mieć ten plecak odrzucenia. I one boją się wejść w relacje z innymi osobami, bo boją się właśnie, że będą odrzucone, że nikt ich nie pokocha. Mają bardzo niską samoocenę. Praca z takim dzieckiem, no, starszą osobą to terapia może tak, natomiast z mniejszym dzieckiem no to jest trudna terapia. Terapia jest po prostu przez zabawę, tak? I ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby nie kochać tej dzieci. Trzeba ich pokochać, bo miłość, którą się im daje, to jest najlepsze lekarstwo dla nich. One po prostu zaczynają powoli wychodzić z tego swojego świata i powoli, ale naprawdę bardzo powoli zaczynają wierzyć, że są osoby, które je pokochają i pokochają ponad wszystko, tak? Bezwarunkowo. Dlatego też bardzo często próbują nas jako rodziców zastępczych jak i na ile może narozrabiać?
0: Testują.
1: Testują, tak. Na ile może narozrabiać, czy my ich odrzucimy, czy my ich oddamy, czy jednak zostaną z nami, tak?
0: No bo to musi być mocne testowanie, bo to jest testowanie miłości. To państwo w tych cudach uczestniczycie cały czas. Cudach, ale to wszystko się udaje. Jak to wygląda? Bo to muszą być też rzeczy trudne, nieudane na przykład.
1: Ja mogę powiedzieć, że na razie nam się wszystko udaje, tak? Ja jestem jak gdyby bardzo mocno związana z Panem Bogiem i dziękuję Panu Bogu, że go mam, bo inaczej bym tego nie wytrzymała, nie dałabym rady. I ponieważ też jeszcze prowadzę nauki przedmałżeńskie i zawsze tych moich młodych małżonków pytam się, co oni rozumieją przez katolickie wychowanie dzieci. To oczywiście no, tam różne takie pytania, bo to nauczę paciorka, bo to nauczę chodzenia do kościoła, to sakramenty. Ja mówię, no tak, no ale to są pewne narzędzia, takie gry edukacyjne, które Pan Bóg nam daje, ale co jest takiego najważniejszego, nie? Tłumaczę im, że najważniejsze jest to wychować dziecko do miłości, tak? To jest najważniejszy nasz plan. Nie to, żeby to dziecko miało wysokie wykształcenie, nie tylko, żeby miało angielski, tylko wychowanie nasze rodziców powinno wyglądać tak, że my uczymy dzieci kochać. Kochać siebie, tak jak to jest w przykazaniach. I kochać ludzi. Staram się uczyć tych moich dzieci właśnie takiej miłości. Przede wszystkim miłości.
0: I to jest katolickie wychowanie.
1: Moim zdaniem tak. Nie wiem, może ktoś ma inne znaczenie, ale moim zdaniem właśnie to jest to katolickie wychowanie, że żeby potrafiły kochać siebie, potrafiły zadbać o siebie, ale nie tylko, żeby nie powstał z tego narcyzm wielki, tylko właśnie też, żeby kochał tak samo jak siebie, kochał innych ludzi.
0: Pani powiedziała moje dzieci.
1: Moje dzieci, tak.
0: Bo to pani dzieci.
1: Tak, oczywiście. W pełni to świadomie mówię, że to są moje dzieci, tak?
0: Ile tych dzieci wszystkich było? Ile jest?
1: Przez naszą rodzinę przeszło 18 osób. No w tej chwili zostało 5. Tylko w jednym przypadku była taka sytuacja, że dziecko wróciło do mamy biologicznej. Pozostałych niestety nie. I to są najczęściej osoby, które nie interesują się w ogóle dziećmi, nie dzwonią, nie piszą. W ogóle tak jakby tego dziecka na świecie nie było. Dlatego ja mówię, że to są moje dzieci. Moje, bo one muszą mieć jak gdyby zakotwiczenie. One muszą wiedzieć, że są czyjeś, że są kochane, że są najważniejsze na świecie.
0: Niech pani powie o tych cudach małych, bo jak przychodzi dziecko z interwencji, to państwo szybko oceniacie mniej więcej, co to za sprawa jest. To jest praca i ta miłość, która leczy. I coś się zaczyna zmieniać. Jak to wygląda?
1: To znaczy...
0: No właśnie dzieci pukają w okno.
1: Tak.
0: Żeby było jasne, bo dzieci miały powiedziane, żeby nie wchodziły przez jakiś czas. Może odsłonię zasłonę, co? Żeby było widać, bo oni widzą przez zasłonę, chyba nie.
1: Tak.
0: O, właśnie. Nie, właśnie, odsłoń. O, tak, żeby było widać. Dzieci się też boją pająków. Ja też się boję w ogóle.
1: Tak. Jak to wygląda, tak? Jeżeli dziecko przyjeżdża do nas, my musimy jak gdyby pierwsze co to zdiagnozować, co się dzieje. Na początek wiemy tyle, na ile nam może powiedzieć policja czy ośrodek pomocy społecznej, co jest jak gdyby w środowisku dziecka, dlaczego zostało odebrane, co było przyczyną odebrania dziecka, co się wydarzyło, kiedy dziecko zostało odebrane. Później wszystkie rzeczy, jak gdyby zbiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do nas należy jak gdyby taka pierwsza wstępna diagnoza w ciągu 3 miesięcy, diagnoza dziecka. No nie udaje się to zawsze, bo wiadomo, że teraz do lekarza czeka się nie bardzo długo. My nie mamy żadnych przywilejów jako rodzina zastępcza, że idziemy i mamy to przyspieszone. Musimy tak samo jak i wszystkie inne dzieci czekać na wizyty lekarskie, na diagnozy. Gdy wiemy już, jaka jest sytuacja, no to próbujemy leczyć dziecko, próbujemy powoli właśnie wchodzić w reakcję. Na początku są bardzo często te spotkania z rodziną biologiczną, ustalenie przez sąd tych kontaktów. Jeżeli rodzina biologiczna jest w miarę, też różnie to bywa. I może być tak, że komuś się przydarzyło to pierwszy raz i zostało odebrane dziecko w jakimś tam sytuacji, to ja na przykład staram się rozeznać, czy to było pierwszy raz, czy to jest po prostu nagminne, tak? I wtedy wiemy, czy to dziecko będzie wymagało długoterminowej pieczy, czy takiej krótszej pieczy. Tylko w dwóch przypadkach było tak, że jeden z rodziców potrafił się na tyle podnieść, żeby dziecko wróciło z powrotem do domu. W pozostałych przypadkach niestety było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. W tej chwili bardzo często jest tak, że rodzice po pewnym czasie po prostu idą w Polskę, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo, więc tutaj kwestia alimentacji też jest bardzo mała. Jako rodzina zastępcza też musimy pilnować tych pewnych finansów dzieci. Kwestia jest tam, że albo któryś rodzic na przykład umrze, to też wszystkie sprawy spadkowe, gdyby rodzina zastępcza ma obowiązek to tego wszystkiego do pilnowania. Jest to takie zawarte pod takim tytułem dobra dziecka, ale to wszystko się mieści, i sprawy prawne, i sprawy zdrowotne. I no najczęściej bywa tak, że rodzice już nie ma, więc dzieci zostają. Decydujemy się, jeżeli dziecko zostaje z nami, to zostaje z nami już do 18 roku życia, tak? Albo do końca studiów, tak? Może zostać w rodzinie zastępczej, tak? I próbujemy pomóc tym dzieciom w jakiś tam sposób na początku, żeby sobie ułożyły życie z tych pieniążków, no niewielkich, które otrzymujemy z pomocy społecznej.
0: No dobrze, ale to pomówmy o tym, jak te dzieciaki do siebie dochodzą, jak odkrywają to, że miłość istnieje, że można zaufać, jak te testy przechodzą, jak sobie radzą po prostu.
1: Ja wymyśliłam taką metodę, żeby podnieść samoocenę. Staram się odnaleźć w dziecku coś, czym dziecko jest bardzo dobre. Mam dziewczynkę, która jest z idealnym słuchem i z pięknym głosem. Ona idzie w kierunku śpiewu, przepięknie gra na pianinie, przepięknie gra na gitarze, podnosi swoją samoocenę, bo jeżeli my tutaj ją kształcimy i ona śpiewa i zdobywa nagrody, to podnosi jej samoocenę, tak? Z czasem pojawia się wdzięczność za to, że jest, że poświęcamy jej bardzo dużo czasu, tak? Tego w domu na przykład nigdy nie ma, tak? Ta miłość powoli, stopniowo, po jakimś czasie najpierw te dzieci mówią do mnie ciociu, z czasem mówią, mama, czy mogę do ciebie mówić mama? Więc mówię, to jest twoja decyzja. Jeżeli będzie ci pasowało, to tak. Jeżeli chcesz mówić ciocia, to ciocia, tak? Ale większość dzieci, ponieważ jedne mówią mama, to i drugie też mówią mama automatycznie. Jest to przepiękne, kiedy te dzieci mówią, mamusiu, kocham cię, mamusiu, kochamy cię, albo mamusiu, nie smuć się, jak są jakieś tam trudności czy problemy. My ci pomożemy, tak? Ta jedność właśnie w tej rodzinie powstaje. Jesteśmy taką może patchworkową rodziną, fajną, tak pod innym względem niż te rodziny, które są. Ale każde dziecko jest z innej rodziny, każde dziecko ma inny charakter, każde dziecko ma inne przeżycia. Każde dziecko ma różnie zdiagnozowaną chorobę. No tak już mówiłam, mojej Staś ma dziecięce porażenie mózgowe, a tutaj jedno dziecko ma FAS, drugie ma ADHD, więc też życie z dziećmi o neuroróżnorodności, tak jak to nazywamy, tak, jest trudne. Nieraz to jest tak, że człowiek ma wszystkiego dosyć, tak, przyznaję się szczerze. Moje dzieci nie pozwalają mi się załamać, o. Bo one przychodzą zaraz, mówią, mamusiu, będzie wszystko dobrze. My ci pomożemy.

0: powiedziała pani, że bez Pana Boga byłoby, by się nie dało. Pani tak kiwała z przekonanie teraz, żeby się nie dało. Na czym polega jego pomoc i w ogóle z nim rozmowa o tym wszystkim? To jest jego plan?
1: Tak, tak to odbieram teraz, że nie miałam swoich dzieci. I wtedy miałam takie pretensje do Pana Boga, że dlaczego wszyscy mają, a ja nie, tak? I doszłam do wniosku, że z perspektywy teraz czasu, że Pan Bóg miał widocznie inne dla mnie zadanie. I teraz obdarowuje mnie albo dziewiątką, siódemką, więc tych dzieci mam aż za dużo nieraz, bo są to trudności w wychowaniu powiedzmy siódemki czy dziewiątki dzieci, prawda? A wiara mi bardzo pomaga, bo pierwsze spotkanie z rodzicami biologicznymi. Kiedy człowiek odkrywa traumę tych dzieci, kiedy one zaczynają powoli się otwierać i mówić o swoich przeżyciach, o swoich zdarzeniach, które miały na przykład w rodzinie biologicznej. Tak po ludzku to mam taką chęć złapania rodzica biologicznego i jak gdyby rozdarcia go na pół, tak? Ale no, zaraz przychodzi miły nieprzyjaciół swoich, tak? I nawet wtedy, kiedy nas oskarżają, że żeśmy zabrali dzieci. My mamy naprawdę bardzo dużo, my już przeżyliśmy różne. Mieliśmy kilka kontroli od Rzecznika Praw Dziecka, bo rodzice biologiczni piszą do Rzecznika Praw Dziecka. Jeden z rodziców nawet pisał do Watykanu, więc jak gdyby po ludzku, kiedy człowiek chce dać serce, a jest cały czas oskarżany i jak gdyby opluwany, jest to bardzo trudne, ale właśnie wtedy pomaga nam wiara. Pan Jezus mówi, kochaj nieprzyjaciół swoich. I my z mężem mamy to, że my kochamy tych rodziców biologicznych przez pryzmat tych dzieci, tak? Nie potrafimy przy dzieciach nienawidzić tych rodziców ich, tak? Żeby te dzieci nie odczuwały tej naszej złości, tylko żeby ich nauczyć miłości. Tej miłości też, że mimo wszystko, że rodzice biologiczni byli trudni, to trzeba ich kochać. Mądrze kochać. Nie odrzucać tej miłości rodziców biologicznych, ale też mieć taki właśnie Boży osąd. I to nam na przykład bardzo pomaga. Cuda się zdarzają, bo nieraz mamy taką sytuację, że jest potrzebny nagle lekarz, coś się dzieje z dzieckiem i natychmiastowo potrzebujemy lekarza. Modlimy się bardzo, żeby jakoś to udało się. Dzwonimy po przyjaciół i zawsze nam Pan Bóg dawał rozwiązanie. Nawet teraz tutaj ostatnio, co było, jak był koncert, też dla mnie olbrzymie przeżycie. Cały czas jak gdyby w sercu dziękuję Panu Bogu i to, że licytowaliśmy i ktoś z tłumu, ja to nazywam anioł, podszedł, przekazał pieniążki dla dzieci, to było dla mnie...
0: No to ja to powiem, proszę Państwa, bo tak to Pani mówi skromnie, ale tutaj są takie koncerty charytatywne, bo w sierpniu przyjadą dzieci z kolei z ubogich części Polski, też z rodzinnego domu dziecka. I można było wylicytować różne rzeczy. I tutaj pani wylicytowała chyba lekcję śpiewu, zdaje się.
1: Licytowałam lekcję śpiewu, ale przebito mnie. Natomiast ja wylicytowałam pobyt.
0: Na planie szansy na sukces. Tak, jest w telewizji. I to wcale nie były małe pieniądze, że tak powiem. Więc sobie pomyślałem, mój Boże, przecież i tak pewnie łatwo wam nie jest. A to pani jeszcze na te dzieci, te środki chciała przekazać. I wtedy podszedł ktoś i powiedział, że on po prostu to wpłaci. Że co państwo mają wydawać.
1: Tak, ponieważ naprawdę moje dzieci bardzo dużo pracują w roku szkolnym i trenują śpiew, pianino i gitary. Trenują również akrobatykę sportową. Zdobywają na ogólnopolskich turniejach miejsca na podium. Więc uważam, że one naprawdę zasłużyły na to, żeby wylicytować dla nich przyjemność, ponieważ trójka z moich dzieci śpiewa i śpiewa półprofesjonalnie w swojej kategorii wiekowej, tak? Więc chciałam, żeby one dostały tą nagrodę ode mnie, że dla nich to będzie wielkie przeżycie, wejście na teren, gdzie kręci się szansa na sukces, spotkanie różnych ludzi. I tak licytowałam i właśnie podszedł do mnie pan, który powiedział, że żebym te pieniądze to schowała i dała dzieciom, natomiast on jak gdyby zapłaci za tą licytację, to byłoby licytowane 650 zł. Popłakałam się, bo...
0: Tam wszyscy płakali.
1: Wszyscy płakali, tak.
0: Mówiliśmy o wierze, jak się państwo modlą, ale też się modlicie z dziećmi, jak to w ogóle wygląda?
1: Tak, modlimy się z dziećmi, dzieci uczestniczą w scholi, są ministrantami, pielęgnujemy to, żeby dziecko wiedziało, że to jest też potrzeba służenia, bo to jest też taka nauka służenia drugiemu człowiekowi. Poprzez to, że służę, że idę do służby Panu Bogu, to służę i Panu Bogu i przez to uczę się służyć drugiemu człowiekowi. Mam talent, Pan Bóg mnie obdarował talentem śpiewu, więc idę i służę Panu Bogu swoim śpiewem.
0: A w domu jak ta modlitwa wygląda?
1: Najczęściej dzieciaki modlą się same u siebie w pokoju, wszystkie się zbierają, klękają i najstarsza córcia prowadzi modlitwę. My dołączamy się, nieraz ja, nieraz mąż. Mąż jest szafarzem też, więc staramy się pilnować. Raczej we dwójkę z mężem się modlimy, żeby po prostu... I widzą, że my się modlimy, to oni też się modlą. Uważają, że to za normalne. O.
0: Dzieciaki cały czas wyglądają tutaj, zaglądają przez okno. My już powoli będziemy kończyć tę rozmowę. A może pani imiona wszystkich dzieci wymienić, które przeszły przez dom?
1: Tak. Adaś, Kacper, Mateusz, Ala, Olek, Tomek, Franek, Antoś, Adaś, Nikola, Nadia, Zuzia, Majka i Julka. Wszystkie dzieci, tak.
0: Dziś otworzyły. Jakie są, jeszcze już kończąc, jakie są ich losy, bo te najstarsze to pewnie już tam pokończyły studia, poszły w świat.
1: Nie, nie, jeszcze nie. Najstarsza dziewczynka ma w tej chwili 14 lat, jest w 8 klasie szkoły podstawowej i później jest dziewczynka w 5 klasie szkoły podstawowej, dwójka jest w 4, w przedszkolu jest 1 i najmłodsza ma 7 miesięcy, właśnie skończyła.
0: Ale z tych, które już przeszły wcześniej, jak państwo byli bogatowie?
1: To mamy jednego chłopca, który w tej chwili ma 23 lata. Skończył szkołę, pracuje. Ma mieszkanie swoje, więc jak gdyby radzi sobie świetnie. Drugie dziecko jeszcze się uczy, ale przebywa w tej chwili u rodziny. Reszta się uczy, po prostu się uczy. My też jak gdyby mówimy, staramy się postawić też na naukę, bo dla tych dzieci jest... To, że bardzo często na początku swojej nauki miały ten problem, że rodzice nie dopilnowali nauki, tak? I jak trafiają do nas, do pieczy zastępczej, my staramy się nadrobić, no i żeby pokochały się uczenie, tak? Że to dla nich jest droga do wyjścia z tej patologii, w której się urodziły, tak? Danie sobie szansę, zrobienie, jak gdyby bycia kimś, tak? To też jest taką terapią. Że jak będziesz się uczyć, będziesz mogła sobie zarobić swoje własne pieniążki, będziesz mogła sobie odłożyć, będziesz mogła sobie żyć tak, jak będziesz chciała, tak? I jak na razie wszystkie się uczą, tak? Dobrze. Nie narzekam. Są dziewczynki, ta najstarsza, która ma z czerwonym paskiem, więc jak gdyby, no.
0: Co to jest miłość?
1: Miłość? Miłość to jest ofiarowanie siebie pewną taką dozą mądrości, pewną taką umiejętnością pomocniczości, żeby pomagać w sposób potrzebny, mądry, tak? Ale przede wszystkim to jest chyba to ofiarowanie. Ofiarowanie siebie, ofiarowanie swojego czasu, ofiarowanie swojego zainteresowania, bycia razem, funkcjonowania, starania się o drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek miał trochę może lepiej ode mnie. Więc chyba na tym polega właśnie miłość. Byciu ze sobą, byciu w rozmowie, byciu przy każdej sytuacji, ofiarowanie cząstki siebie każdej osobie, która jest. Bo bycie w miłości powoduje, że to nas, miłość nas zmienia, ale z tej zmiany tworzy się nowa miłość. To jest trudne, może, i zagmatwane.
0: Nie, no to znaczy tyle, że trzeba być gotowym na niewiadomą, że coś mnie przekroczy, ale ja będę trwał i co, i dam radę, i ja się zmienię.
1: Ale tu właśnie jest potrzebny Pan Bóg. Co Bóg daje, to zadaje. To jest zdanie, które zawsze w świętej pamięci ksiądz zwany przez nas Kropeczka powtarzał. Co Bóg daje, to zadaje. Czyli jeżeli zada, to da siłę, da moc, da wszystko, żeby to zrobić. I ja cały czas się tego trzymam. Nigdy się nie zawiodłam. I nadal zawierzam Panu Bogu wszystkie moje dzieci. Kiedy trafiają na przykład do mnie dziecko, to pierwsze co, to biegnę do parafii i proszę o modlitwę. Zawierzyć dziecko Panu Bogu kompletnie, jeżeli dziecko trafia do mnie. Bo uważam, że Pan Bóg czuwa nad nami wszystkimi, tak? I pomaga temu dziecku też. Nie tylko z mojej strony. Ale to dziecko też jest uzdolniane do miłości, do kochania, do bycia wspaniałym.
0: Czyli jeżeli trafia do was dziecko, to jest jego wola?
1: Pana Boga tak. Ja tak twierdzę. No bo to jest trudno powiedzieć, że dlaczego na przykład jedno dziecko trafia tu, drugie tu, trzecie tu, tak? To skoro Pan Bóg nam daje to dziecko i my jak gdyby jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko, tak? No bo jeżeli miałam 9 dzieci, no to mogłam odmówić, bo po prostu wiedziałam, że więcej nie dam rady, tak? No to jest była inna sytuacja. Ale jeżeli mam na tyle siły, mam wolne miejsce w sercu, tak? To uważam, że Pan Bóg przesyła to dziecko, żeby po to, żeby po prostu mu pomóc. I faktycznie nigdy się nie zawiodłam, żeby nie było pomocy ze strony Bożej, tak?
0: Czy Państwo mają udane życie?
1: Bardzo. Ja uważam, że bardzo. Bardzo. Nie mam czasu się nudzić, nie mam czasu plotkować, nie mam czasu na takie zamartwianie się o siebie. Ja po prostu mam bardzo ciekawe życie. Zawsze się coś wydarza, zawsze coś tam rozrabiają dzieciaki. Zawsze coś tam trzeba zrobić. Zawsze trzeba coś ukształtować. Moje dzieci mają w tej chwili ciągle w czerwcu, to jest taki najgorszy okres, bo one mają najwięcej wtedy koncertów. To nie dość, że normalne zajęcia plus koncerty. Staje się jak gdyby taksówkarzem, kierowcą moich dzieci, gdzie przerzucam ją z jednej strony w drugą, z jednej strony w drugą. Ale to właśnie patrzenie na to, że im to się udaje, że jest fajnie, że ja wtedy nie mam czasu na to, żeby się tam martwić, że ta pani to źle wygląda, czy coś tam inaczej. Ja po prostu idę, jestem zadaniowo i wykonuję to wszystko i jestem pełna dumy. Duma mnie rozpiera, jak widzę te moje dzieci, jak one się rozwijają, tak? Jak one pragną czegoś. Uczą się punktualności, uczą się pracy, to będą osiągać coś. Żeby osiągnąć coś, muszą pracować. Nie to, że siedzę i wszystko dostaję na talerzu, tak? Tylko właśnie one uczą się tego, że żeby coś osiągnąć, trzeba coś zapracować. Trzeba chcieć, tak? Też tu Pan Bóg tłumaczy, że Pan Bóg jest chceniem, tak? Bo Pan Bóg też, dlatego właśnie mówię, Pan Bóg, jak zawierzam ich, to też Pan Bóg ich uzdalnia do pewnych działań, tak? I mnie, ale ich też, tak? Bo to potrzebne jest takie wzajemna relacja, wzajemna współpraca, wzajemne motywowanie się. Jak nieraz mi się nie chce, już taka jestem zmęczona, to one mnie motywują i wstaję. To ja ich też staram, jak już nieraz jest taka motywacja, a mamusiu mi się nie chce, już jestem zmęczona. To ja wtedy też muszę spokojnie pomotywować. Także wspólnie się motywujemy, wspólnie działamy.
0: Gdyby ktoś się zastanawiał, czy adoptować dziecko, czy być pogotowiem opiekuńczym, czy rodziną zastępczą. Co pani na to?
1: Po pierwsze, trzeba rozeznać w sercu. Zapytać siebie samego, tak wewnętrznie, czy potrafię kochać, to raz, czy ja jestem w stanie dać siebie drugiemu człowiekowi, nie tylko mężowi, ale właśnie temu drugiemu człowiekowi, który jest trudny, który testuje, ale jestem w stanie stanąć też przeciwko instytucjom, bo to też jest bardzo ważne, bo trzeba stanąć przeciwko instytucjom. Nieraz problem jest w szkole. Więc czy mam na tyle siły, żeby stanąć przeciwko światu, ratując to dziecko? I wtedy, jeżeli odpowiem sobie na te trzy pytania tak pozytywnie, to wtedy można spróbować być rodziną zastępczą. A co do adopcji, ponieważ współpracuję dosyć często z ośrodkiem adopcyjnym, mamy taką teorię, że są dwie formy adopcji. Adopcja z braku i adopcja z miłości. Adopcja z miłości to są te wszystkie udane adopcje, które są wspaniałe. Czyli mamy miłość, potrzebujemy tą miłością się podzielić i z miłością przyjmujemy dziecko, które jest. Natomiast bardzo często, o których się mówi, że takie nieudane adopcje, to są właśnie te adopcje z braku. Kiedy nie ma dziecka, a ja chcę koniecznie mieć dziecko, tak? I tylko adoptuję z powodu braku, a nie z miłości. I te adopcje są najczęściej właśnie nieudane, tak? Bo one są nie do końca przemyślane. A to, że procedury adopcyjne trwają długo, no to uważam, że bardzo dobrze, dlatego że to jest dziecko, to jest człowiek. To nie jest piesek, to nie jest kotek, to nie jest zabawka, to jest dziecko. Trzeba sobie odpowiedzieć naprawdę na pytanie, czy ja to dziecko jestem w stanie pokochać. Bo też miałam taki jeden przypadek, gdzie była adopcja i po miesiącu czasu, po styczności, przywieziono mi dziecko z powrotem i wrzucono jak psa pod bramkę. Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Z jakiego powodu ja chcę adoptować to dziecko?
0: Niech się pani przedstawi.
1: Nazywam się Małgorzata Szylka-Turowska. Od 13 lat jestem zawodową rodziną zastępczą.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, a to jest program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Andrzej Dzida, werbista.
2: Szczęść Boże.
1: Który pracował przez kilka lat najpierw w Sudanie Południowym, potem przez jakiś czas mieszkał w Egipcie, prawda? Później wylądował w Ugandzie, a w tym roku udało się znów powrócić do Sudanu Południowego, gdzie niestety sytuacja nie jest prosta, jednoznaczna. I chciałbym dzisiaj właśnie trochę poruszyć ten temat, przybliżyć Państwu w ten sposób to miejsce, też tą sytuację. Ale najpierw może zaczniemy właśnie od tego takiego, myślę, takiego standardowego pytania zawsze, jak w ogóle, skąd się misje wzięły w ogóle w ojca życiu? Bo właśnie czytałem, że chyba trochę podróże się przyczyniły też do tego, że ojciec został misjonarzem.
3: Czyli to się zaczęło, no jak to zawsze, Maria prowadzi do Jezusa. Zaczęło się w sanktuarium w Licheniu. Jak miałem 12 lat, jeszcze była stara bazylika, nie było tego wszystkiego nowego. Golgota wyglądała jak Golgota. I poszedłem do spowiedzi, do sakramentu pojednania. No i wtedy ksiądz do mnie mówi, ale czy byś nie chciał zostać kapłanem? Wtedy wystraszyłem się nie na żarty i zacząłem się modlić na różańcu o dobre dziewczyny i dobrą żonę. No i tak przez ten różaniec pewno zostałem poprowadzony w miejsce, które się nie spodziewałem. No ale w każdym razie normalnie jak młody człowiek interesowałem się historią, trochę pograłem w piłkę, inne rzeczy. No i jak byłem powiedzmy już po wojsku, byłem też w wojskach ONZ w Jugosławii, też zastanawiałem się nad sensem tego wszystkiego. No jak

0: Powróciłem do pracy w banku, bo też kończyłem liceum ekonomiczne w Poznaniu na Śniadeckich, dawna handlówka. No i kontynuowałem sobie studia, przy okazji jakieś tam politologiczne, ze specjalnością samorządową w Poznaniu na UAM-ie zaocznie, jednocześnie pracując w banku. No i pewnego dnia też pisałem jakąś pracę, recenzję. No i postanowiłem sobie, bo dostałem od wujka, który jest też kapłanem, teraz ma 62 lata kapłaństwa, dostałem dwa tomy adhortacji i też listów papieskich. No i wtedy pomyślałem, że mogę coś z tym zrobić, bo na trzecim roku pisałem taką pracę Krytyka laborem exercens socjologii i mówię, że to co jest za idealne, że te rzeczy są niemożliwe, ale dobra idea. No to mówię, mam szansę powrócić. Wcześniej miałem jeszcze inne oczywiście inspiracje, żeby może to napisać o Inkach, Aztekach z kulturoznawstwa. No ale za dużo roboty hiszpańskiej też nie był moją mocną stroną. W związku z tym wpadłem na pomysł, że skoro mam te książki, to mogę wykorzystać, a skoro pisałem wcześniej, może coś napiszę o kulturze i nauczaniu Jana Pawła II. I wtedy tak pisząc, zastanowiłem się właśnie nad tymi fragmentami też Pisma Świętego z Mateusza, z Ostatniego Sądu, gdy było pytanie Jezusa, właściwie ocena, gdzie byłeś, gdy byłem spragniony, gdy byłem głodny, gdy byłem bez ubrania, w więzieniu, chory. No i te pytania tak trafiły też trochę do mnie. I drugie właśnie 8 błogosławieństw. Też jako kultura dobra, cywilizacja życia, a nie cywilizacja śmierci. No i te pytania tak się rozwinęły. No i po skończeniu tej pracy magisterskiej postanowiłem gdzieś tam wyjechać do Ameryki Południowej. No i powróciłem do banku. No i stwierdziłem, że coś muszę zrobić dalej. Skończyłem studia MBA. No i po tych studiach MBA postanowiłem sobie pojechać dookoła świata tak dalej. Wcześniej tak częściowo.
1: Rzeczywiście udało się ojcu zrealizować ten plan?
0: Tak. Chciałem na 9 miesięcy, wynegocjowałem na 7 miesięcy.
1: A to tak jest.
0: Bardzo życzliwi ludzie byli w tym banku. Pozdrawiam tych, którzy pracowali w Kredyt Banku i doktora Wacława Berezowskiego, który to umożliwił. Także dostałem urlop bezpłatny. Mogłem podszkolić język angielski tym razem, podróżując dookoła świata, ale gdzieś tam w Meksyku, przeczytałem, że jest Guadalupe, ale to tak bardziej mi się wydawało, że to będzie taka Częstochowa, może trochę Lichenia, ale poszedłem do tego miejsca, w Guadalupe, w Meksyko, w mieście Meksyk, i tak spoglądam w tej nowej bazylice, ni to obraz, ni nie obraz. Nie wiedziałem do końca, co to jest. Za szybą jakieś tam parę starszych pań się modliło, ale wyszedłem, mówię, coś tu za mało ludzi. Ale chyba była właśnie, to było koło 6 stycznia, właśnie Trzech Króli. No i wszyscy byli na adoracji w głównym kościele, starym kościele. Łącznie potem była procesja z kadzidłem i wszystkim. Mówię, to tutaj nic nie ma, trzeba wrócić. Wróciłem i rzeczywiście ten piękny obraz. Mówię, jak starsze panie klękają, to jednak coś w tym jest.
1: To coś znaczy.
0: Tak. Chciałem się, z reguły modliłem się na różańcu, ale wtedy jakoś mnie naszło, żeby odmówić anioł pański. No i odmawiam, ten anioł pański normalnie, to automatycznie wszystko idzie, a to mnie zatrzymało jakoś. Oto ja, służebnica pańska. No i nie mogłem pójść dalej. Potem się uśmiechnąłem. Dobrze, Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola. Zawsze mi błogosławisz, a właściwie Twój Ojciec, niech się dzieje Twoja wola, właściwie Twojego Ojca. No i rzeczywiście poczułem to powołanie do misji i do bycia kapłanem. No i tak skończono. To ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. No i kontynuowałem. A słowo ciałem się stało. A słowo ciałem się stało, to już było na moim obrazku misyjnym. Już kolejny etap, żeby wprowadzić słowo w życie. No i potem podróżując gdzieś tam, to mnie upewniało, gdzieś tam spotkałem na Alasce jakiegoś księdza, który zaprosił mnie jeszcze do spotkania z jakimś pastorem, zjedliśmy amerykański breakfast, tak, śniadanko, no i oczywiście doszło, kto ma płacić, ja chciałem, oni mówią, ale jaką mamy tu szansę na Alasce zapłacić kogoś z Polski, no tak. No to przyzwoliłem na to. I drugie takie spotkanie w Indonezji, jak już powoli wracałem do domu, na wyspie Java, na Jawie, ale nie była zjawa ani jawa. Tak?
1: Był to sen, była to jawa.
0: Tak. Ale w każdym razie cztery dziewczyny muzułmańskie podeszły do mnie i mówią, czy mam czas. No miałem wtedy dużo czasu, podróżowałem po świecie. No i pytają mnie się, jaka jest najlepsza dla ciebie książka? No ja mówię, no mam Pismo Święte, podróżuję z nim i codziennie czytam. To jest dla mnie najlepsza księga, jaką czytałem. A one mówią, ale dla nas Kuran, czyli Koran. Ja mówię, no świetnie. A one mówią, ale czy jesteś szczęśliwy? Ja mówię, jak najbardziej jestem szczęśliwy. Ale one mówią, no ale co to znaczy szczęście? Wow, wow, wow, wow, wow, wow. No i tak tego, no to tak... Może wtedy nie byłem na tyle mądry, ale te błogosławieństwa też tak, bo to inaczej znaczy szczęście, przyszły do mnie, ale one się pytają, ale czy wszyscy ludzie na ziemi są szczęśliwi? Ale potem się pytają, ale czy to możliwe, żeby wszyscy na ziemi byli szczęśliwi, jeśli nie są? No i te pytania tak zostały we mnie, jak byłem u komunii, też takie było pytanie, co to znaczy być dobrym? Akurat wtedy była pieśń Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła i tak poczułem, że warto być dobrym. Ale tak do końca nie wiedziałem. A tutaj pytanie ze szczęściem. No
1: to
0: dobrze.
1: Takie bardzo filozoficzne pytanie towarzyszyło i tu przez życie.
0: Tak to wygląda. Niekiedy przypominało o sobie, bo czasami człowiek stara się albo świadomie, albo nieświadomie zagłuszyć ten głos, który jest wewnętrzny. No i potem wróciłem do pracy, do banku, no starałem się zagłuszyć oczywiście ten głos, no jakieś wysyłając zdatki na różne fundacje, potem nawet odwiedzając jakieś przedszkole dla niepełnosprawnych, ale to nie było to. I następnego roku, w lutym, był program telewizyjny o ojcu Marianu Żelazku. Czyli włączyłem mass media, telewizor, przez telewizor też może coś się zadziać. No i był program o ojcu Marianie, który służy wśród trędowatych w Indiach. No i powiedziałem sobie, no dobra, Panie Jezu, no nie wszyscy są faryzeuszami, hipokrytami. Może dołączymy do tego zgromadzenia. Ale już od razu pojawiło się następne takie zwątpienie, pytanie, a może zostanę jakimś tam wolontariuszem? Może przez rok? No dobrze, Panie Jezu, może przez trzy? Ale ty też, nie. A potem mówię, Panie Jezu, no ale mam jakiś kredyt jeszcze do spłacenia. Ale przypomniało mi się, że mam jeszcze jakąś ziemię, że mogę sprzedać. No dobra. No i wtedy napisałem podanie do werbistów, bo ojciec Marian Żelazek pochodził właśnie z Poznania, ze Skurzewa albo Palędzia, no i też był werbistą. No to mówię, no to do werbistów napiszę. No miałem nadzieję, że może jest to za stary, ale oni odpisali nie.
1: A ile lat miał ojciec?
0: No już pracowałem, studiowałem, właśnie. Podróżowałem, już miałem 30 lat.
1: 30, okej.
0: No to mówię, nie, to no ale jak jest twoja, Panie Jezu, ta wola, no to napisz. No i napisałem. Oni napisali, no tak, pięknie, ładnie. Może byś napisał oficjalne podanie i udał się do najbliższego naszego domu, który był w Chludowie. Nigdy nie byłem w żadnym domu klasztornym werbistów. Z tego, co pamiętałem, to jedynie były te małe kalendarzyki kieszonkowe z werbistami i z tym kojarzyłem. A mówię, o Panie Jezu, no to już przyszła kryska na matyska, ale jak jest Twoja wola, no to ją wypełnimy. No i napisałem podanie, oczywiście takie podanie, że raczej by nie powinni przyjąć, bo no ale jak Pana Jezusa wola, no to napisałem, że jestem leniwy i pyszny, ale chciałbym się do Waszego zgromadzenia przyłączyć. Oni napisali, no wiemy, że nie jesteśmy aniołami świętymi, my też nie, ale serdecznie zapraszam. No i ostateczna szansa, mówię, no jak to jest, Panie Jezu, Twoja wola, ja pojadę, ale jak to zrobić? No wziąłem krótkie spodenki, krótką koszulkę, wsiadłem na rower, no i popędziłem, trochę się spociłem, bo to ponad 15 kilometrów do Chludowa, ale mnie z otwartymi rękami przyjęli, także nie było żadnego problemu. Oczywiście się spytali o te środki, kredyt, mówili, że muszę spłacić, mówię, nie ma problemu. Jeszcze dzwonili parę dni wcześniej, udało się spieniężyć ziemię, nie było żadnego problemu. Jak przyszedłem do zgromadzenia, to okazało się, że wcale nie musi być tak smutno, mam więcej czasu na to, co lubię, na czytanie Pisma Świętego, nawet mogłem jeździć rowerem, pograć w piłkę z innymi. Także nie, no wszystko było na miejscu i nie czułem się nieszczęśliwy, a wręcz szczęśliwy. Czyli już pierwszy etap został zrealizowany. Tak.
1: I słyszałem, że później ojciec na kilka lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, prawda? Później był też chyba Madagaskar, Togo. I skąd się wziął ten Sudan Południowy?
0: Znaczy... studiowałem normalnie w Pieniężnie, nowicjat w Chludowie, postulat w Nysie i po filozofii byliśmy, niektórzy z nas byli wysłani, ja byłem wysłany na teologię do Stanów Zjednoczonych, do Chicago i kończyłem tą samą szkołę co papież, Catholic Theological Union, także w Chicago, papież Chicago, także mamy powiązania, mam kolegę, tak. Jeszcze się z nim nie spotkałem.
1: Ale wkrótce może się uda.
0: No w każdym razie w czasie tych studiów też mieliśmy taką posługę w szpitalu Clinical Pastoral Education jako przygotowujący do kapelana, ale też wyjazd misyjny. To nazywaliśmy OTP Overseas Training Program albo Cross Cultural Training Program, czyli przekraczamy jakąś kulturę, jedziemy do innego państwa. Ja napisałem na Madagaskar, bo wtedy też myślałem o Czadzie. Mówię tak, dlaczego nie mamy w takich państwach jak Etiopia, Sudan, Czad, właśnie misji. No, misja w Czadzie w międzyczasie powstała, ale nie mieli wtedy tego programu, to mówię na Madagaskar. No i wtedy po prostu język francuski był w Togo pierwszy rok i potem 2 lata na Madagaskarze. No bardzo ciekawe wchodzenie po górkach, przeskakiwanie przez pola ryżowe. Byłem nieco cięższej postury niż malgasze, także niekiedy się zapadałem. Także buty tam się nie zawsze przydawały, bo trudno było je wyciągnąć z tego błota ryżowego, ale te klapki były jak najbardziej na miejscu albo na boso. Czasami się chodziło, czasami te turnę trwało parę dni, bo wtedy parę wiosek w tych górach, żeby się nie cofać. Także bardzo ciekawe doświadczenie i też z królami i z królami wiosek, którzy uświęcali, że przyjmując jak gdyby chrześcijaństwo, inni też przyjmowali jak za naszych czasów tutaj w Poznaniu króla księcia Mieszka I czy króla Bolesława Chrobrego. Jak dwór poszedł, to wszyscy poszli. Także było też takie doświadczenie ciekawe w Madagaskarze. No i potem jak wróciłem, jeszcze skończyłem tą misjologię i jeszcze specjalizację w Biblii i duchowości. No i w tym czasie, jeszcze co ciekawe, byłem wysłany do Izraela w tym czasie.
1: Właśnie.
0: Tak. No to też niesamowite doświadczenie i też to, co widzimy w Ewangelii, co widzimy w Piśmie Świętym, bo przecież Mojżesz, Abraham, no to ciekawe doświadczenie, też mało jakieś na mnie wpływ. No i było pisane pod koniec roku, przed ślubami wieczystymi, przed diakonatem, pisze się taką petycję misyjną. Mhm. I w tym roku, którym ja pisałem, priorytetem mamy też taki list od generała, którym były napisane priorytety misyjne. I pierwszy raz pojawił się Sudan Południowy. O, mówię, to na mnie chyba czekało, bo tak mówię, myślałem, przed Etiopią, Sudan, nie? No i czekało na mnie, no co napisałem na pierwszym miejscu, Sudan Południowy, na drugim miejscu tam Rosja, Syberia, no to trochę inaczej, ale można powiedzieć, że nasz kolega jezuita był tam, posługiwał wśród trędowatych, ojciec Bejzym, jezuita, to także i on jak był na Madagaskarze, to chciał właśnie na Syberię.
1: O, a on pojechał na Syberię?
0: Nie, w końcu nie, tylko no był na Madagaskarze.
1: Tak.
0: Fiara Nansua, to jest tak. Taka miejscowość. No i tak napisałem, na drugim miejscu Syberia, Rosja, Syberia, na trzecim miejscu Czad lub Madagaskar. No i tak się złożyło, mówią do mnie, Andrzej, ale ty nie masz tego doświadczenia, to powinni do nowej misji, do Sudanu Południowego jechać. Mówię, no ja napisałem, a co będzie, to będzie. No i tak się okazało, że zostałem wysłany razem z jeszcze innym kolegą, ale z zupełnie innego rejonu Indii, z Orisy, właśnie do Sudanu Południowego, jako pierwsi tacy właśnie z pierwszego przeznaczenia. Tam już od roku było trzech innych misjonarzy, jeden też z Indii, jeden z Indonezji i jeden z Kongo. Co ciekawe, to teraz mamy z Indii, Indonezji najwięcej powołań, tam gdzie byliśmy. Może pewnego dnia będziemy mieli też z Sudanu Południowego. Na razie mamy dwóch kandydatów, może coś z tego wyjdzie, ale...
1: To jest piękne, że już są jakieś owoce tej pracy właśnie w Sudanie. Ojciec do Sudanu trafił w 2013 roku, prawda?
0: Tak jest.
1: A Sudan Południowy powstał właściwie w 2011,
0: tak? Tak.
1: Więc właściwie ta misja prawie od początku istnienia w ogóle tego kraju.
0: Tak. Od urodzenia Sudanu Południowego i narodzin misyjnych moich też. Także w 2011 roku wcześniej była taka sytuacja, że można powiedzieć, że było kondominium egipsko-sudańskie pod panowaniem też kolonii brytyjskiej. I gdy druga wojna się skończyła, no to wtedy ten ruch wyzwoleńczy pojawił się. Kolonie brytyjskie raczej pozwalały powstawać nowym państwom bez żadnych bitew i w latach 50. właśnie powstał Sudan i osobno Egipt. I ten Sudan to znamy właśnie z tych powieści Staś i Nel.
1: Tak,
0: Staś i Nel już tam byli, a ja tam dopiero dotarłem. No i można powiedzieć, że na początku nie uwzględniono interesów plemion afrykańskich. Także to było praktycznie pod panowaniem świata arabskiego i islamu. I gdyby nie było tej autonomii, no to były różne wojny w latach 70. do 80., potem w latach 90. do 2003, właściwie 5. No i potem, gdy była jakaś autonomia, no to ta wojna przycichała. Ale w każdym razie Sudan był, a szczególnie południe, było doświadczone tymi wojnami domowymi i prześladowane. I gdy nastąpiło ludobójstwo w Darfurze koło 2000 roku, no to stwierdzono, społeczność międzynarodowa stwierdziła, że może lepiej, że te dwa kraje będą osobno. Że ludność afrykańska będzie osobno i ludność arabska. I taka koncepcja powstała, potem przygotowanie do referendum. Referendum się odbyło, 99% powiedziało tak Sudanowi Południowemu. Kontrowersje jedynie nastąpiły tam, gdzie była dużo złóż ropy naftowej przy granicy, szczególnie Darfur, Abyei i góry Nubia. Do dziś Darfur jest w Sudanie, a nie w Sudanie Południowym i do dziś tam jest ludobójstwo. Ale co ciekawe, z Darfuru wyszła święta Bakita, Josephine Bakita, która praktycznie te prześladowania miała od dziecka, bo jako 7-letnia czy 9-letnia dziewczynka została porwana ze swojej rodziny, w której była szczęśliwa i miała 5 panów. Była niewolnicą, aż dotarła do Włoch, gdzie we Włoszech przyjęła chrzest, została siostrą zakonną i służyła tylko jednemu panu, najwłaściwszemu, najbardziej miłościwemu, miłosiernemu i została świętą i patronką Sudanu i Sudanu Południowego, ale także patronką wyzwolenia właśnie z handlu ludźmi i wszelkiego rodzaju niewolnic. Także jest naszą patronką i co ciekawe, no właśnie przyszła z tego Darfuru. Mhm. Mamy też Daniela Comboniego, który szedł od północy, parę razy wjeżdżał, wyjeżdżał, malaria jego współbraci zabiła. On przeżył, wracał i prowadził tą akcję misyjną, aż został biskupem Chartumu. Tam właśnie umarł na miejscu. Z naszej strony, bo my jesteśmy rodziną świętego Arnolda Jansena, który nas założył w 1875 roku, ale też założył 2 gałęzie sióstr, bo mówią, nie wszędzie ten mężczyzna, ten misjonarz tak potrafi. No i powstały siostry służebnice misyjne Ducha Świętego i Ducha Świętego Odwieczystej Adoracji. Te Odwieczystej Adoracji to ich nie widzimy.
1: Klauzurowe siostry.
0: Klauzurowe, w różowych, pięknych habitach. Także niesamowite. Kolor Ducha Świętego, kolor miłości. W Nysie można je zobaczyć, a w Afryce tylko w Togo. Natomiast drugie, właśnie te niebieskie, też służyły u nas w Sudanie Południowym, w Etiopii, w innych okolicach. Jedna z tych sióstr też posługując, oddała życie za misję. Była lekarką, z powołania też siostrą i służyła w jej, to jest 65 kilometrów od naszej misji w Lania. I tam była taka klinika, nomen omen, świętej Bakity. O. Ale w tej klinice nie wszystko było. Brakowało sprzętu, otworzono oddział porodówki, ale nie ze wszystkim sprzętem. I w tym dniu to było zesłanie Ducha Świętego 15 maja 2016 roku. 16 maja Andrzeja Boboli, mojego patrona. W tym dniu akurat się tak złożyło, że były 2 skomplikowane ciąże i nie było odpowiedniego sprzętu. Pierwsze było cesarskie cięcie, a drugie była ciąża bliźniacza. I gdy musiała pojechać do innego szpitala oddalonego o 5 kilometrów, właśnie wracając po północy z 15 na 16, właściwie 16 już po tym dniu zesłania Ducha Świętego, został jej ambulans ostrzelany. Ona już była sama, bo zawiozła te kobiety. No i zginęła praktycznie. Także można powiedzieć, że jest męczennicą tego Sudanu Południowego i mamy nadzieję, że kiedyś zostanie ogłoszona błogosławioną i święta.
1: A już trwa proces, czy jeszcze?
0: No właśnie, oni tak opóźniają ze względu na to, że sąd od 10 lat tak nie mógł się do końca zebrać i wszystkich świadków, bo w Afryce to trochę wolniej, wysłuchać, albo unikają świadectwa, bo chcą wiedzieć, jaki był powód, że ta karetka została ostrzelana. Bo jak będzie, że z powodu wiary, to wtedy ten proces może być szybszy.
1: Tak, to...
0: tak. Jaki był powód. No ale mamy nadzieję tak, że to nastąpi. To ta siostra, to siostra Weronika. Siostra Weronika Raczkowa ze Słowacji, czyli nasz sąsiad tak. bliski. Tak.
1: To teraz zapraszam na chwilę przerwy. Do usłyszenia.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie, to jest program Życie z misją. Naszym gościem jest ojciec Andrzej Dzida, werbista, który powrócił teraz do pracy z powrotem do Sudanu Południowego. Chciałem zapytać, jak ojciec tam przeleciał w tym 2013 roku, to jaki ten świat był, który ojciec tam zastał?
2: No to patrząc z samolotu, no to były jakieś niskie zabudowania, raczej takie chatki, my to nazywamy tukulse, szałasy. Mhm. Jakaś woda, to był właśnie rzeka Nil, czyli święta rzeka już od Mojżesza i tych czasów, ale nie było widać jakiegoś rozwoju. No i potem lądowanie, jeden taki mały terminal, no i jak się wychodziło, to takie ciepłe powietrze aż zatykało usta, no ale można jeszcze było oddychać, no i potem się przechodziło, no i wtedy się patrzyło, nie był to mój pierwszy afrykański kraj, także nie dziwiło mnie tam za bardzo nic, no ale też przełożony misji wtedy, ojciec Francji z Indii przyjechał, żeby mnie wziąć, bo jeszcze stamtąd trzeba było 100 kilometrów dojechać, a te 100 kilometrów, no to się jechało 5 godzin. Czyli można było chyba na rowerze, a mniej więcej w tym samym czasie, ale rzeczywiście takie to były drogi, to był wrzesień, jeszcze trochę pory deszczowej było, no i potem dojechaliśmy, ale czuć było takie lekkie napięcie, no ale jeździliśmy na stacje misyjne, mieliśmy wtedy 39 stacji misyjnych w tym, no i my w grudniu, no niestety przed świętami Bożego Narodzenia, nomen omen 13 grudnia, rocznicę stanu wojennego, zaczął się konflikt w Dżubie, w stolicy kraju, pomiędzy głównie dwoma największymi plemionami, Dinka i Nuer. Dinka, którego prezydentem i całego Sudanu jest Salva Kiir, i Riek Machar, który pochodzi z plemienia Nuerów. I te starcia pomiędzy generałami, bo miało być zjednoczone wojsko już i tak dalej, no to pełna jedność jednak nie do końca była i ten konflikt nastąpił. To 13 grudnia 2013 trochę ludzi zginęło w stolicy, to się przeniosło też na północ, do Bor i Bentiu, gdzie Dinka i Nuer ze sobą żyją. Wtedy powstały już pierwsze obozy dla uchodźców wewnątrz kraju, w Dżubie. W hangarach, i to były hangary ONZ i głównie z plemienia Nuer. W tych obozach byli. Do nas praktycznie ten konflikt, ta wojna domowa aż tak nie docierała. Nie czuliśmy też tego i nie było jakichś konfliktów zbrojnych w naszym rejonie. Aż do czasu, a to było czas 2016 roku, w 2015 wcześniej spalone zostały nasze domki, też mieliśmy takie siana, czyli suchej trawy, także paliły się mocno dosyć i to w nocy, w marcu 2015 roku. No i po tym wszystkim tam zostaliśmy oczywiście, służyliśmy parafianom, oni też...
1: A tak... to była kwestia bardziej wygonienia ojców ze względu na wiarę, czy bardziej na poglądy, czy bardziej, nie wiem, materialne rzeczy?
2: tego do dziś nie wiemy. Można przypisać różne rzeczy, ale tak do końca nie wiemy. Natomiast nasi parafianie wtedy przyszli do nas, siedzieli przez cały dzień z nami, za dużo nie mówili, niektórzy płakali. Potem przynieśli nam dwa materace, właściwie trzy, bo były trzy domki spalone właściwie tam, gdzie byliśmy. No i też ciekawe, no poprosili od razu o mszę świętą. Ja miałem wszystko spalone, bo tylko wybiegłem z paszportem i to, co miałem przy sobie, kamerę i ten, i laptop. Także ten. No i poprosili o mszę. Ja pożyczyłem tą albę od jednego ojca, który miał w walizce coś i udało mu się coś wynieść więcej. No i potem wchodząc na rynek, też spotkałem się z życzliwością. Jakaś dziewczyna mówi, no ojcze, ja chciałabym kupić dla ojca spodnie. Ja mówię, nie, nie trzeba. Ona mówi, nie, no bardzo bym chciała. No dobra, poszliśmy, taki second hand, taki stragan, nie, że sklep, nie? No, po prostu na ziemi, okej. Okay. Jakieś tam były drugiego sortu spodnie, ten, wziąłem tego, ona mówi, nie, może jeszcze jedno. No dobra, wziąłem jeszcze jedno. No, wróciłem na naszą misję do tego spalonego domku. Niektóre domki nie były spalone, bo wtedy jakiś misjonarz był, czekaliśmy na niego, drugi był na urlopie, także można było przejść do innych domków, które nie były spalone. No właśnie,
1: czyli rzeczywiście to nie był przypadek.
2: Raczej. No nie, tylko te trzy domki, w których byli misjonarze.
1: Podejrzana
2: sprawa, chociaż pan przyszedł, udawał, że jest ze straży pożarnej, ale mówił, a to mogło przeskoczyć. A ja mówię, no ale pomiędzy tym domkiem a tym domkiem jest jeszcze jeden domek. Mógł wiatr zawiać. No tak. Także wytłumaczenia są różne, niespotykane. No w każdym razie wróciłem, przebierałem się te spodnie, które otrzymałem, a patrzę, a taka duża dziura wypalona w tych spodniach, które miałem na sobie. Mówię, aha, no to chodziłem w tych spodniach, dlatego mi podarowano te spodnie. Także bardzo wielka, wielka życzliwość. Wtedy zostałem proboszem też tej parafii Wlania Świętej Rodziny. Niedawno obchodziliśmy święto Świętej Rodziny. No i...
1: A to udało się już ojcu być teraz w tym roku na odpuście, tak? W parafii.
2: No raczej nie, bo mama zwołała mnie z Sudanu Południowego. Mówi, no dobrze by było, jakbyś był na Bożym Narodzeniu. Mówię, no dobrze, jedno sobie spędzimy razem. Także byłem na otwarciu misji, na otwarciu parafii, na instalacji na nowo proboszcza, którym znowu na nowo zostałem. No i też mieliśmy szereg innych zajęć. Teraz będziemy w styczniu mieli turniej piłki nożnej biskupa naszego z jednoczeniu różnych parafii, bo żeby tak zespołowo działać, pomimo różnych interesów, jak w piłce nożnej, żeby te drużyny znalazły rozwiązanie na rozwiązanie tego konfliktu, który się pojawia w pokojowo, nie biły się między sobą ani sędziego. Tak. Także to tak wygląda. No i w następnym roku będzie też jubileusz diecezji, także coś pewno będziemy robić w lipcu. W związku z tym ten jubileusz diecezji to tak, no powiedzmy 40 lat, także bardzo młoda diecezja, ale zawsze można coś świętować, bo nie ma za dużo okazji do świętowania w Sudanie Południowym i to bardziej służy też zjednoczeniu.
1: To jeszcze chciałem porozmawiać, jak to się w ogóle stało, że tą parafię trzeba było opuścić. Jak to wyglądało też ten moment opuszczenia i też jak się potem ojciec znalazł w Ugandzie, w tym obozie dla uchodźców.
2: No to właśnie w tym 2016, gdy w maju zabito naszą siostrę z naszej rodziny Arnoldowej, Weronikę, to już od roku, 35 kilometrów od nas, taka była mała miejscowość Wądruba i tam już był ten konflikt widoczny, popalone domy i tak dalej. Ale do nas doszedł dopiero w lipcu 2016 roku. I wtedy budowaliśmy właśnie z Kościołem w Potrzebie, z Fundacją Dzieci Afryki i tutaj z Diecezją Poznańską taki dom nadziei. Mhm. Miał być dla dzieci i młodzieży, ale w tym czasie jeszcze kończyliśmy, a ludzie zaczęli się zbiegać do tego domu, żeby znaleźć schronienie na misji. Około 200 w tym domu się zmieściło, nie tylko dzieci i młodzieży, ale też kobiety, trochę mężczyzn. I przez 3 tygodnie tam był ostrzał. Wokół misji też jakieś domki popalone, te chatki. No i ci ludzie też stopniowo uciekali w różne rejony. Najpierw chowali się do buszu, a potem właśnie zmierzali w kierunku bardziej bezpiecznego miejsca, czyli przekraczali granicę Sudanu Południowego z Ugandą. Od nas prostej linii było niecałe 100 kilometrów, jakimiś tam objazdami 200 kilometrów drogą normalną. No i wtedy pierwszy rzut frontu tego przyszedł też do nas po 3 tygodniach. Niestety wzięli na przesłuchanie jednego Ugandyjczyka, który był tam budowniczym u nas, jednego nauczyciela, który też pochodził z Ugandy i tam był. Myśleliśmy, że na przesłuchanie, ale wozy pancerne podjechały. Usłyszeliśmy tylko strzały. Gdy druga linia frontu przyszła, usłyszeliśmy, że tam znaleźli jedno ciało, nie wiedzą na temat drugiej osoby. Szczęśliwie po nocy okazało się, że właśnie ten budowniczy, ma na imię Gerard, był przyprowadzany przez jednego żołnierza, miał przestrzał przez klatkę piersiową i przez odrywany jeden mięsień, także nie mógł normalnie chodzić, ale żył. Ten żołnierz mówił, że mu pomoże. Ja mówię, no jak mu pomożesz? On mówi, no, że go zastrzeli, żeby się nie męczył. Ja mówię, nie, no spróbujmy jeszcze. No i jeden z naszych misjonarzy z Indonezji, Romi, dzwonił do naszych sióstr, które już były wtedy, ewakuowały się do Etiopii. Co zrobić, bo nie było żadnej kliniki, szpitala. Odcięliśmy nożyczkami praktycznie te miejsca i wsypaliśmy, bo tylko mieliśmy proszek z antybiotyku, z amoksycyliny, ten białek proszek wsypywaliśmy do tych ran. No i szczęśliwie no, to się jakoś goiło. Po tygodniu dostaliśmy wiadomość, że lepiej się ewakuować, bo już ludzie też się ewakuowali z 20-tysięcznego miasteczka Lania. Zostało około 200-400 ludzi, czyli niewiele. No i w tym konwoju się załapaliśmy, wzięliśmy też tego Gerarda, był razem z dzieckiem i żoną i dotarliśmy do jej, 65 kilometrów od nas. Tam zostawiliśmy go w szpitalu, na następny dzień przychodzimy, powiedziano nam, że wszystkim się zajmą, mówi ten, że no nic mi nie dali. Mówimy, o co chodzi? No nie mamy lekarstw. No to pojechaliśmy kupić jakieś lekarstwo. No i miał mieć też zdjęcie rentgena. Przyjeżdżamy na następny dzień, mówią, no ale u nas rentgen nie działa, nie ma elektryczności. Musieliśmy znaleźć prywatną klinikę z rentgenem. Na następny dzień, no też za bardzo się nie działo. W końcu znalazł się jego brat z Ugandy i wziął go do Ugandy. Teraz się przygotowuje, żeby być katechistą. O. No. No, a my udaliśmy się najpierw do Kenii, tam na rozeznanie, co robić dalej, bo praktycznie ludzi nie ma. Co robić? No, to postanowiliśmy, że różne plany. My mieliśmy taki plan z jednym ojcem Wojtkiem Pawłowskim, że może do Egiptu podszkolimy trochę arabski i też postudiujemy islam. No i tak też się złożyło, że trafiliśmy do Egiptu. No i po 2 latach wcześniej zostaliśmy zaproszeni przez nuncjusza, arcybiskupa Michaela Bluma, który nomen omen był werbistą. I tam w powstał, bo ludzie przekraczali. 3000 ludzi codziennie tą granicę, to w końcu ponad 1 000 000 znalazło się w tej Ugandzie. I jeden z największych obozów to obóz Bidibidi, około 300 tysięcy, teraz może 260 tysięcy osób w tym obozie. No i tam jako jedyni mieliśmy posługę pastoralną jako werbiści, bez księży diecezjalnych, i do nas dołączyły też siostry, nasze siostry niebieskie, czyli służebnice Ducha Świętego. No i tak to się zaczęło. Obóz był podzielony na 5 stref. No i w pewnego dnia zapragnęliśmy za natchnieniem Ducha Świętego, żeby w każdej tej strefie już nie modlili się pod drzewem, czy tam w słomianym kościele, ale żeby coś wybudować. I
1: bo jakie były odległości od tych stref między strefami?
2: Około 10 kilometrów, 15, ale od nas do tego obozu było 30, do najdalszych miejsc 50 kilometrów. Czyli jak 50 kilometrów w jedną, 50 kilometrów w drugą, trochę to zajęło, bo te drogi nie były najlepsze. No w każdym razie w tych 5 jak gdyby strefach powstały kościoły i już z tabernakulum, z Najświętszym Sakramentem, i w każdym dniu w innej strefie były odprawiane msze święte i Eucharysta, a w niedzielę jeździliśmy do poszczególnych kaplic. Na początku 30 kaplic misyjnych, ale jeszcze dodatkowo, gdy otworzyliśmy parafię w poprzednim roku, w styczniu, 15 stycznia, bo to świętego Arnolda Jansena, trochę później otworzyliśmy, bo biskup nie miał 29 stycznia, powstała parafia świętego Arnolda Jansena w Ugandzie, w Ariła, w diecezji Arua, no i połączyła właśnie tych uchodźców z lokalnymi, bo 16 kaplic doszło z Ugandyjczykami, czyli mamy teraz 46 kaplic. Tam na parafii jest ojciec Wojciech Pawłowski, 2 Indonezyjczyków. No i mamy jeszcze w Londonga, gdzie byliśmy wcześniej, no to jest też formacja. No i jak przyszli nowi kapłani, bo nie było, ale teraz już jesteśmy w 6, no to wysłaliśmy 2 do Sudanu Południowego w lipcu, czyli mnie, jeszcze jednego też Andrzejka, Andrew, Wietnamczyk, także jesteśmy tam w 2, także teraz do rozróżnienia mówią ojciec Andrzej i ojciec Andrew. Ja już przestałem być Andrew, ale niektórzy mnie pamiętają jako Andrew, czyli cały czas jest taka lekka confusion, takie nie wiadomo. Tym Bidibidi bardzo dużo zajęć i też pastoralnych, i kulturalnych, i innych. I też te kobiety z Bidibidi jak gdyby zaczęły tworzyć dzięki pomocom sióstr właśnie różne produkty, jak plecaki, kopertówki, portmonetki, a dzieci no właśnie zaczęły robić różańce misyjne, takie sznurowane czy koralowe. Każdy kolor to inny kontynent, ale to mam nadzieję, że to już wiecie. Żółty tam, gdzie wschodzi słońce, no czyli Azja, niebieski, no to kolor wody, czyli Australia i Oceania. Biały to w takim kolorze chodzi papież, czyli Europa. Czerwony, no to czerwona ziemia, czyli Ameryka. No i zielony kolor sawanny po deszczu i kolor nadziei, mam nadzieję, który będzie towarzyszył też Sudanowi Południowemu, czyli Afryka. My modlimy się za was. Mamy ponad 2000 dzieci w tak zwanych papieskich dziełach misyjnych. Oczywiście je nazywamy inaczej. Kizy to od najmłodszego męczennika w Ugandzie, który miał 14 lat. No ale też mamy różne turnieje i w ośrodku też pastoralno-edukacyjnym w Swinga, w jednej ze stref, jest strefie drugiej, dzięki pomocy Kościołowi w potrzebie też wybudowaliśmy ośrodek, gdzie tam się odbywają przedstawienia, ale też nauka, inne zajęcia, po szkoleniu, kiedy przychodzą na takie korepetycje, czy matematyki, czy angielskiego, czy z innych przedmiotów na różnym poziomie. Także to wszystko służy. No i cieszymy się, że mamy te właśnie centra eucharystyczne, że mamy ten ośrodek, może w przyszłości będzie ich więcej. No i teraz w tym nowej parafii w Ariła to też się wszystko tworzy. To była ostatnia strefa, gdzie tam nie mieliśmy niczego, a dzięki Opatrzności Bożej właśnie tam powstała parafia.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dowiedziałem się mnóstwo rzeczy na temat i w ogóle i Sudanu, i też ta historia ojca jest niesamowita, taka bardzo barwna i dotykająca wielu miejsc na świecie. Więc dziękuję też, że ojciec się z nami tym podzielił. Tutaj widzę, że mamy
2: książkę. Tak, gdy ktoś by chciał więcej, mamy książkę Staś i Nel, już tu byli. Możliwa do nabycia, jak będę w jakiejś parafii. W najbliższej jestem w parafii nawiedzenia w tą sobotę, niedzielę, w poniedziałek, wtorek, tak, bo to jest 5-6, to na Starołęce z Orszakiem Trzech Króli będziemy. No i potem nawet na jakąś wioskę wskoczymy, do Śniecisk. No i potem katedra Małgorzatą i w Borówcu. Także zachęcam.
1: Dobrze. Czy mógłby nas ojciec pobłogosławić na przykład w języku, którym się używa też właśnie to plemię w Sudanie Południowym?
2: Znaczy plemię w Sudanie Południowym używa, to jest plemię Podżulu w grupie Bari i to używa języka Bari, który jest klasycznym językiem dla nich. Tinun Gwekota, Tinun Kabuloni Drolin Boroneta, Monie Tore Komulokocie Oloke.
1: Amen.
2: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy bardzo i z Panem Bogiem.
2: Z Bogiem.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celu lądu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś w programie o filmie, który swą premierę miał 50 lat temu, będzie też o polskim trójkącie bermudzkim, a już teraz zabieram was do kabaretu.
2: Willkommen, bienvenue, welcome.

0: Wir sagen Pico mit
1: Hallo, Stranger!
2: Je suis enchanté!

0: Kolejny sezon teatralny, czas zacząć. 6 września w Teatrze Muzycznym w Poznaniu po raz pierwszy zagościł kabaret. Kabaret tylko z nazwy, bo nie jest to wcale spektakl komediowy. To dramat i to dramat wielkiego formatu. Kto czekał na historię przedstawioną w filmie Boba Fossa z roku 1972 z Lizą Minnelli i Michaelem Yorkiem w rolach głównych, ten być może nieco się zawiódł. Przedstawienie Kabaret, które trafiło na deski Poznańskiego Teatru Muzycznego, to polska wersja musicalu, który premierę miał na Broadwayu w roku 1966 i wystawiony został ponad 1000 razy. Scenariusz do filmu Fossa został nieco zmieniony. Różni się postaciami i paroma wątkami. Kabaret to bardzo odważny portret rodzącego się nazizmu w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. Podrzędny berliński kabaret Kit Kat jest upiornym tłem do wydarzeń mrożących krew w żyłach. Akcja dzieje się w roku 1931, tuż przed dojściem Hitlera do władzy. Miejsce mają prześladowanie na tle rasowym i nie tylko. Niemcy rosną w potęgę, a na scenie kabaretu trwa sielanka. Tylko pozorna. Jest oczywiście wątek miłosny, a nawet dwa, jest też chwila zadumy nad otaczającym światem. Wszyscy mają przeczucie, że idą bardzo złe czasy. Zespół Poznańskiego Teatru Muzycznego jak zwykle stanął na wysokości zadania, ascetyczna scenografia, w tym świetna gra świateł, doskonała choreografia, no i gra aktorska na najwyższym poziomie pod reżyserskim kierownictwem Łukasza Brzezińskiego. I Jakub Cendrowski w roli mistrza ceremonii, ze wszechmiar przerażający, ucharakteryzowany na podobieństwo Jokera. Ta postać na długo zostanie w mojej pamięci. W drugiej obsadzie rolę MC gra Patryk Kośnicki. To doznanie artystyczne jeszcze przede mną. Zastosowane środki wyrazu były tak dobitne, że widownię Teatru Muzycznego opuszczałem z lekkim niepokojem, ale i z niepohamowanym dreszczem zachwytu. Ciekawostką jest fakt, że w obecnym gmachu tej szacownej instytucji w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo, a właściwie katownia Gestapo, jak to się zwykło mówić w Poznaniu. Świadomość tego z pewnością u niektórych wywołała dodatkową dawkę emocji. Zresztą sam dyrektor, Przemysław Kieliszewski, wspominał o tym ze sceny. Ponieważ Teatr Muzyczny nie udostępnia nagrań audio z piosenkami, wyjątek był przy okazji spektaklu Kombinat, zagrałem ze ścieżki dźwiękowej wspomnianego już filmu z 1972 roku. Przed chwilą śpiewał Joel Grey, aktor, który za rolę w kabarecie dostał Oscara, a który był także w obsadzie broadwayowskiego kabaretu. Teraz dołączy do niego Liza Minnelli.
1: Money. Money.

To jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Trójkąt bermudzki to znany również jako trójkąt diabła obszar Atlantyku w rejonie Bermudów przez fascynatów zjawisk paranormalnych uznawany za miejsce wielu niewyjaśnionych zaginięć statków, jachtów i samolotów. Uważają oni, iż na tym obszarze mają miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki, wykrywana jest obecność tzw. obcych, co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekomo niewytłumaczalne zdarzenia. Trójkąt bermudzki to także tytuł doskonałego filmu z 1987 roku w reżyserii Wojciecha Wójcika. Ostatnio obejrzałem go po raz trzeci, cały czas pozostając w zachwycie przede wszystkim nad grą aktorów, którzy pojawiają się tutaj w głównych rolach, tworząc koncertowo wręcz właśnie tytułowy Trójkąt bermudzki. To Marian Kociniak, Jan Peszek i Leonard Pietraszak. Trójka przyjaciół, Jarek, Ludwik i Henryk, postanawia sobie pomóc, planując zbrodnie doskonałe. Ucierpieć mają osoby, które kiedyś stanęły na ich drogach życiowych. Uknuty spisek ma zapewnić alibi dla każdego z nich. Końcówka filmu jest zaskakująca, ale oczywiście jej nie zdradzę. Reżyser Wojciech Wójcik wcześniej zrealizował film Karate po polsku, w latach 90. natomiast był odpowiedzialny za Ekstradycję, czyli historię losów polskiego policjanta, komisarza Olgierda Halskiego. O tej postaci już w muzyce z celuloidu opowiadałem. Scenariusz Trójkąta Bermudzkiego powstał na podstawie powieści, której akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii, Wieczór przy Oak Lane, powieści autorstwa Elżbiety Zawadowskiej-Kitel i Jana Kraśko. To para anglistów, która przed laty zajmowała się tłumaczeniami z języka angielskiego. Ukrywają się oni pod pseudonimem Jonathan Trench i napisali wspólnie 5 powieści. Prócz tria aktorskiego Kociniak, Peszek, Pietraszak w rolach drugoplanowych oglądamy m.in. Marię Probosz, Jana Jankowskiego i Grażynę Trelę. Plenery filmowe to Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia i Tatry, a w szczególności pozostałości schroniska na Polanie Pisanej. Ekipa realizacyjna filmu Trójkąt Bermudzki zgłosiła się do zarządu Tatrzańskiego Parku Narodowego z prośbą o możliwość wysadzenia tego budynku, który i tak już był nieużywany. Zgoda taka po dłuższych negocjacjach została przez TPN wydana. Scena wybuchu została nakręcona 5 sierpnia 1987 roku i wykorzystana w tym filmie. Jest też oczywiście i muzyka, skomponował ją Poznaniak, Zbigniew Górny. On również wspólnie z Januszem Kondratowiczem napisał piosenkę, którą w filmie śpiewa Ryszard Rynkowski.

Trudno jest zrobić dobrą komedię, a gdy ta komedia prócz bawienia ma również straszyć widza, to jest już naprawdę wyczyn. Udało się to na szczęście Ivanowi Reitmanowi, który na podstawie niezłego scenariusza zrealizował film o firmie zajmującej się zwalczaniem duchów – Ghostbusters. Prawie 2 godziny dobrej zabawy zapewniają nam m.in. Bill Murray i Dan Aykroyd. Po premierze w lipcu 1984 roku film przez 9 tygodni utrzymywał się na szczycie listy kinowych przebojów. Na pandemiczne lato 2020 planowano premierę filmu Ghostbusters Legacy, czyli Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Z wiadomych względów musiała ona zostać przesunięta, zamiast tego dystrybutorzy kinowi sięgnęli po klasykę i przypomnieli hit sprzed 37 lat. Oglądalność ponownie była na wysokim poziomie. Ostatecznie sequel Ghostbustersów miał premierę w 2021 roku. W roli głównej pojawił się znowu Dan Aykroyd, a także jedna z gwiazd Stranger Things, Finn Wolfhard, który przecież doskonale wie, jak ubierać strój Ghostbustera.

Ghostbusters i Ray Parker Jr. Muzyka z celuloidu. Odcinek 45. Mówią, że doskonały dodatek przy oglądaniu filmów romantycznych to miska niezdrowego jedzenia, butelka wina i pudełko chusteczek higienicznych. Czy też tak macie? Za chwilę wzruszająco piękna, niezależna pieśń miłosna w wykonaniu żeńskiego duetu Scarlett. Christiana Slatera poznaliśmy już jako niepokornego DJ-a w filmie Więcej czadu, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Tym razem ten aktor gra główną rolę w filmie Usłane różami, gdzie jest właścicielem kwiaciarni, który spontanicznie wręcza bukiet kwiatów pewnej smutnej bizneswoman. Oboje samotni, ciężko doświadczeni przez życie, próbują razem coś stworzyć. Jaki będzie finał tej historii, oczywiście nie powiem, choć i tak zapewne się domyślacie. Reżyserem i zarazem scenarzystą tego melodramatu jest Michael Goldenberg, odpowiedzialny między innymi za scenariusz do piątej części opowieści o Harrym Potterze. Independent Love Song.

Teraz parę słów o filmie, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę swojej premiery. Któż ich nie kochał? Ona wieczna malkontentka, on przebojowy i zawsze z optymizmem patrzący w przyszłość. Bogumił i Barbara, bohaterowie powieści Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej, a później filmu i serialu Jerzego Antczaka pod tym samym tytułem ze świetnymi rolami Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Film, którego premiera odbyła się w roku 1975, był nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Szkoda, że bez powodzenia, ale nominacja była i to też ma znaczenie. Film został zrealizowany z wielkim rozmachem i ogromnym nakładem finansowym nie tylko na produkcję, ale również i na promocję za oceanem. Adaptacja Jerzego Antczaka nie u wszystkich krytyków spotkała się z aprobatą. Zarzucano mu, że w filmie pominął wątki polityczne, a historia życia opowiadana przez Barbarę jest niekonsekwentna. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na krakowskim Kazimierzu, który autentycznie spłonął jako filmowy dwór Kaliniec. W tej scenie wzięło udział blisko 3000 statystów. Muzyka to piękne dźwięki Waldemara Kazaneckiego, w tym przejmujący walc Barbary towarzyszący scenie z nenufarami. I z tymi dźwiękami Was już zostawiam. To było 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcją Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupi w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem –

0: On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Na czym polega ślepota człowieka? Na tym, że przyczynę swoich problemów albo źródło swego szczęścia widzi poza sobą, w świecie, w pokarmach, w bliźnich, w tym, co posiada. I wtedy daremnie próbuje zmienić cały świat. Jezus uczy, że prawdziwa przeszkoda tkwi w sercu człowieka, w jego niewłaściwym stosunku do Boga, bliźnich i rzeczy. Gdy człowiek przyjmie to światło, zaczyna prawidłowo widzieć Boga, bliźnich i świat. Pomyśl, jak często słucham Ewangelii, która koryguje moje spojrzenie na Boga, siebie i innych ludzi.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 9. Miasto Misenum leżało o kilka mil od dzisiejszego Neapolu, w kierunku południowo-wschodnim. Dziś tylko ruiny świadczą o jego świetnej przeszłości. W 24 roku po narodzeniu Chrystusa Pana gród ten był jednym z najznaczniejszych na zachodnim wybrzeżu Włoch. Podróżny, który by w owym roku stanął na sąsiednim wzgórzu, ujrzałby zatokę neapolitańską równie uroczą jak dzisiaj. Zachwycałby się niezrównanym wybrzeżem, słuchał szmeru fal i zwracając wzrok to na Ischię, to na Capreę, podziwiałby łagodny błękit nieba. Widok piękna utrudziłby jego oczy jak słodycz podniebienie. Szukałby odmiany. Wtedy zachwyciłby jego wzrok widok, którego dzisiaj już nie ma. Na dole kołysała się na morzu część floty rzymskiej, druga zaś część stała u brzegów na kotwicy. Otwarta brama wiodła z ulicy miasta na groblę portową, wysuniętą na znaczną długość w morze. Pewnego chłodnego poranku, we wrześniu, ujrzał strażnik strzegący bramy portowej zbliżającą się gromadę ludzi złożoną z 20 do 30 osób. Najliczniejsi w tym gronie byli niewolnicy, niosący pochodnie, wprawdzie dymiące raczej niż płonące, ale pełne wonnego zapachu indyjskiego nardu. Wśród nich widać było kilku panów. Na czele szedł mężczyzna, liczący około 50 lat, łysawy, z wieńcem laurowym na głowie. Zarówno on, jak jego towarzysze ubrani byli w białe, wełniane togi, szeroko obszyte purpurą. Stróż rzucił tylko okiem i poznał, że są to dostojnicy, którzy odprowadzają swego przyjaciela po uczcie nocnej na okręt. Zasłyszana rozmowa utwierdziła go w tym domyśle. Nie, mój Kwintusie, rzekł jeden z nich, zwracając się do uwieńczonego męża. Fortuna nie lada figle nam płata, zabierając cię tak rychło. Zaledwie wczoraj przybyłeś i znowu ruszasz na morze. Nie miałeś nawet czasu przywyknąć od nowa do chodzenia po lądzie. Nakaz Tora, rzekł drugi, odurzony winem. Nie narzekajcie, nasz Kwintus popłynie, aby odzyskać to, co utracił w grze ostatniej nocy. Inaczej gra się w kości na pokładzie płynącego okrętu, inaczej na wybrzeżu. Wszak prawda, Kwintusie? Nie bluźń bogini szczęścia, dorzucił inny. Nie jest ona ani ślepa, ani niestała. Zabiera wprawdzie Kwintusa spośród nas, ale zwróci go nam obsypanego nowymi zwycięstwami. Zabierają go nam Grecy, przerwał drugi. Ich więc obwiniajmy, a nie bogów. Tak rozmawiając, minęło towarzystwo bramę i weszło na groble w zatoce, oświeconej porannym słońcem. Staremu żeglarzowi pluskanie fal wydało się najmilszym pozdrowieniem. Odetchnął też całą piersią, wciągając woń morza milszą mu nad zapach nardu, a wzniósłszy rękę, zawołał: widzicie? Oto przybywa, zbliża się. Czyż żeglarzowi potrzeba innej kochanki? Zaprawdę, Kajusie, twoja Lukrecja nie jest od niej wdzięczniejsza. To mówiąc, zachwyconym okiem patrzył na zbliżający się okręt, który usprawiedliwiał jego dumę. Biały żagiel powiewał z niskiego masztu, wiosła zniżyły się, to znów wznosiły się, chwile ważyły się nad powierzchnią fal, po czym znów opadały równym, miarowym ruchem jak skrzydła. Tak, szanujcie bogi, rzekł dalej z oczami utkwionymi w okręt. Oni zsyłają nam sposobność, a biada, jeśli jej wyzyskać nie umiemy. Co się zaś tyczy Greków, zapominasz, Lentulusie, że piraci, których mam poskromić, są właśnie Grekami. Jedno zwycięstwo nad nimi więcej znaczy niż 100 nad Afrykanami. Więc droga twoja wiedzie na Morze Egejskie. Ale oczy i serce żeglarza były jeszcze przy okręcie. Jakaż lekkość i wdzięk, jakże mało troszczy się o fale, jak ptak latający w przestworzu, mówił w uniesieniu, ale wnet dodał: daruj, Lentulusie, że nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak jest, płynę na Morze Egejskie, a ponieważ odjazd mój bliski, powiem wam, ale zachowajcie to dla siebie. Nie chciałbym, abyście przy spotkaniu robili wyrzuty Dumwirowi, bo jest moim przyjacielem. Handel między Grecją a Aleksandrią niewiele jest słabszy od handlu tego miasta z Rzymem. Obecnie w tym kraju panuje wielki nieurodzaj, gdyż mieszkańcy zaniedbali obchodu świąt zielonych, za co Bóg, dający urodzajem szcząc się, dał im żniwo niewarte zbioru. Te zdarzenia wywołały jeszcze większy ruch handlowy, nie znoszący ani dnia przerwy. Może słyszeliście o piratach z Chersonesu, krążących na wodach Morza Czarnego? Na Bachusa. Są to śmiałki, jakich mało. Wczoraj więc doszła do Rzymu wiadomość, że flota ich opłynęła brzegi Bosforu, zatopiła bizantyjskie i chalcedońskie galery, a rozbójnicy, nienasyceni tym powodzeniem, wpłynęli na Morze Egejskie. Kupcy handlujący zbożem i mający okręty w wschodnich portach Morza Śródziemnego zadrżeli z przerażenia, słysząc o tych nieszczęściach, i udali się do samego cesarza, prosząc o pomoc. Otrzymali posłuchanie i dziś wypływa z Rawenny 100 galer, a z Misenum zatrzymał się jakby dla pobudzenia ciekawości przyjaciół i dokończył na puszyście: jedna. Szczęśliwy Kwintusie, winszujemy ci. To wyróżnienie poprzedza zapewne awans. Możemy cię pozdrowić Dumwirem. Kwintus Ariusz Dumwir brzmi przecież lepiej niż Kwintus Ariusz Trybun. Podobnymi życzeniami zasypywano go zewsząd. Cieszę się wraz z innymi, rzekł na koniec przyjaciel ceniący przede wszystkim wino, ale będąc praktycznym, zaczekam z życzeniami, aż się dowiem, kochany Dumwirze, czy ten awans wpłynie korzystnie na twoje wykształcenie w grze w kości. Wtedy dopiero ocenię, czy bogowie chcieli ci dobrze, czy źle usłużyć w tej sprawie. Stokrotnie wam dziękuję, przyjaciele, rzekł na koniec Ariusz. Mógłbym was nazwać wróżbitami i dowieść, że cudownie odgadujecie. Patrzcie i czytajcie. Wydobył z fałd swej togi zwitek papieru i podał go im, mówiąc: oto co otrzymałem ostatniej nocy przy stole od Sejanusa. Imię to miało już wówczas wielkie znaczenie w świecie rzymskim, a nie było jeszcze zhańbione, jak się to później stało. Sejanus? Zawołali wszyscy, otaczając tego, który czytał pismo ministra. Sejanus do Ceciliusa Rufusa Dumwira. Cezar otrzymał dobre wieści o Kwintusie Ariuszu, Trybunie. Chwalono odwagę, której dowody dał na wodach zachodnich. Przeto jest wolą Cezara, aby bezzwłocznie przeniesiony został na wschód. Również wolą Cezara jest, abyś natychmiast doskonale uzbroił 100 statków pierwszej klasy o 3 rzędach wioseł i wyprawił je przeciw piratom, którzy zjawili się na Morzu Egejskim. Kwintus zaś ma objąć komendę nad flotą tak zaopatrzoną. Twoją jest rzeczą wykonać dalsze szczegóły tego rozkazu. Potrzeba jest nagląca, jak się o tym przekonasz, z raportów dodanych do przeczytania. Zawierają one wskazówki dla ciebie i wymienionego Kwintusa. Sejanus. Ariusz nie słuchał treści listu. Uwagę jego pochłaniał całkowicie okręt, ukazujący się coraz wyraźniej na falach morskich. W spojrzeniu, które nań rzucał, płonął zapał i uniesienie. Wreszcie uniósł koniec swej togi, a w odpowiedzi na ten znak rozwinięto szkarłatną flagę i kilku żeglarzy ukazało się równocześnie na pokładzie, aby zwinąć żagle. Obrócono belkę podtrzymującą kotwicę, a ruch wioseł podwoił się. Galera pędziła ku brzegowi. Z prawdziwym zadowoleniem patrzał Ariusz na sprawność swych ludzi. Na boginie, rzekł jeden z towarzyszy, oddając zwój papieru. Nie przystoi nam mówić, że przyjaciel nasz będzie dopiero wielkim, bo zaprawdę już nim jest. Będziemy mieli czym karmić miłość naszą ku niemu. Czy masz nam jeszcze co powiedzieć? Nic więcej, odparł Ariusz. To, czegoście się ode mnie dowiedzieli, jest już w Rzymie przestarzałą nowiną. Co do reszty, Dumwir jest dyskretny i dowiem się dopiero na statku, gdzie na mnie czeka zapieczętowany list, a w nim bliższe szczegóły spotkania i mojego połączenia się z flotą. Gdybyście jednak mieli zamiar złożenia ofiar jakiemu bóstwu, proście u ołtarza za przyjacielem, rozwijającym żagle i wiosłującym gdzieś w kierunku Sycylii, ale oto zbliża się statek, dodał, zwracając się ku galerze. Galera należała do klasy statków szybko pływających, była więc długa, wąska i mało w wodzie zanurzona. Wspaniały i zgrabnie wygięty tram statku, przecinając fale niby nożem, szybko pruł wodę i wyrzucał dwa strumienie wody na dwie wysokości człowieka, skrapiając cały pokład. Poniżej tramu sterczało mocno żelazem okute rostrum, czyli dziób, służący w walce do obrony. Boki galery otoczone były silnym gzymsem, tworzącym osłonę dla żołnierzy. Poniżej niego mieściły się w trzech rzędach otwory na wiosła, zaopatrzone tarczami z wołowej skóry dla ochrony wioślarzy. Otworów takich było tak z lewej, jak z prawej strony po 60. Dalszą ozdobę statku stanowiły wysokie maszty, a dwie grube liny, przeprowadzone przez cały pokład okrętu, wskazywały liczbę kotwic. Towarzystwo stojące na grobli mogło widzieć prócz majtków, którzy przed chwilą zwinęli żagle, a teraz siedzieli bezczynnie na rejach, jednego tylko człowieka w hełmie i starczą. 120 dębowych wioseł błyskało w świetle i pracowało ruchem ciągłym, rytmicznym, jakby jedną i tą samą poruszane ręką. Dzięki tej dokładności galera sunęła z szybkością nieustępującą dzisiejszym parowcom. Ten szybki ruch statku przeraził nieobeznanych z żeglugą towarzyszy trybuna. Nagle człowiek stojący na pokładzie podniósł rękę i dał znak, a wszystkie wiosła podniosły się i zatrzymały chwilę w powietrzu, aby wnet znowu opaść. Woda zaszumiała i zakotłowała się, statek zatrzeszczał w swych spojeniach i stanął jak wryty. Jeszcze jeden znak ręką, a wiosła znów podniosły się i opadły. Tym razem jednak statek obrócił się około swej osi i zwrócił się bokiem ku wybrzeżu. Nagle zabrzmiała trąbka, a na ten znak wybiegła na pokład załoga w pełnej zbroi, stalowych hełmach z świecącymi tarczami i oszczepami. Gdy wiosła okrętu dotknęły grobli, spuszczono pomost, a trybun zwrócił się do swych towarzyszy i rzekł z powagą, której pierwej nie okazywał: czas myśleć o obowiązku, przyjaciele moi. Zdjął wieniec z głowy i oddał amatorowi gry w kości, mówiąc: weź ten mirt, ulubieńcze kości. Jeśli wrócę, spróbuję odzyskać moje sesterce. Jeśli zwycięstwo nie będzie moje, nie wrócę tu więcej, a wtedy wieniec zawiesisz w twoim atrium. Potem otworzył ramiona i każdego kolejno żegnał uściskiem. Bogowie niechaj ci sprzyjają, Kwintusie, mówili. Bywajcie zdrowi, odpowiedział. Niewolnikom pochylającym pochodnie na pożegnanie skinął ręką, po czym zwrócił się ku pięknej galerze. Gdy stanął na pomoście, zagrały trąby, a na maszcie ukazała się chorągiew purpurowa, godło dowódcy floty.
3: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.